Na wiolonczeli grał Jean-Guillaume Queyras, wraz z nim Orkiestra Filharmonii Luksemburskiej. Całość prowadził Gustavo Humena, a było to nowiutkie nagranie koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego.

Timelapse, studium pierwsze Andrzeja Karałowa. Na dwoje skrzypiec grały Oriana Masternak i Oliwia Bujnowicz. Z tego samego znakomitego ubiegłorocznego krążka Andrzeja Karałowa, nominowanego do Fryderyków, proponuję teraz Silent Rain na akordeonie.

Za nami akordeonowa muzyka Andrzeja Karałowa. Silent Rain w interpretacji Mateusza Stankiewicza. Przysłuchujemy dziś nocną porą w radiowej dwójce ostatnią płytę Andrzeja Karałowa i dwie fonograficzne nowości. Wracamy teraz do nowej płyty krakowskiego zespołu Sinfonietta Cracovia. Na ich krążku znalazł się ubiegłoroczny utwór Mikołaja Majkusiaka. Duel, koncert podwójny na dwoje skrzypiec, orkiestrę smyczkową i perkusję. Utwór w klasycznym układzie trzech części grać będą na skrzypcach Piotr Tarcholik i Maciej Lulek, a wraz z nim Sinfonietta Cracovia, prowadzona przez Michała Krężlewskiego.

Najbardziej rozbudowana była w tym cyklu część wolna, środkowa. A słuchaliśmy koncertu na dwoje skrzypiec, orkiestrę smyczkową i perkusję Mikołaja Majkusiaka. Utwór nosi tytuł

Duel. Na skrzypcach grali Piotr Tarcholik i Maciej Lulek, wraz z nimi Sinfonietta Krakowia, całość pod dyrekcją Michała Krężlewskiego. I pomału do morza muzyki najnowszej wprowadzamy utwory dawniejsze. Pierwszym zwiastunem powrotu do przeszłości będzie kwartet smyczkowy D-dur, trzeci z opus pierwszego Józefa Elsnera. W pięknym nagraniu sprzed 6 lat grać będą Mikołaj Zgółka i Zbigniew Pilch na skrzypcach, Dominik Dębski na altówce i Jarosław Till na wiolonczeli. Muzycy specjalizujący się w wykonywaniu dawnej twórczości na instrumentach historycznych.

Rondo wieńczy ten czteroczęściowy kwartetowy cykl Józefa Elsnera. Był to jego kwartet smyczkowy D-dur, opus pierwszy, numer trzeci. A słuchaliśmy interpretacji Mikołaja Zgółki, Zbigniewa Pilcha, Dominika Dębskiego i Jarosława Tila. To wracamy teraz do współczesności. Przed nami cztery pieśni Andrzeja Karałowa na tenor i warstwę elektroniczną do słów Petera Gizziego. Śpiewać będzie Aleksander Rewiński, a elektronikę przygotował kompozytor.

To była symboliczna i zarazem zmysłowa poezja Petera Gizziego w muzycznym opracowaniu Andrzeja Karałowa. Pieśni do słów Gizziego w wykonaniu Aleksandra Rewińskiego, który śpiewał tenorem z akompaniamentem elektroniki. I ponownie czas na krakowską nowość. Na płycie zespołu Sinfonietta Nova znalazła się też kompozycja Joanny Wnuk-Nazarowej z roku 2023. Kwintet na smyczki Krzysztof Penderecki in memoriam. Taki jest tytuł utworu, a grają kameraliści Sinfonietty Krakowi.

Presto to oznaczenie ostatniej z czterech części tego cyklu. Kwintetu na smyczki Krzysztof Penderecki in memoriam. Utworu Joanny Wnuk-Nazarowej, którego wysłuchaliśmy w wykonaniu zespołu Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Michała Krężlewskiego. A przed nami Tansman Trio, czyli Roxana Kwaśnikowska skrzypce, Agnieszka Podłucka altówka i Zuzanna Sosnowska wiolonczela. Artystki kilka lat temu sięgnęły po muzykę swojego patrona, Aleksandra Tansmana, i nagrały na płytę między innymi jego serenadę z 1937 roku. To jest również czteroczęściowy cykl z nokturnem na miejscu drugim. A na otwarcie introdukcja.

Dans Polonaise to oznaczenie finałowej części tego cyklu serenady Aleksandra Tansmana przeznaczonej na trzy instrumenty smyczkowe. Grało Tansman Trio w składzie. Roxana Kwaśnikowska na skrzypcach, Agnieszka Podłucka na altówce i Zuzanna Sosnowska na wiolonczeli.

To była gra z czasem Andrzeja Karałowa. Timelapse na skrzypce i altówkę w nagraniu z ubiegłorocznej płyty artysty. Na skrzypcach grała Oliwia Bujnowicz, na altówce Agnieszka Podłucka. To teraz czas na nowy wątek naszego nocnego spotkania. Skrzypce z akordeonem w duecie i z orkiestrą w utworach Marcina Błażewicza. Zaczniemy od sonaty na te instrumenty, sonaty z pod tytułem Night Full of Signs. Trzy części, z których najbardziej rozbudowana jest część środkowa, która ma też największy ciężar gatunkowy. Grają na skrzypcach Karolina Mikołajczyk, a na akordeonie Iwo Jedynecki.

Sonatę z pod tytułem Night Full of Signs Marcina Błażewicza grali na skrzypcach Karolina Mikołajczyk, a na akordeonie Iwo Jedynecki. To utwór z roku 2019, a kilka lat wcześniej, na przełomie 2015 i 2016 roku, Marcin Błażewicz skomponował na ten sam bardzo oryginalny skład koncert podwójny, czyli na skrzypce, akordeon i orkiestrę symfoniczną. To jest również trzyczęściowy cykl, dużo bardziej rozbudowany. W koncercie do solistów, czyli do skrzypaczki Karoliny Mikołajczyk i akordeonisty Iwo Jedyneckiego dołączy Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej z Katowic pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

Andante, adagio i allegro con fuoco. Takie są oznaczenia kolejnych części tego utworu. Koncertu podwójnego Marcina Błażewicza, którego słuchaliśmy w interpretacji skrzypaczki Karoliny Mikołajczyk i akordeonisty Iwo Jedyneckiego oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Majowy poranek przed nami, dla wielu z nas czas wolny, majówka, a ostatnie dwie godziny naszego spotkania z muzyką polską w radiowej dwójce wypełni przede wszystkim muzyka dawniejsza, kameralistyka Józefa Elsnera. Kwartety smyczkowe. Teraz będzie to kwartet Amol, drugi z opus pierwszego w interpretacji Mikołaja Zgółki, Zbigniewa Pilcha, Dominika Dębskiego i Jarosława Tila grających na instrumentach historycznych.

trzech rozbudowanych części składa się ten utwór. Kwartet smyczkowy Amol, drugi z opus pierwszego Józefa Elsnera. Słuchaliśmy interpretacji skrzypków Mikołaja Zgółki i Zbigniewa Pilcha, altowiolisty Dominika Dębskiego i wiolonczelisty Jarosława Tila. A przed nami ostatni już w tej audycji utwór współczesny, Przeplatający się. To jest tytuł kompozycji Andrzeja Karałowa, przeznaczonej na flet drewniany, na którym grać będzie Ania Karpowicz, i fortepian historyczny, na którym grać będzie Naruko Kawaguchi.

jako Kawaguchi na flecie drewnianym Ania Karpowicz, a słuchaliśmy muzyki Andrzeja Karałowa zatytułowanej Przeplatający się.

Suite Divertissement, sześcioczęściowa suita na skrzypce, altówkę, wiolonczele i fortepian. To było dzieło Aleksandra Tansmana z roku 1929. Zabrzmiało o poranku w radiowej dwójce w interpretacji artystek tworzących Tansman Trio. Skrzypaczki Roxany Kwaśnikowskiej, altowiolistki Agnieszki Podłuckiej i wiolonczelistki Zuzanny Sosnowskiej. A na fortepianie grał Tomasz Ritter. I zanim rozpocznie się sobotni poranek dwójki, proponuję jeszcze dwa utwory. Pierwszy z nich to będzie kwartet smyczkowy Józefa Elsnera z jego opus pierwszego. Kwartet F-dur z polonezem na trzecim miejscu, allegrem na otwarcie, potem częścią wolną w tempie andante i w finale allegro. A grają na skrzypcach Mikołaj Zgółka i Zbigniew Pilch, na altówce Dominik Dębski i na wiolonczeli Jarosław Till.

Grał kwartet smyczkowy, który towarzyszy nam od godzin nocnych. Na skrzypcach Mikołaj Zgółka i Zbigniew Pilch, na altówce Dominik Dębski i na wiolonczeli Jarosław Till, instrumentaliści grający na smyczkowych instrumentach dawnych. A był to kwartet smyczkowy F-dur Józefa Elsnera. I na przywitanie rozszerzonego majowego weekendu przygotowałam jeszcze muzykę polskiego neoklasyka Aleksandra Tansmana, jego drugie trio smyczkowe, które otwiera zadumany wstęp. Dzieło z 1946 roku, a więc komponowane tuż po II wojnie światowej, grają Roxana Kwaśnikowska, Agnieszka Podłucka i Zuzanna Sosnowska, skrzypaczka, altowiolistka i wiolonczelistka występujące pod nazwą Tansman Trio.

To było trio smyczkowe Aleksandra Tansmana, zwieńczone finałem w tempie Allegro Molto Deciso. A grały na skrzypcach Roxana Kwaśnikowska, na altówce Agnieszka Podłucka i na wiolonczeli Zuzanna Sosnowska. I na sam koniec naszego spotkania zabrzmi jeszcze fragment płyty nagrodzonej Fryderykiem. Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej Andrzeja Panufnika. Na głos solowy, chór unisono i organy do słów Jerzego Pietrkiewicza. Sopranem śpiewać będzie Małgorzata Krzemień wraz z Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym prowadzonym przez Agnieszkę Franków-Żelazny, a na organach grać będzie Roman Perucki.

0: Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej Andrzeja Panofnika kończy Fantazję Polską. Słuchaliśmy nagrania w interpretacji Małgorzaty Krzemień, Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Na organach grał Roman Perucki, a całość przygotowała i prowadziła Agnieszka Franków-Żelazny. Ja mówię już Państwu do usłyszenia, życząc dobrego dnia, dobrej majówki. Ewa Szczecińska.
1: Słowo na dzień.
2: Mówi pallotyn ksiądz Grzegorz Kurb.
3: Słowa testamentu mają zazwyczaj inną wagę niż te, które wypowiadamy na co dzień. Dzisiaj pod krzyżem Chrystusa możemy usłyszeć Jego testament. Pod krzyżem Chrystus nie naucza. On przekazuje wszystko, co jeszcze można przekazać. Relacje. Scena jest skrajnie prosta. Kilka osób, cisza przerywana oddechem konającego na krzyżu Jezusa, a jednak w tej ciszy

0: dokonuje się coś, co przekracza historię. Rodzi się nowa więź, która nie opiera się na krwi, lecz na łasce. Umierający Jezus mówi: niewiasto, oto syn twój. Jezus nie mówi: matko. To nie jest dystans, to poszerzenie. Maryja przestaje być tylko matką Jezusa według ciała, staje się matką w porządku ducha. Święty Augustyn zauważa, że Maryja najpierw poczęła Chrystusa w sercu przez wiarę, zanim poczęła go w ciele. Teraz ta wiara zostaje rozszerzona, ma objąć innych. A potem Jezus mówi: oto matka twoja. Uczeń nie zostaje sam. W chwili, gdy wszystko się rozpada, Chrystus buduje na nowo. To jest Boża logika. Tam, gdzie człowiek widzi koniec, on rozpoczyna nowe przymierze. Święty Ireneusz widział w Maryi nową Ewę. Tę, która nie przez nieposłuszeństwo, ale przez zgodę współpracuje z Bogiem w dziele zbawienia. Pod krzyżem ta rola osiąga pełnię. Maryja nie działa, nie mówi, nie interweniuje, trwa. I właśnie w tym trwaniu rodzi się macierzyństwo, które nie jest już biologiczne, ale duchowe. Bo prawdziwa miłość nie zawsze działa. Czasem stoi, czasem wytrzymuje, czasem wystarczy, że nie ucieka. A obok niej uczeń, którego Jezus miłował. Nienazwany po imieniu, jakby każdy mógł wejść na jego miejsce. To uczeń, który nie zdradził, ale też nie jest jakimś bohaterem. Po prostu jest. Święty Grzegorz Wielki pisał, że miłość objawia się bardziej w trwaniu niż w wielkich czynach. Jan nie czyni nic spektakularnego. Pozostaje pod krzyżem i to wystarczy, aby usłyszeć słowo, które mówi do niego Jezus. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To zdanie jest ciche, niemal niezauważalne, a jednak decydujące. Nie chodzi tylko o przyjęcie Maryi do domu, pod dach. Chodzi o przyjęcie jej do życia, do wnętrza, do przestrzeni, w której człowiek staje się sobą. Przyjąć Maryję do siebie to pozwolić, by jej sposób istnienia, jej zgoda, jej cisza, jej wierność stały się częścią naszego życia. Krzyż jest miejscem straty, ale w oczach Boga jest także miejscem narodzin. Rodzi się Kościół, nie jako instytucja, lecz jako wspólna relacja. Syn daje matkę, matka otrzymuje syna, uczeń otrzymuje dom i wszystko to dzieje się w cieniu śmierci. Człowiek boi się utraty, bo widzi w niej pustkę. Bóg widzi w niej przestrzeń, którą można wypełnić sobą. Pod krzyżem nic nie zostaje zabrane bez tego, by zostało przemienione. Może więc najważniejsze pytanie nie brzmi, co tracę, ale kogo otrzymuję. Bo chrześcijaństwo nie zaczyna się od idei, zaczyna się od przyjęcia, od tego cichego aktu, w którym uczeń bierze do siebie matkę i odkrywa, że nie jest już sam. A tam, gdzie człowiek przestaje być sam, tam zaczyna się życie.
1: Mówił Paleolotyn ksiądz Grzegorz Kurb.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy

0: a na zegarach już 7. Dziś sobota majowa i bardzo słoneczna, to już 122 dzień roku. Dzisiaj także Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a dziś z Państwem są Katarzyna First-Wojtkowska, Patrycja Cisz, Aleksandra Tykarska, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. Imieniny obchodzą dzisiaj Zygmunt, Anatol, Borys, Walenty, Zygmunta i Atanazę. Składamy Państwu oczywiście najlepsze życzenia. A teraz głos oddajemy Marii Czok, która przygotowała dla Państwa wiadomości kulturalne.
1: Dzień dobry Państwu. Z okazji obchodzonego dziś Dnia Flagi Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przygotowało atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wśród nich są specjalny teatr, rekonstrukcje historyczne i koncert pieśni patriotycznych, zapowiada rzeczniczka prasowa muzeum Agata Zawora.
2: W Dniu Flagi zapraszamy do wodozbioru, gdzie będzie można oglądać teatr Kamisi Baj dla dzieci od 5 roku życia i opiekunów. Na trawniku przed podchorążówką rekonstrukcja historyczna Towarzystwa Stanisławowskiego. W Teatrze Królewskim Starej Oranżerii koncert patriotyczny Polskiej Opery Królewskiej.
1: I właśnie koncert Polskiej Opery Królewskiej w Starej Oranżerii rozpocznie się o 12. Na estradzie zostaną zaprezentowane przede wszystkim pieśni Stanisława Moniuszki, między innymi z oper Straszny Dwór, Verbum Nobile oraz Nędza Uszczęśliwiona. Wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia i animowane nadmarionety. W Toruniu wystartował festiwal Energa Teatry Uliczne. W programie znalazły się prezentacje spektakli w przestrzeni miasta, warsztaty, miasteczko cyrkowe, pokazy świetlne oraz kataryniarz. To wszystko na bulwarze, rynku staromiejskim i nowomiejskim, a także w Teatrze Baj Pomorski oraz ulicy Szerokiej i na ruinach klasztoru dominikańskiego.
3: Pojawią się na przykład takie wielkie marionety w wykonaniu teatru Acaro de Fo z Hiszpanii, z Alicante. Te dwie wielkie postacie, czyli Piotroś Pan oraz Euterpe, przejdą bulwarem filadelfijskim. Spektakl teatru A3 oparty na Śnie nocy letniej Szekspira i będzie to wyjątkowa parada, która przejdzie z rynku Staromiejskiego prosto do naszego teatru, która rozświetli ulicę szeroką misteryjnymi lampionami i zdecydowanie ubarwi wszystkim sobotni wieczór.
1: Tłumaczył Szymon Spichalski z Teatru Baj Pomorski, a festiwal Energa Teatry Uliczne potrwa w Toruniu jeszcze dziś i jutro. Takich wyników Tarnowskie Muzeum nie notowało od dawna. Wystawa prac Zofii Stryjeńskiej bije rekordy popularności. Do tej pory Muzeum Ziemi Tarnowskiej odnotowało już 4,5 tysiąca wejść tylko na tę ekspozycję. Jak zaznacza Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej, ostatni raz wystawę można było zobaczyć ponad 10 lat temu, bo dzieła Stryjeńskiej nie są pokazywane często ze względu na ich delikatność i wrażliwość na światło.
4: Mamy tutaj gości z całego kraju. Często nawet specjalnie przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć tę wystawę, z czego właśnie jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że możemy tutaj tych wszystkich Państwa gościć. Zofia Stryjeńska jest uznawana za jedną z najważniejszych malarek okresu międzywojennego. Naprawdę wspaniałe dzieła. My mamy zaledwie część, ale są to wyjątkowe, ponieważ zostały one specjalnie tak jak gdyby dobrane pod kątem tych tradycji ludowych, bo te właśnie prace przedstawiają te tradycje ludowe i takie elementy patriotyczne.
1: Wystawa Zofia Stryjeńska między wiarą a obrzędem będzie czynna w Muzeum Ziemi Tarnowskiej jeszcze do połowy maja. Wilno stało się popularnym kierunkiem wyjazdów Polaków na majówkę. Korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski zapytał o to, co turyści oglądają najczęściej.
5: Renata Kuszlewicz, przewodniczka po Wilnie Litwie. Dla Polaków takim jednym z miejsc często odwiedzanym jest cmentarz na Rosie, jest Ostra Brama. Z tym kojarzy się Wilno. No i owszem, reszta starówki, jakieś współczesne nowe atrakcje, to też są zawsze mile widziane.
6: Już wczoraj zwiedzaliśmy Kowno Troki, dzisiaj zwiedzamy Wilno z przewodnikiem, jutro mamy taką objazdówę, tam takie 100 km obok Wilna.
7: Piękne jest Wilno, bardzo się cieszę, że tu przyjechałam, to było moje marzenie.
8: A co się najbardziej podoba?
7: No w ogóle te stare zabytki,

0: Tak, te piękne domy, ulice, ostra brama, kościoły, no cudo.
1: Dodajmy, że Polacy stanowią jedną z największych grup turystów w Wilnie. I tak kończymy dziś pierwszy serwis. Na kolejny zapraszam o 9:00, a więcej informacji na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
2: Pogoda.
3: W Wilnie 9 stopni, od tego zaczniemy pogodę. Całkiem niezła temperatura jak na majówkę. A już od rana od morza po góry będzie słonecznie, miejscami bezchmurnie i z szybko rosnącą temperaturą. Co prawda na południowym wschodzie okresami może się trochę chmurzyć, ale nie ma szans na żadne opady. Taka pogoda utrzyma się już do wieczora. W każdym regionie będzie dużo słońca i bez kropli deszczu, a na zachodzie niebo stanie się zupełnie bezchmurne. Poza tym prawdopodobnie pojawią się niegroźne, małe bądź umiarkowane zachmurzenia. Teraz na termometrach w Zielonej Górze 16 stopni, w Gdańsku 10. Dobra temperatura. Ciekawa jestem, gdzie Państwo spędzają majówkę.
4: Reklama.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd. Kong.
6: Tompłyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
4: Reklama.
3: Już 7 minut po 7:00 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od utworu Transylwania zespołu Wołosi.

0: Utwór zespołu Wołosi z 2011 roku. Czas zajrzeć do naszego dzisiejszego rozkładu jazdy dzisiejszego poranka. W Nowym Targu po raz kolejny rusza kurs pasterski dla baców i juchasów. Czy to jest zawód, czy sposób życia, może przeżytek? Sprawdzała to Magdalena Zbylut-Wiśniewska, która sprawdziła także, dlaczego kursem bacowskim w Nowym Targu interesuje się coraz więcej kobiet. O tym opowiemy Państwu o 8.30. Opowiemy także o majowych pieśniach maryjnych, które rozbrzmiewają w maju nie tylko na wsiach, ale i w stolicy. Naszymi gośćmi będą popularyzatorzy tego zwyczaju w Warszawie, dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie i Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Rozmowa z naszymi gośćmi około 9.30. A wcześniej, kilka minut po 9, opowiemy o nowo wydanym albumie Czas naświetlania, czas wywoływania. To wydawnictwo Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Opowiedzą o nim autorki Anna Bujnowska i Anna Sulich, a egzemplarz tego przepięknego albumu czeka na nowego właściciela. Rozdamy go oczywiście w dzisiejszym poranku. Będzie także cykl Patrycji Cisz Herbarium Ludowe i poznamy sekrety majowych oczywiście roślin w kulcie maryjnym. Nie zabraknie też stałych elementów audycji, kalendarium, wiersza ukraińskiego, etnowieści, historii polskiego folku oraz niespodzianek dla Państwa, także płytowych. A jedną z tych niespodzianek jest nasza płyta poranka. I ta niespodzianka jest już jasna, to płyta zespołu Oberka Strawel.
1: Oj, Dana, moja Dana, którego ja pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego, a i tego pana, tego, co cały świat jego.

0: kwartet Oberkas Travel i ich utwór zatytułowany Do Maniów, pochodzący z debiutanckiego albumu wydanego jesienią zeszłego roku. Zespół zdobył drugą nagrodę w konkursie Folkowy Fonogram Roku 2025, a w tym roku za kilkanaście dni wystąpi na koncercie Nowa Tradycja 23 maja. Tyle o przyszłości, teraz przenosimy się w przeszłość.
1: Kalendarium.
0: Siedemdziesiąt dwa lata temu programem To idzie młodość zainaugurował w Warszawie działalność Studencki Teatr Satyryków. 69 lat temu w Cannes, nasz wielki sukces, rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy, na którym nagrodę specjalną jury, Srebrną Palmę, otrzymał kanał Andrzeja Wajdy. A co jeszcze wydarzyło się 2 maja, o tym Maria Czok.
2: Równo 200 lat temu odszedł Antoni Malczewski, poeta, autor Marii, czyli pierwszej powieści poetyckiej w literaturze polskiej, mówi dr Marek Bieńczyk.
3: Tak zawsze go mylą z malarzem.
4: Jackiem Malczewskim.
3: Jackiem. Kiedy mówimy, że kręciliśmy film o Malczewskim, o tym malarzu odpowiadano. Ach, tak dobrze znamy te obrazy. A nie, tych państwo nie znają. Odpowiadaliśmy. Pan powiedział jeden utwór, jedna książka, tylko jedna książka. Dla nas to jest, no, w takim naszym prywatnym rankingu, może najpiękniejsza książka polskiego romantyzmu, jedna z najpiękniejszych w polskiej literaturze.
5: Tak, i to od razu stało się fascynujące, między innymi dlatego, że o Antonim Malczewskim strasznie mało wiadomo. To znaczy jest to też bohater, który od razu wciąga poprzez jakąś taką tajemnicę, która się w nim zawiera i rodzi się takie natychmiastowe pragnienie, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej, dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku, który napisał no tak właśnie wspaniały utwór.
2: Dodała dr Dorota Siwicka. 84 lata temu urodził się Bogusław Kaczyński, popularyzator opery, operetki, krytyk i publicysta muzyczny.
6: Chciałbym tutaj przeczytać list, który zwrócił moją szczególną uwagę. Mój korespondent ustosunkowuje się do wielkich artystów, nawet tych minionych epok, którzy występowali, odnosili sukcesy, dzisiaj już ich nie ma. Mój korespondent pisze, pamięć o nich żyje w sercach wielu Polaków. Ta pamięć jest święta, trwa w naszym narodzie, mimo licznych dziejowych burz. Pod tymi słowami ja się podpisuję oczywiście, myślę, że państwo także się podpisują, ale rzecz znamienna, że mój korespondent ma 23 lata. Mogę tylko podziękować za ten piękny list i obiecuję panu, że będziemy kontynuowali te nasze wspomnienia, będziemy kultywowali to, co było piękne, to, jak pan pisze, co służy wzrastaniu, szczególnie w wymiarze duchowym.
2: Mówił Bogusław Kaczyński, a ze sceny muzycznej i radiowej już całkiem niedaleko do teatru i kina. Również 84 lata temu urodził się Wojciech Przoniak.
7: Żadnych podsumowań nie robiłem, w ogóle nie zbieram swojego życia razem i żeby wiedzieć, w jaki sposób to się wszystko układa. Nie wiem, ilu ról zagrałem, nie wiem, filmowych, teatralnych, nigdy tego nie liczę. Nawet nie dlatego, że to mnie nie interesuje, tylko po prostu nie mam na to czasu, szkoda mi czasu. Żyję dniem, nie mogę powiedzieć dzisiejszym, ale, bo dzisiejszy dzień jest zawsze w kontekście tego, co było, ale może jest ważniejszy kontekst tego, co będzie.
2: Mówił na Antenie Dwójki Wojciech Przoniak. 74 lata temu rozpoczęła się budowa Pałacu Kultury i Nauki.

0: Już 3 lata później nastąpiło wielkie otwarcie.
1: Z radosnym wzruszeniem patrzymy, jak otwierają się wspaniałe dębowe drzwi głównego wejścia. Zalśniły brązowe okucia. W lustrzanych szybach mignęło odbicie wypełnionego mrowiem ludzi pracy. Po granitowych schodach pierwsi goście wstępują do wnętrza tchnącego miłym chłodem, aby udać się na zwiedzanie.
0: Wielkie otwarcie Pałacu Kultury i Nauki, którego budowa rozpoczęła się 74 lata temu. 22 lata temu po raz pierwszy obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli wydaje się Państwu, że nasza flaga jest po prostu biało-czerwona, poprawnej odpowiedzi dotyczącej barwy właśnie czerwonej udziela doktor inżynier Marta Gajadur.
2: W 1980 roku barwy zostały zapisane numerycznie w Dzienniku Ustaw i ta barwa czerwona jest pomiędzy barwą cynobru i barwą karmazynu, czyli właściwie o nieco mniejszej intensywności czerwieni niż karmazyn i nieco mniejszej intensywności żółtego niż cynobr.
0: Mówiła doktor inżynier Marta Gajadur.
3: Dziś także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji zapraszamy na specjalną audycję Dwójka na miejscu. To już dziś o 15:00.

24 minuty po siódmej, a towarzyszył nam zespół Chrajber. Zespół, który od kilku lat zajmuje się rekonstrukcją i ożywianiem zapomnianych melodii z pogranicza polsko-ukraińskiego. 21 maja muzycy z Chrajbery wystąpią na koncercie, który otworzy tegoroczny festiwal Nowa Tradycja. Niebawem na naszej antenie oczywiście bilety na ten koncert.

0: To kantata myśliwska Jana Sebastiana Bacha, a grali ją dla nas Lang Lang i Gina Alice, para pianistów, która dzieli nie tylko życie prywatne, ale także miłość dla twórczości Jana Sebastiana Bacha.
1: Poezja Ukrainy.

0: Posłuchajmy teraz wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Angeliki Kurowskiej.
1: Julia Musakowska. Bezpieczne miejsce. Co u ciebie? Jesteś w bezpiecznym miejscu? To brzmi jak modlitwa, powtarzana w kółko od 24 lutego 2022 roku ukochanym i przyjaciołom. Pytam siebie, czy jestem w bezpiecznym miejscu? Czy mogę być? Czy mogę być w bezpiecznym miejscu, kiedy moi rodzice odmówili opuszczenia swojego domu, a nie ma żadnego schronu przeciwlotniczego pod ich blokiem? Piwnica, która pełni tę funkcję, wygląda jakby mogła zbyt szybko zmienić się w miejsce masowego pochówku. Czy mogę być w bezpiecznym miejscu, kiedy mój ojciec w remisji raka nie może przejść szybko do szkoły w sąsiedztwie, która ma porządny schron przeciwlotniczy? Tym, którzy mogą biec, droga zajmuje około 7 minut. Jakie on ma szanse? Czy mogę być w bezpiecznym miejscu, kiedy mój prawie niewidomy dziadek ledwo może pokonać klatkę schodową, nawet jeśli się go prowadzi ostrożnie, bez pośpiechu? On, który walczył przeciw nazistom podczas II wojny światowej, nie boi się dzisiejszych rosyjskich faszystów. Przeżyje ich wszystkich, mówi. Wszystkich, którzy wkrótce zostaną pochowani w żyznej ukraińskiej ziemi. Nie bombardowali jeszcze twojego miasta, mówią niektórzy. Jesteś w bezpiecznym miejscu, przestań marudzić. Tylko alarmy przeciwlotnicze kilka razy dziennie i prawdopodobnie w nocy. Czasem żadnych. Jest bezpiecznie. Czy mogę być w bezpiecznym miejscu, kiedy moi przyjaciele są pod ciągłym ostrzałem w Charkowie, Sumach, Irpieniu, Buczy i nie mogą się stamtąd wydostać? Kiedy z rodzicami moich przyjaciół w Czernichowie nie da się skontaktować od kilku dni? Podobno nie ma już prądu, gazu ani dróg. Czy mogę być w bezpiecznym miejscu, kiedy 1300 osób zostało zabitych w oblężonym Mariupolu? Dzisiaj w Zaporożu bestie, nazywające siebie rosyjskimi żołnierzami, zmiażdżyły cywilny samochód swoim czołgiem. Mały chłopiec spłonął żywcem. Jesteś w bezpiecznym miejscu? 12 marca 2022 roku.

0: Koncert wiolonczelowy Antonio Vivaldiego Lato. Niemal letnie temperatury dziś na zachodzie Polski pojawią się już koło południa. W Zielonej Górze na termometrach może być nawet 25 stopni. 38 minut po siódmej, tu dwójka, czas na nasz kolejny odcinek spotkania z cyklu 5 minut nad Biblią, który przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Prawosławnym. Przed mikrofonem ksiądz Henryk Paprocki.
1: Dzisiejszą niedzielę wspominamy paralityka, który został uzdrowiony przez Pana Jezusa. Paralityk, czyli człowiek sparaliżowany, który wymaga ciągłej opieki, troski, który sam nie jest w stanie wykonać najbardziej podstawowych czynności, do których jesteśmy przyzwyczajeni od dziecka. Ten człowiek oczekuje zbawienia i Pan Jezus tego człowieka uzdrawia. Ale jego paraliż możemy też potraktować jako symboliczny obraz każdego człowieka, każdego z nas. My też jesteśmy często ludźmi żyjącymi w paraliżu duchowym. Nie postrzegamy nic poza tym światem, nie postrzegamy nic innego poza pracą, zarobkami, zabawą. Stajemy się więźniami tego rodzaju wizji, która paraliżuje.

0: nasze życie duchowe. Dzisiejsza lekcja natomiast mówi o uzdrowieniu świętego Pawła, prześladowcy chrześcijan, który był też sparaliżowany nienawiścią. Ta nienawiść dyktowała mu takie, a nie inne zachowanie. Dyktowała mu sposób prześladowania chrześcijan. I w drodze do Damaszku zobaczył Chrystusa. Zobaczył tego, którego prześladował. I w Damaszku, mówią Dzieje Apostolskie, został uzdrowiony ze swojej ślepoty. Być może wizja światłości spowodowała oślepienie Szawła, ale być może Ewangelista ma też na uwadze jego duchową ślepotę, że nie zobaczył w Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela tego świata, tylko zobaczył w nim wroga Starego Testamentu i uczniów prześladował w sposób bardzo okrutny. Ale to wydarzenie w drodze do Damaszku stało się dla Szawła wydarzeniem zbawczym. Jezus, którego prześladował, stał się od tej chwili dla niego jego mistrzem. To on właściwie dokonał największej w historii całego chrześcijaństwa akcji misyjnej, która doprowadziła do Chrystusa narody żyjące w basenie Morza Śródziemnego. To on z prześladowcy, wyzwolony z paraliżu duchowego, stał się głosicielem Chrystusa. I to jest także dla nas wszystkich nauka, żebyśmy odrzucili ów paraliż, który nas wiąże często z tym, co niewłaściwe dla bycia chrześcijaninem, żebyśmy poszli za Chrystusem, tak jak Paweł od tego wydarzenia w drodze do Damaszku stał się naśladowcą Chrystusa tak dalece, że napisał: żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I ten Chrystus, który żył w Pawle, żyje w każdym człowieku, który wyznaje Chrystusowi, który powtarza za świętym Piotrem: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Chrystus, który przyszedł do każdego człowieka, przychodzi także do nas i puka do bramy naszego serca. Jak mówi o tym Apokalipsa: oto stoję u drzwi i kołaczę. A każdy, który usłyszy mój głos, otworzę, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Oby Chrystus przyszedł też do nas i z nami wieczerzał. Amen.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Prawosławnym, a usłyszeliśmy rozważania księdza Henryka Paprockiego. 17 minut pozostaje do godziny 8:00.

0: Mamy nadzieję, że wraz z tym utworem Państwa sobota stała się jeszcze przyjemniejsza. A to efekt pracy badawczej Jordiego Savala nad afrykańskimi korzeniami muzyki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Królewska Kapela Katalonii, jeden z najbardziej cenionych na świecie chórów kameralnych specjalizujących się właśnie w wykonawstwie historycznym, i Hesperion 21, wcześniej Hesperion 20, założony w 1974 roku przez Jordiego Savala. Teraz w poranku dwójki czas na cotygodniowe spotkanie z Wojciechem Osowskim i jego historią polskiego folku, idąc ostatnio śladem działalności Jahira Azima Izaraniego, przypominamy dziś ważny album, który powstał z jego udziałem.
1: Powrócić dziś chciałem do barwnej postaci, jaka od jakiegoś czasu stała się bohaterem naszych opowieści. Jahjar z Iranu, muzyk, wielu talentów, śpiewak i instrumentalista grający na santurze. Jahjar nie poprzestał na muzykowaniu. Obok praktyki pojawiła się też i teoria. Ukończył studia muzykologiczne na UMCS w Lublinie i kontynuował je, pisząc doktorat na tej uczelni. Tak sam o tym mówi. Mój doktorat poświęciłem postaciom Ali Nagi Waziri i Ruholachowi Halegi. Oni ocalili od zapomnienia irańską muzykę ludową. To bardzo ciekawa historia, bo do XX wieku w Iranie nut

nie były znane. Muzykę przekazywało się ustnie. Mistrz nauczał ucznia. Pod koniec XIX stulecia Waziri szedł ulicą w Teheranie i usłyszał muzykę dobiegającą z kościoła. Wszedł do środka i zobaczył księdza grającego na organach. Zaciekawiło go, że ksiądz ma przed sobą jakieś zapisane dziwne znaczki. To były oczywiście nuty. Tak się zaczęło. Ali Nagi Waziri dzięki temu księdzu wyjechał do Europy, poznał nuty, wrócił i spisał cały dorobek tradycyjnej muzyki Iranu w systemie nutowym. Kalegi kontynuował jego dzieło. Pisałem o pomoście kulturowym między dwoma światami, Europą i Bliskim Wschodzie. Bardzo mnie ta historia fascynuje. Powodów do badań nad owym pomostem przysporzyła Jacherowi i druga pasja – sztuka uzdrawiania. Wprawdzie już tu w Polsce ukończył szkołę o kierunku technik masażysta, ale powrócił też do doświadczeń z Iranu, gdzie jego babcia pielęgnowała prastarą perską praktykę leczenia bólu, praktykę dolak. Wspomniałem już, że medycyna to druga pasja Jachiara. Obok szkoły muzycznej w Teheranie uczestniczył też w nauce owej metody leczenia pod okiem mistrza Akbara Gorbani. Gdy nastała pandemia i utrzymywanie się z koncertowania stało się co najmniej problematyczne, Jachiar zwrócił się właśnie ku medycynie, łącząc wiedzę europejską z tą przywiezioną z Bliskiego Wschodu. Powróćmy jednak do muzyki. Wspomniałem o początkach, o Jachiar Group, ale to nie jedyne doświadczenie artystyczne. Jachiar, jak mogliśmy się przekonać, nie jest purystą. A wręcz przeciwnie, grając na instrumencie z tysiącletnią tradycją, w śpiewie odwołując się do jeszcze starszych praktyk i stylów, otwarty jest na spotkania z innymi, z czymś, co odległe jest od jego muzycznego świata. Dziś więc wspomnijmy o zaproszeniu do orkiestry tworzonej przez Kaję, Trans Oriental Orchestra in Memory of Raf Berg. To projekt uwieńczony 10. albumem studyjnym artystki. Ukazał się 5 listopada 2013 roku nakładem wytwórni Kajax i zawierał dwie płyty CD. Na krążkach znalazły się utwory śpiewane w językach ladino, jidysz, arabskim, hebrajskim, macedońskim, romskim i polskim. Edycja została entuzjastycznie przyjęta przez melomanów i przez krytyków, szybko uzyskując status platynowy. Bezpośrednim impulsem do powołania takiej orkiestry było zaproszenie śpiewaczki do występu na Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Powstał międzynarodowy projekt Trans Oriental Orchestra, do którego wokalistka zaprosiła kompozytora i producenta Atanasa Wołkowa, z którym wybrali muzyków pochodzenia polskiego, ukraińskiego i irańskiego. Jak opowiada sama artystka, płyta jest wycieczką śladami Żydów, ukazuje kulturę krajów, po których się przemieszczali i które wpłynęły na ich twórczość. Na albumie można usłyszeć pieśni żydowskie z różnych regionów Europy i Bliskiego Wschodu. Tak więc Jachiar i jego sztuka zostali wplątani w muzyczną historię, która dzięki żydowskim elementom znów buduje pomost między Jachiarowym Bliskim Wschodem a krajem nad Wisłą.

Historię polskiego folku przypominał dziś Wojciech Ossowski, a w tę historię wpisuje się także zespół współtworzony przez Martę Sołek, Meduza Quartet.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w czasach wzmożonych migracji. Wynikają one zarówno z konfliktów zbrojnych, różnic ekonomicznych, jak i zmian klimatycznych. W Dniu Polaków i Polonii za granicą zapraszamy Państwa na opowieść o tym doświadczeniu.
2: O emigracji, powrotach i trudnych losach tych, którzy chcieli lub musieli porzucić znany świat.
1: A także o artystach, którzy tworzyli za granicą, porozmawiamy z naszymi gośćmi w audycji Dwójka na Miejscu.
2: Sięgniemy także do radiowego archiwum.
1: Zapraszamy już dziś o 15:00.
2: Monika Zając
1: i Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
3: Minęła 8:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
3: Dziś drugi dzień.

0: Maja to 122 dzień roku, wakacje za 56 dni. Czas na życzenia imieninowe dla naszych słuchaczy. Zygmunt, Anatol, Borys, Walenty, Walentyn, Zygmunta i Atanazy świętują dziś. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Życzymy przede wszystkim zdrowia. Dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Trwa nasza polska majówka. Życzymy Państwu więc też dobrego czasu. A teraz czas na wieści ze świata kultury tradycyjnej. Przygotowała je dla Państwa Patrycja Cisz.
1: Etno wieści.
2: Dzień dobry Państwu. A może by tak spędzić ten pogodnie zapowiadający się dzień w otoczeniu natury, pięknych widoków i z kulturą tradycyjną? Stowarzyszenie Ojnaty, Fundacja Gościniec Łódzki oraz Fundacja Po Staremu serdecznie zapraszają na wydarzenie Piękna Majówka Tradycyjna w Bukowcu, niedaleko Łodzi. Mówi Samuel Szatkowski, prezes Fundacji Gościniec Łódzki.
3: Stowarzyszenie Ojnaty jest to wyjątkowe miejsce, które w ostatnim czasie potrzebuje naszego wsparcia, ponieważ jego dalsze istnienie stoi pod znakiem zapytania. Organizując tę majówkę, chcemy pokazać nasze wsparcie, pokazać, jak ważne jest istnienie tego typu miejsc. Już dzisiaj pojawią się liczne atrakcje związane z aktywnościami majówkowymi, także będzie wspólne śpiewanie, będą warsztaty z plastyki ludowej, a mianowicie wycinanka rawsko-opoczyńska. Będą też oczywiście warsztaty tańca i potańcówka wieńcząca cały dzień majówkowy. Także jest to okazja do spędzenia czasu w bardzo atrakcyjnym miejscu, w pięknej lokalizacji, z polami i strumykiem i lasem niedaleko. Także w imieniu wszystkich organizatorów zachęcam do spędzenia tego pięknego czasu majówkowego w siedzibie Stowarzyszenia Ojnaty w Bukowcu. Do zobaczenia.
2: Początek wydarzenia dziś o 12:00. Wieczorem o 19:00 po warsztatach śpiewaczych i tanecznych zagrają kapela Bartosza Pulińskiego, Paweł Zawierucha, kapela Odrzeczycy i kapela z Gościńca. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach pięknej majówki tradycyjnej w Bukowcu jest wolny. Jeśli są wśród Państwa pasjonaci mody, którzy spędzają czas projektując i szyjąc ubrania, a na dawne czasy stare fotografie i tradycyjne stroje spoglądają z sentymentem, to mam dla Państwa dobrą wiadomość. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza wszystkich pasjonatów krawiectwa i kultury ludowej do udziału w konkursie Etnotrendy. Mówi Magdalena Trzaska, kierowniczka działu programowego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
4: Zadaniem w tym konkursie jest stworzenie projektu współczesnego ubioru codziennego, inspirowanego tradycyjnym strojem ludowym. Trzeba wybrać jeden z proponowanych strojów, odkryć jego najbardziej charakterystyczne elementy, takie jak hafty, kolorystyka, zdobienia i wykorzystać je jako inspirację do własnej, nowoczesnej kreacji. Na zgłoszenia w formie zdjęć zaprojektowanych i uszytych przez Was ubiorów czekamy do 21 czerwca. To nie tylko szansa na rozwój i twórczą zabawę, ale także możecie zyskać możliwość zaprezentowania swojej pracy na prawdziwym wybiegu podczas pokazu w centrum stolicy. Stwórzcie razem z nami modę na tradycję. Więcej informacji na stronie organizatora www.nikidw.edu.pl.
2: A teraz coś dla naszych najmłodszych słuchaczy. Stowarzyszenie Śleboda z Osielca i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zapraszają dzieci i młodzież z gminy Jordanów do udziału w bezpłatnych warsztatach nauki gry na basach w ramach pracowni muzycznej. Na zajęciach uczniowie nauczą się muzykować na basach i poznają tradycyjny repertuar muzyczny swojego regionu z wykorzystaniem tradycyjnej beznutowej metody nauki opartej na relacji mistrz-uczeń. O tym więcej najmłodsze członkinie Gminnego Zespołu Regionalnego Gronie z Łętowni.
5: Stowarzyszenie Śleboda i Zespół Regionalny Gronie zapraszają do udziału w projekcie
6: Pracownia Muzyczna Nauka Gry na Basach.
7: W ramach projektu zostały zakupione basy góralskie,
8: a my będziemy poznawać nasze tradycyjne melodie kliszczackie
9: i uczyć się pod okiem instruktora gry na tym tradycyjnym instrumencie.
6: Serdecznie zapraszamy!
2: A do udziału w warsztatach nauki gry na basach zapraszały Monika, Nikola, Weronika, Daria, Ania, Martyna i Wiktoria, najmłodsze członkinie Gminnego Zespołu Regionalnego Gronie z Łętowni.
0: To Patrycja Cisz, bardzo dziękujemy, a teraz 5 minut po 8 to czas, kiedy mamy dla Państwa nasze płyty, płytę tygodnia.

Dnia i płytę dodatkową. Zacznijmy od tej dodatkowej. To antologia nagrań z Archiwum Radiowego Centrum Kultury Ludowej, czyli 50 lat nagrody imienia Oskara Kolberga w nieco ponad 2 godziny. To album płytowy, w którym z pewnością można się zakochać. I równie ciekawa jest nasza płyta tygodnia. To popularne utwory m.in. Emanuela Chabriera, Maurice'a Ravela, Camilla Saint-Saensa i Georgesa Bizeta. Gra Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl, a te dwie płyty znajdą nowy dom i nowych słuchaczy.

Nasza płyta tygodnia, gdzie nie tylko utwory Emanuela Chabriera gra Symphonia of London, powędruje do pani Ireny z Łodzi, a do pana Piotra Skalisza album z nagraniami mistrzów muzyki tradycyjnej. Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia 10 minut po 8, a teraz spotkanie z tymi, którzy kochają mistrzów muzyki tradycyjnej i

0: mamy.
1: Tęgie chłopy i Polka Złote Serce, żywiołowa Polka Kielecka z bardzo ważnym przesłaniem, by mieć trochę więcej czasu dla naszych bliskich. 13 minut po 8, teraz z Kieleczczyzny przenosimy się na Lubelszczyznę, bo w Lublinie trwa wiosenna odsłona wieczorowej szkoły tradycji. Powracamy do tego ważnego dla nas tematu. To szkoła tradycji organizowana przez Centrum Kultury w Lublinie, a uczestnicy od tych początkujących popasjonatów pracują z głosem, rytmem i ruchem, odkrywając lokalne tradycje i poznając kulturę regionu w praktyce.

0: Ja zaczynałam swoją przygodę ze śpiewem tradycyjnym dokładnie w roku 2014 i to były warsztaty podczas Jarmarku Jagiellońskiego, śpiewy obrzędowe, weselne, właśnie z Ewą Grochowską. Ewa Grochowska jest moją pierwszą nauczycielką i od niej zaczęła się moja przygoda nie tylko ze śpiewem tradycyjnym, ale ogólnie z muzyką tradycyjną, z kulturą tradycyjną, z wszystkimi jej przejawami, nie tylko w formie takiej edukacyjnej, że ja się tego uczyłam, ale także w tym momencie staram się to propagować i wspierać edukację innych również.
1: Ewa Grochowska, prowadzę zajęcia ze śpiewu tradycyjnego w Wieczorowej Szkole Tradycji. Warsztaty śpiewu, pieśni tradycyjnych, to są zajęcia dedykowane rozwijaniu techniki wokalnej, pracy nad głosem, muzykalności.

0: pieśni i śpiewania w ogóle, takiego zjawiska jak śpiew, które są oparte na repertuarze tradycyjnym, czyli na pieśniach ludowych, ale nie takich popularnych piosenkach ludowych, które można jakoś tam w przestrzeni publicznej dość często usłyszeć, tylko na takim materiale starszym, który znam zarówno od śpiewaczek z różnych pokoleń, również tych najstarszych już nieżyjących, które spotkałam pod koniec lat 90. XX wieku, jak i takich nagraniach źródłowych, na których możemy słyszeć głosy, no i repertuar śpiewaczek, które się urodziły pod koniec XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku i dzięki różnym badaczom zostały po prostu zarejestrowane, został nagrany ich śpiew. I ja też, znając już z praktyki, o co w ogóle chodzi w tym śpiewie tradycyjnym, a chodzi w nim o wiele rzeczy i to nie tylko takich po prostu estetycznych, no jestem też w stanie jakby wejść trochę głębiej w specyfikę tego materiału i też w ten sposób jakby korzystam z tego zasobu do pracy.
1: To jest bardzo ważne, żeby tworzyć takie miejsca, które pomagają nam, zwykłym ludziom, zebrać się i śpiewać wspólnie. Jest bardzo mało takich miejsc w Lublinie, dosłownie pojedyncze i bardzo się cieszę, że ruszyły te warsztaty. Ja marzyłam o tym od lat i każdą działalność Ewy śledzę na bieżąco. No i to jest miód na moje serce. To, że możemy się tu spotkać, to, że zorganizowane te zajęcia. Nie mogę sobie wyobrazić czegoś piękniejszego i chciałabym, żeby tego było więcej w Lublinie.
2: I staramy się iść, ale bez współpracy. Nie przypychamy się na siłę. Kiedy ja cię tam, no to ty też gdzieś...
3: Jestem Daniel Adamczyk i tutaj w Lublinie, w Centrum Kultury, koordynuję nowy projekt, w zasadzie już od roku, Centrala Tradycji, a w tym momencie jesteśmy w Wieczorowej Szkole Tradycji. Prowadzę zajęcia z tańca i też teatralne. Dzisiaj była akurat poleczka i na koniec skończyliśmy tangiem. Dlaczego taki wybór? Koniec to był dosyć spontaniczny, a polkę po prostu, bo dawno nie tańczyliśmy jakby dwuwymiarowych tańców, więc dlatego. Raczej trzymamy się polki i oberka, pojawia się kujawiaczek też. Ostatnio właśnie pojawiają się też niektóre tańce miejskie, czyli tango, troszeczkę foxtrotu. Natomiast powtarzamy oczywiście te tańce i bardziej pracujemy nad takim rodzajem świadomości w tańcu, co się dzieje z ciałem, w ogóle skąd wychodzi ruch, nad relacją partnerską podczas tańca w takiej sytuacji, powiedzmy, spontanicznej, niezaplanowanej, potańcówkowej. Nie opieramy się na czystej technice, no powiedzmy, kroków, prawda? Uczymy się, jak wyciągnąć z ciała ten ruch, że na przykład jeżeli prosty krok nam sprawia trudność, to skąd on w ogóle się wydobywa i jakie ćwiczenie może nam pomóc, że też w ten sposób.
4: Generalnie śpiewam od paru lat śpiew tradycyjny, także no przyszedł czas, żeby się nauczyć tańca tradycyjnego. Mogę powiedzieć tyle, że w ogóle w moim życiu to jest taki pierwszy poważny kontakt z jakimkolwiek tańcem, także przyszedł czas na to i człowiek się uczy, tak? Zadowolony jestem z tego.
3: Każdemu coś innego sprawia trudność. Ktoś ma problem na początku z postawieniem odpowiedniej ilości kroków, prawda? Albo ktoś ma problem z utrzymaniem takiego jakby, powiedzmy, luzu w tańcu. Niektórzy jakby z utrzymaniem rytmu też mogą mieć. Niektórzy mają tak, że dłużej zajmuje im no, złapanie po prostu tego tańca, po prostu, tak? Muszą się dłużej pouczyć. Chyba w ten sposób. Zaczynamy po prostu od czucia muzyki, to jest najważniejsze. I staramy się czuć, nawet już w samej rozgrzewce, poczuć po prostu ten rytm, melodię, bo to chyba jest łatwiejsza droga. Czasem jest fajniej zacząć od takiego czucia przyjemności w tańcu na początku, niż od samego stawiania po prostu precyzyjnie kroczka za kroczkiem, tak? I umawianie się tego, co należy zrobić w tym momencie, a co na tym utworze, albo co na tym utworze, po prostu, tak? Bo wydaje mi się, że to jest krótsza droga do takiej przyjemności z tańca i też do nauki. Czegoś precyzyjnie już później.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ck.lublin.pl, a udział w zajęciach Wieczorowej Szkoły Tradycji wzięła Anna Kowal.

24 minuty po 8:00 Feira de Manjaju, czyli hołd dla tradycyjnych brazylijskich targowisk, jako piosenka powracająca bardzo często w historii muzyki brazylijskiej. Gdzie spędzają Państwo majówkę? Oto pytamy dziś, czekamy na Państwa wiadomości. Proszę do nas pisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

Enza Paliara, jeden z najważniejszych głosów tradycyjnej muzyki z regionu Salento, Ferite, Ferite, utwór nagrany w 2009 roku. Teraz sięgniemy z kolei po utwór nagrany rok temu. To utwór z płyty zatytułowanej po prostu Obercas Travel i to nasza płyta poranka.

0: debiutancki i mocno transowy, jak państwo słyszeli, album Oberkas Travel. Pojawili się na tym albumie gościnnie mistrzowie tradycji, a jeden z głosów należy do królowej tradycyjnej muzyki regionu radomskiego i opoczyńskiego. Do kogo? O to pytamy dziś państwa. Poranek dwójki, @polskieradio.pl. Proszę do nas pisać w tej sprawie. Zapowiadałam rano, że zajrzymy dzisiaj do bacówki w Nowym Targu. W bacówce Maksymiliana Fryźlewicza odbywają się zajęcia praktyczne z wytwarzania serów regionalnych, a biorą w nich udział uczestnicy kursu na baców i juchasów. Z jednej strony bacowie narzekają, że nie ma chętnych do pracy, z drugiej strony kolejny kurs organizowany przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
1: Tętnowski Florian. Sprawdzam, czy jest gotowo. Po prostu białko wyszło na wierzch.
2: Michał Karabło.
3: A pan to jest skąd?
2: Z Zakopanego.
3: Co pana skłoniło do tego, żeby przyjść na kurs?
2: Nie wiem.
4: Żona.
3: Żona czy spontanicznie?
2: Spontaniczność.
3: Gdzie pan nabierał tych pierwszych szlifów?
2: U siebie taką sobie budkę otwarłem i tam robiliśmy pokazy wyrobu osypka.
3: To może pan tutaj bardziej wygadany?
2: No.
3: Pan skąd?
2: Na jaki temat?
3: Jak się pan nazywa?
2: Łukasz Wójciak, ze Skawy.
3: A jak panu idzie na tym kursie?
2: No i dobrze.
3: Takiego najmniejszego tego oscypka pan będzie.
2: Takiego mi dali. Teraz tego małego trzeba zrobić dużego. Z Krakowa nie przyjdzie, nie będzie robił.
3: Podobno chcieliby, tylko nie przyjmują na kurs bez doświadczenia.
5: Edyta Wójciak.
3: A jak jest pani w tym męskim świecie?
5: Dobrze.
3: Radzi sobie pani?
5: No, trzeba sobie jakoś radzić.
3: To pani rządzi na bacówce czy mąż?
5: Pół na pół.
3: Czyli dogadujecie się.
5: Dogadujemy się, tak.
6: Sabina Cyga, Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Nadal w większości są to mężczyźni, natomiast z roku na rok kobiet przybywa. W zeszłym roku kurs ukończyło 7 kobiet na 40 uczestników, w tym jedna kobieta to był bacamistrz, czyli ten najwyższy stopień, który można zdobyć w

0: w tym zawodzie. Jest to ogromny sukces.
1: Anna Gruszka, bacamistrz z Dzianiesza.
2: Ja mam na imię Monika Gromada, jestem ze Zębu i ja już skończyłam kurs Juhasa. Teraz robię taki następny etap, że tak powiem, bacę.
3: Jeden z moich kolegów powiedział mi ostatnio, że jeden z baców na Podhalu zaproponował mu juhasowanie za 30 tysięcy złotych na czas sezonu.
2: Na sezon.
3: To jest taka standardowa stawka?
2: No można powiedzieć, że
3: ja pytam stawki, dla kolegi.
2: Wiem, można powiedzieć tak, że stawki się tak zaczynają, bo to jest, słuchajcie, musimy sobie zdawać sprawę, że osoby nowe, które przychodzą, dopiero też się uczą. To nie jest tak, że o, weźmie sobie krew delłowie, gdzie sobie pójdzie i będzie sobie pozno, nie? To też są niektóre takie, nie wiem, rzeczy, które można zagnać, to idzie łatwiej z tym, a jak tak, nie wiem, poleci za tymi owcami, to ci się syćki rozejdą i będzie sobie gonił za nimi, nie? Więc to taka będzie też robota ciężejsza jest, no nie? Trzeba go nauczyć, to jest doi, te pierwsze dojenia, które są teraz właśnie, bacowie syćka przechodzą, to bolą ręce.
3: Taka praca, której nie należy romantyzować, a może trochę jednak?
0: Trochę tak, na pewno jest to spędzanie czasu na łonie natury, no to samo w sobie jest romantyczne, natomiast nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że to jest osoba,
3: to
0: która, tak, która sobie leży na łące ze zbiłem trawy. To jest ciężka fizyczna praca.
3: Wielki kocioł, co w tym kotle?
4: To jest rzynteca, będzie. Odważuje się po prostu.
3: To rzynteca jest dla odważnych, ja bym się nie odważyła.
4: Czemu? Nic nie będzie. Nie, nie. Podają tak, jak mu ktoś zdrowy żołądek, to nic nie szkodzi. Te kobiety bardzo nie są takich owcopasów.
3: A dlaczego? Co to?
4: Ja wiem, że to się tak troszkę może...
3: Pół roku nie ma w domu.
4: No nie właśnie, to. A marynarzów chcą, no, ale juhasa tak bardzo nie. No.
0: Zajęcia odbywają się w szkole rolniczej, no też z tego względu, że większość nauczycieli, którzy mają doświadczenie, są tutaj z tej szkoły i też dla Państwa, którzy na kursy przybywają, jest to wygodniejsza lokalizacja. Jakie warunki trzeba spełnić? Przede wszystkim trzeba się wykazać doświadczeniem. Jest to doświadczenie 3-letnie w przypadku juhasa i bacy czeladnika. W przypadku bacy mistrza jest to 5 lub 6 lat, przepraszam, teraz mi umknęło, ale tego doświadczenia trzeba wykazać więcej. No już trzeba też przygotować troszeczkę dokumentów na potwierdzenie tego, że w tym zawodzie się faktycznie pracuje i to gospodarstwo się już prowadzi. No i generalnie to jest podstawa, czyli to doświadczenie. Te kursy są dla osób, które w tym zawodzie już funkcjonują. One mają tym osobom przybliżyć aspekty prawne, aspekty marketingowe, aspekty takie przyrodnicze też, bo też dużo o przyrodzie, o odróżnianiu różnych też gatunków traw, chociażby panowie rozmawiają o dziedzictwie kulturowym, o tym jak dbać o tą tradycję, o tym jaki ten zawód jest ważny tutaj dla Podhala. O tym wszystkim się uczą i później z tego wszystkiego muszą zdać egzamin. No oczywiście też praktyki mają dużo, bacowie mają 6 godzin praktyki, natomiast juhasi mają tych godzin 150, więc naprawdę tutaj ten zawód i to przygotowanie do egzaminu jest solidne.
3: Wydaje mi się, że ciągle pokutuje takie przeświadczenie, że jeżeli mamy do czynienia z kursem na bacę albo na juhasa, no to to są zajęcia, tak jak dzisiaj podglądamy, zajęcia z wytwarzania serów regionalnych, że to są zajęcia także z tego, jak wypasać, jak doić owce, a tymczasem Państwo oferują także zajęcia z rachunkowości, z marketingu, także i te aspekty związane z mediami społecznościowymi. Czyli to jest takie bardzo szerokie przygotowanie do tego, żeby ten zawód wykonywać, no i żeby ten zawód rzeczywiście mógł dawać w przyszłości pieniądze.
0: Ci ludzie, którzy tutaj są, to przychodzą po to, żeby w tym zawodzie funkcjonować, z niego się utrzymywać, więc chcemy im też pokazać, jak dobrze ten produkt sprzedać. Chcemy im pokazać, że żeby dobrze sprzedać produkt, to najpierw go trzeba dobrze wyprodukować. Trzeba spełnić wszystkie przepisy, zwłaszcza BHP, które już na bacówkach też są sprawdzane. Mają też zajęcia z weterynarzem, który im mówi, jak dbać o zwierzęta, jak szybko wyłapać choroby, które te zwierzęta mogą dotknąć. No i oczywiście ten marketing, o którym pani wspomniała, to też jest ważny aspekt, dlatego że no, żyjemy w takim świecie, że musimy nasz produkt też promować, też dużo wchodzi na rynek podróbek, więc też jakby musimy pokazywać, że tak naprawdę ten produkt, który jest naturalnie, zgodnie z tradycją wytwarzany, jest najlepszy, że warto do niego dopłacić, bo to jest zdrowe.
5: Sochołowa, Maciej Szwajnus.
3: Trudne to?
5: Nie, jak ktoś chce, to się nauczy i robi.
3: Teraz takie zajęcia manualne bardzo, to trzeba ukształtować tego oscypka.
5: No, nie ma wyjścia, trzeba.
3: Trzeba mieć trochę pary w rękach?
5: Nie. Yeah.
3: Pan się nazywa?
6: Też Szwajnus, no Marek. Prowadzimy też taką jakby bacówkę no, w Starym Bystrym, dlatego takie zamiłowanie te owce i całe gospodarstwo.
3: Dużo się mówi o tym, że nie ma chętnych do tego, żeby kontynuować tradycję.
6: Jest takie życie, które ładnie wygląda w telewizorze, ale ciężkie. No. Ciężkie, tylko to musi ktoś lubić. Nie można prowadzić takiego życia, jak się tego nie lubi.

swoje z kursu wytwarzania oscypków wyniosła nasza wysłanniczka Magdalena Zbylut-Wiśniewska, a ja przyznam, ciągle zastanawiam się nad stawką proponowaną za juhasowanie. Może warto spróbować. Bo chociaż ludzie za dudkami gonią, to w górach jest ten inny świat. Można też na gęślach w górach grać, które mają moc wyganiania smutków z duszy. O czym przypominają i przypomną teraz Trybunie Tutki.

0: Wiedzą Państwo, że koniczyna to kądziołka Matki Bożej, a dziurawiec nazywany był jej dzwonkami. Na polskich łąkach są też jej trzewiczki, rękawiczki, torebeczki, sukienki, naparstek, a nawet łzy i krew.
1: Herbarium ludowe.
0: Kult maryjny w Polsce to nie tylko piękne modlitwy śpiewane przy przydrożnych kapliczkach, to całe bogactwo ziół, krzewów i kwiatów, które nazywane były przez ludzi odniesieniami do Matki Bożej. Bo wszędzie widzieli jej ślad i jej obecność. Opowiadają o tym Elżbieta Skrzymowska i Małgorzata Sąsiadek-Szczyrpowska.
2: Majowe rośliny
3: w kulcie maryjnym.
2: Rośliny od zarania dziejów towarzyszą człowiekowi. Są blisko, otaczają nas. Dają nam pokarm, schronienie, okrycie, lekarstwa, również doznania estetyczne. Kultura chrześcijańska nie mogła być w tej mierze odosobniona, dlatego rośliny wpisały się również w chrześcijaństwo. Z roślinami silnie związany jest kult maryjny, choć w pierwszych stuleciach starano się nie ubóstwiać Maryi, aby uniknąć wielobóstwa, bo Słowianie jednak mieli wielu bogów, a religia chrześcijańska chciała się skupić na tym jednym, dlatego na początku ta Maryja była troszkę odsunięta, nie mówiono o niej jako o Matce Boskiej, ponieważ to już w jakiś sposób ją uświęcało. Natomiast potem faktycznie ten kult maryjny się bardzo rozwinął. Była ona głównie czczona ze względu na swoją czystość, na swoją niewinność, ale również na macierzyństwo. Takim bardzo silnym symbolem macierzyństwa jest drzewo, biblijne drzewo życia. I tutaj się idealnie chrześcijaństwo wpisało w dawną tradycję słowiańską, ponieważ Słowianie czcili drzewa i takim jednym z najważniejszych drzew była lipa. Nawet miesiąc lipiec wziął nazwę swoją od momentu zakwitu lip. I lipa też stała się takim najważniejszym drzewem w kulcie maryjnym. Jest to drzewo, które rodzi owoce dobre, przydatne, ponieważ właśnie kwiaty, owoce lipowe były wykorzystywane. No i bardzo dobrze się to wpisuje w Chrystusa, który jest owocem najlepszym, najważniejszym. I dlatego ta Maryja była wiązana z lipą. Wierzono nawet, że Matka Boska mieszka w lipie, dlatego w lipy nigdy piorun nie trafiał, co po niektórzy nawet wierzyli, że w czasie burzy warto pod taką lipą się schować. Bardzo istotne było też podkreślenie tej niewinności i czystości Matki Boskiej. Gwiazda.

Niewinność i czystość symbolizuje kolor biały, stąd najczęściej przedstawiano Maryję w białych szatach i w otoczeniu kwiatów, które kwitną na biało. Taką najważniejszą rośliną, najważniejszym kwiatem, który symbolizuje Maryję, jest lilia biała. Jest to roślina, która dla Polski nie jest rośliną rodzimą. Ona pochodzi z Bałkanów i już wiele odniesień biblijnych i opisów traktuje się, że na pewno chodzi o opis białej lilii. Nawet samą Maryję nazywano lilią. To zwłaszcza w polskich pieśniach maryjnych i liturgicznych ma duże odzwierciedlenie, ponieważ w wielu pieśniach nazywa się Maryję lilią i taką bardzo znaną pieśnią jest na przykład pieśń Zawitaj Królowo Różańca Świętego, gdzie w drugiej zwrotce mamy tekst Najśliczniejszy kwiecie lilio, Matko Różańcowa Maryjo. Jest też znana tradycyjna kolęda Rozkwitnęła się lilia w kontekście narodzenia Pana Jezusa. Maryja w momencie, kiedy urodziła Jezusa, to jako piękny kwiat rozkwitła.

0: dodatkowo takimi kwiatami białymi, wiązanymi z czystością, były stokrotki, które są bardzo popularne, wszędzie rosną właściwie przez cały rok. Nazywane są kokoszkami, wojcieszkami, sierotkami, a nawet gęsimi pępkami. Bogactwo nazewnictwa sugeruje, że były bardzo popularne, bardzo łatwo dostępne. Wykorzystywano w tym kulcie maryjnym również przebiśniegi, jak i konwalie.
1: Jakie były te drużbeczki?
2: Miesiąc maj jest takim najbardziej maryjnym miesiącem, ponieważ mamy wtedy zarówno nabożeństwa majowe, jak też dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Więc tradycja plecenia wianków dla dziewczynek czy robienia bukiecików wykorzystywała ta tradycja, te białe kwiatki, które symbolizowały czystość, niewinność i tutaj też chodziło o niewinność tych dzieci, że one z tym czystym sercem przyjmują pierwszy raz Pana Jezusa. I co ciekawe, że w kulcie tych kwiatów maryjnych nie zwracano uwagi często na toksyczność roślin, co w innych przypadkach związanych z jakimiś wierzeniami magicznymi. Często jednak te rośliny, które były trujące, były traktowane jako takie diabelskie rośliny. Natomiast w kulcie maryjnym spotykamy rośliny, które mimo swoich trujących właściwości były czczone. Tak? Tam bardziej chodziło najczęściej o kształt kwiatów. Takimi właśnie trującymi roślinami, które są związane z kultem maryjnym, są konwalie i tojat. Z konwalią związana jest legenda, kiedy zdejmowano Chrystusa z krzyża, Matka Boska zapłakała nad swoim synem i tam, gdzie upadły jej łzy, wyrosły konwalie. Wierzono więc właśnie, że konwalie to są, mówiono też tak na konwalie, łzy Najświętszej Panienki czasem w tych tradycyjnych nazwach. Więc tu nie przejmowano się tą toksycznością roślin, bardziej chodziło o jakieś legendy i o sam kształt kwiatów. I bardzo ciekawa legenda i podanie takie jest związane z rośliną stojadem mocnym, który jest jednym z najbardziej toksycznych roślin w naszym kraju. Wiedza naukowa mówi, że już dawka taka między 2 a 5 mg spożycia akonityny, to jest ten najbardziej trujący alkaloid w tojadzie, jest dawką śmiertelną. A była też to roślina związana z kultem maryjnym.
0: Tojad mocny był bardzo dobrze traktowany, ponieważ wierzono, że Maryja uciekając przed Herodem do Egiptu miała bose i poranione nogi. Widząc to, te krwawiące stopy, tojad ulitował się i podarował jej swoje kwiaty, które mają taki kształt bucika. I te kwiaty w tamtych czasach były szare. Wierzono, że kolor tych kwiatów był szary i z wdzięczności Matka Boska sprawiła, że one zrobiły się ciemno-niebieskie, bo ten niebieski kolor, taki delikatny niebieski, jest również związany z Matką Boską i w średniowiecznych pieśniach nawet Maryja jest nazywana modrym fiołkiem, więc tutaj ten niebieski, fioletowy kolor też się pojawia.

0: Jeżeli chodzi o lilie, był to też bardzo częsty motyw zdobniczy. Były malowane na garnkach i sprzętach domowych, ponieważ było to piękne i wzbudzało też miłość i było takim czysto estetycznym doznaniem. Wierzono, że krople rosy, które się zatrzymywały w tym kwiecie, to były łzy wylane przez Matkę Boską nad ludzką nędzą.
1: O majowych roślinach w kulcie maryjnym opowiadały Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska i Elżbieta Skrzymowska. W przyszłym tygodniu usłyszą Państwo o roślinach w majowych uprawach rolniczych, a cykl Herbarium Ludowe przygotowuje Patrycja Cisz.

0: Autopromocja.
1: Przygotowuję właśnie nagranie kompletu preludiów Fryderyka Chopina i koncertowe wykonanie ostatnich trzech sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena. Kończę swoje zaangażowanie w programowanie festiwali kameralnych, ale coraz chętniej oddaję się wykonawstwu muzyki nowej. Leif Ove Andsnes, bo o nim mowa będzie gościem najbliższej audycji Cafe Muza. Podczas tego spotkania porozmawiamy jednak przede wszystkim o jego najnowszej płycie z muzyką Gira Tveita. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
2: Rzeczpospolita szlachecka była na wskroś nienowoczesna. Nieufna wobec nowinek z zachodu i południa Europy, kierowała się antycznym ideałem dobrego życia w polis, twierdzi dr Jakub Wolak w książce Idea Rzeczypospolitej. Czy ta deklaracja była czymś więcej niż tylko retorycznym ornamentem? W jaki sposób przekładała się na praktyki egzystencjalne i polityczne oraz na relacje z sąsiadami? Czy w nowoczesnym świecie jest miejsce na taką formę polityczności? O staropolskim rozumieniu Rzeczypospolitej porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach już 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
3: Dziś sobota, 2 maja, a są z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska, Patrycja Cisz, Aleksandra Tykarska, Małgorzata Mieciecka-Mac. Dzień dobry, a teraz głos oddajemy Marii Czok, która przygotowała dla Państwa wiadomości kulturalne.
5: Dzień dobry ponownie. Muzeum Historii Polski

0: Świętuje Dzień Flagi i 20. urodziny. Z tej okazji od 10 zaplanowano spotkania poświęcone historii, między innymi Konstytucji 3 maja, ale także obchody urodzin. Rzecznik prasowy placówki Michał Przeperski zapewnia, że dla odwiedzających Muzeum na Cytadeli Warszawskiej atrakcji nie zabraknie.
1: Zapraszamy na warsztaty, w ramach których będzie można samemu zrobić ozdobę patriotyczną, biało-czerwoną oczywiście, samemu uszyć flagę. Będzie można wspólnie z naszymi historykami zażyć spaceru historycznego, takiego rodzaju oprowadzania po Cytadeli, też w tematyce patriotycznej 3 maja. Zapraszamy też na spotkanie z naszymi historykami, którzy będą opowiadać o Konstytucji 3 maja.
0: Pierwszy wykład rozpocznie się o 10, a drugi o 13. Z kolei w południe zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej. Odwiedzający Muzeum Historii Polski będą mogli też dziś skosztować urodzinowego tortu. Z pamięci Festiwal Muzyki i Tradycji Polskich Emigrantów w Brazylii. To dzisiejsza propozycja Muzeum Emigracji w Gdyni. W programie znalazły się warsztaty tańców polskich i brazylijskich, ale także spotkania o historii, muzyce i języku brazylijskiej Polonii. Do Gdyni przyjechali jej przedstawiciele z miasteczka Malet, gdzie Polacy osiedlili się ponad 100 lat temu.
2: To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku. Się modli i się gra po polsku. Ja jestem Józef Robert Błaszczyk po polsku, a po brazylijsku José Roberto Błaszczyk. Jestem z natury Błaszczyk, które przyjechali z Polski do Brazylii. To pewno ze 130 lat w tył.
3: Nazywam się Lucas Antunes dos Santos, jestem dyrektor zespołu Mazury z miasta Malet. To znaczy zaczynałem uczyć się sam, a potem, kiedy byłem tutaj w Polsce na studia, uczymy się więcej po polsku. Ale pierwsze kontakty były w domu. Znalazłem, że moja prababcia przybyła w 1891 rok. Dokładnie był z Warszawy.
0: Muzycy i tancerze z miasta Malet poprowadzą pierwsze warsztaty o 10. Dzień zakończy się o 20:00 po tańcówką z udziałem artystów z Brazylii, Polski i Białorusi. I właśnie przechodzimy do tematu związanego z Białorusią. Uwolnienie wielu więźniów politycznych, rozpoczęcie wydawania białoruskich paszportów dla emigrantów i proces Międzynarodowego Trybunału Karnego przeciwko dyktatorowi. Na konferencji Białorusinów i Białorusinek z całego świata w Warszawie Swiatłana Cichanouska podsumowała wydarzenia od czasu poprzedniego spotkania. Liderka Białoruskich Sił Demokratycznych, prezydentka Wolnej Białorusi, podkreśliła, że w ciągu roku dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało się wiele osiągnąć.
4: Udało
0: się rozwiązać problemy związane z dokumentami i legalizacją pobytu w wielu krajach. W niektórych państwach rozpoczęto wydawać paszporty cudzoziemca, w innych uznano paszporty, które straciły ważność. Ten rok przyniósł też sukcesy polityczne. Niewielu przypuszczało, że Międzynarodowy Trybunał Karny rozpocznie sprawę przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Niewielu spodziewało się także takiego zwrotu w naszych relacjach z Ukrainą. Liderka białoruskiej opozycji podkreśliła, że za kratami na Białorusi ciągle jest niemal 1000 niesłusznie skazanych ofiar reżimu. Konferencja Białorusinów i Białorusinek z całego świata odbywa się za granicą po raz 5. Po sfałszowanych w 2020 roku wyborach przewodniczy im Swiatłana Cichanouska, która według opozycji i raportów z komisji wyborczych zwyciężyła z Aleksandrem Łukaszenką. Gleba jako zasób, ale też żywy, złożony organizm, od którego zależy przyszłość planety. Na te aspekty zwraca uwagę wystawa Gleba i Przyjaciele w Ostrawskiej Galerii Plato. To część większego polsko-czeskiego projektu realizowanego wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
5: Tak brzmi gleba. Nie jest cicha, jak mogłoby się wydawać. Związane z nią rośliny i zwierzęta zamieniają się w narratorów opowieści o tym, co dzieje się pod powierzchnią, co niewidoczne dla ludzkiego oka. Te dźwięki rejestruje za pomocą specjalnego mikrofonu szwajcarski artysta i badacz Markus Meder. Jego nagrania to tylko część wystawy, na którą składają się prace 30 twórców. Pokazują oni sieć zależności w przyrodzie, sposoby rekultywacji gleby i jej rolę w stabilizowaniu cykli wodnych oraz ochładzaniu planety. To wielowarstwowa opowieść o glebie jako systemie biologicznym, przestrzeni kulturowej, archiwum historii, a także temacie politycznym. Wystawę Gleba i Przyjaciele w Ostrawskiej Galerii Plato można oglądać do 13 września. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam na stronę Polskiego Radia i do naszej aplikacji. A ja życzę Państwu dobrego dnia i mówię do usłyszenia.
6: Pogoda.
4: I my zaczynamy od dobrej wiadomości, bo sobota upłynie.

0: nie pod znakiem słońca. Jedynie na południowym wschodzie może pojawić się miejscami trochę chmur, ale opadów nie mamy się co spodziewać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Podkarpaciu przez 24 stopnie w centrum kraju do 26 na zachodzie. Wiatr na zachodzie okaże się przeważnie północno-zachodni, skręcający od zachodu na południowy. Do kierunków południowych będzie słaby i umiarkowany. Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a także Krakowie i Wrocławiu zapowiada się przeważnie z bezchmurnym niebem.
1: Reklama.
2: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
6: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
1: Reklama.
0: Już prawie 8 minut po 9 słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, a tę godzinę audycji otwieramy pieśnią tradycyjną z zachodniej Bułgarii, lecz nagraną w Wielkiej Brytanii przez londyński bułgarski chór.

0: i Anna Sulich, kuratorki wystawy, którą mogliśmy cieszyć się 2 lata temu, Czas naświetlania, czas wywoływania, a teraz także autorki albumu, które wydało właśnie Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Wystawa 2 lata temu, teraz album fotograficzny, a to historia 150 zdjęć z Małopolski, tych najstarszych z kolekcji etnograficznej z Krakowa. Ale warto zaznaczyć, że panie patrzą na te fotografie jako historyczki sztuki.
2: Ja jestem historyczką sztuki, Anna Bujnowska, a Ania jest z kolei z wykształcenia fotografką. Także mamy jeszcze szersze chyba spektrum patrzenia. Obie też bardzo długo pracowałyśmy, ja nadal pracuję w Muzeum Etnograficznym, więc dochodzi jeszcze ta perspektywa etno, więc kilka się tutaj miesza poziomów naszego widzenia i rozumienia tych fotografii.
0: Panie wybrały fotografie ze zbioru, który liczy niemal 2,5 tysiąca fotografii rozmaitych, od kolodionowych negatywów, papieru fotograficznego. To takie naprawdę kruche dziedzictwo, nawet dosłownie.
1: Tak, to jest kruche dziedzictwo, a ten zbiór był troszeczkę większy. Te 2,5 tysiąca to jest zbiór, który Muzeum Etnograficzne udostępniło w galerii online. To są najstarsze zbiory na kliszach szklanych i na papierach fotograficznych. Natomiast całość zbioru przechowywanego fotograficznego w muzeum jest o wiele, wiele większa. 10 razy prawie większa. Tutaj mówimy o tych najstarszych i tych pierwszych fotografiach w kolekcji Muzeum Etnograficznego.
0: Czyli zdjęcia z drugiej połowy XIX wieku i początku XX. Co byśmy zobaczyli na tych zdjęciach, gdyby nie były czarno-białe?
2: Na pewno ogromną zieleń, bo wiele zdjęć wykonano w terenie, co jest taką wyjątkową cechą tych naszych zdjęć, że ta fotografia etnograficzna, której my akurat poszukiwałyśmy, wychodziła w teren i tam badała życie ludzkie. Więc ja sobie tak wyobrażam zieleń i ferie barw ludowych strojów. No a oprócz tego na pewno kolory ziemi, drewna, sukna, podstawowe, naturalne barwy, które otaczały wtedy ludzi, więc coś takiego bym sobie wyobrażała.
1: Ja jeszcze dodałabym trochę dziegciu do tego obrazu, bo to zależy, w jakim okresie były robione zdjęcia.
2: Oczywiście.
1: Wiadomo, że teraz jesteśmy w czasie wiosennym, gdzie wszystko kwitnie i ta zieleń faktycznie jest soczysta i w rozkwicie, i taką chcielibyśmy Polskę oglądać codziennie, natomiast sami wiemy, że w tych miesiącach jesiennych i zimowych ten krajobraz szarzeje i robi się dość taki właśnie monochromatyczny. Wtedy też trudno było robić zdjęcia w tych pierwszych technikach fotograficznych. Natomiast takie zdjęcia też znajdują się w naszym albumie z takiego okresu późnojesiennego, nawet zimowego, i to warto też zobaczyć.
0: Ostatnim ze zdjęć, które panie umieściły w albumie, to fotografia wykonana przez Walerego Eliasza Radzikowskiego, malarza, znawcy i miłośnika Tatr, jednego z bardzo aktywnych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. To zasłużony dla Zakopanego człowiek. A ta fotografia to bohater zdjęcia stojący tyłem nad morskim okiem, wpatrujący się w tatrzańskie stawy. I to zdjęcie skadrowane jest tak, że gdyby było kolorowe i może strój fotografowanego byłby nieco inny, to można by było pomyśleć, że to zdjęcie współczesne.
1: To prawda, bo miejsce jest szczególne, w którym wykonano to zdjęcie, bo to miejsce jest pod ochroną i niewiele przez te 100 lat się zmieniło. Natomiast większość krajobrazu, który pokazujemy tutaj na fotografiach, jednak uległy ogromnym przeobrażeniom. I dlatego też warto oglądać ten album, bo możemy znaleźć zdjęcia na przykład aktualnych dzielnic z Krakowa, jak Borek Fałęcki albo Bronowice, które w tej chwili są miejską aglomeracją, natomiast na zdjęciach w albumie z Muzeum Etnograficznego po prostu jest to teren wiejski, pełen drewnianych chat, krytych strzechą. Ludzi, mieszkańców, którzy tam mieszkali, to byli chłopi i włościanie. I tak wyglądał ten krajobraz. Są takie zaskakujące zdjęcia w tym albumie, że naprawdę nie uwierzylibyśmy, że to jest miejsce, które znamy i które codziennie mijamy.
0: Jest taka fotografia przedstawiająca kościół w Myślenicach, otoczony drewnianym pięknym płotkiem. Dziś miejsce wygląda zupełnie

0: inaczej.
1: Tak, i przed tym kościołem ukazany jest jeszcze targ koński, który się wtedy odbywał. I taka sytuacja już w dzisiejszych czasach niespotykana, żeby przed kościołem się taki targ odbywał.
2: Ale poza Walerym Eliaszem Radzikowskim jest cała paleta rozmaitych postaw i spojrzeń na to, czym jest fotografia i do czego ta fotografia miała służyć. Bo w Państwa albumie są także fotografie, na przykład Jana Szczęsnego Płatkowskiego z Myślenic, który był i urzędnikiem, i folklorystą, a zdjęciami ilustrował swoje utwory literackie.
1: Tak, to jest taka bardzo ciekawa, ale też w pewnym sensie typowa postawa tamtych czasów, że ludzie, którzy mają jakieś wykształcenie, mieszkają w mniejszych lub większych miastach lub wsiach, często są byli to nauczyciele, właśnie urzędnicy, również duchowieństwo, zajmowali się tak zwanym ludoznawstwem, czyli badaniem kultury ludu, tak zwanego, czyli ludzi, mówiąc współcześnie, wśród których żyli. I była to ogólna tendencja, by w ogóle zbierać, dokumentować, spisywać ten mijający czas i odchodzące w przeszłość i odzież, i budownictwo, i różnego rodzaju kulturę ludową. I Płatkowski był jednym z przedstawicieli tego typu ludoznawców, miłośników kultury ludowej. Bardzo ciekawa postać. On również pisał przyśpiewki, miał ksywkę pobratymiec literacką, więc on te rzeczy spisywał, dokumentował, fotografował razem ze swoją rodziną Bergelów z Myślenic. Zresztą podróżował po okolicznych miejscowościach i wsiach wokół Myślenic i tam fotografowała się cała rodzina Bergelów. Cała grupa tego typu zdjęć znajduje się w naszych zbiorach. To jest takie spojrzenie jakby mieszczan na kulturę chłopską i ludową, więc to jest też jedna z perspektyw.
2: Powiedziałyśmy już nieco o fotografach, wspomniała pani także już o bohaterach tych zdjęć, ale czas byśmy odsłonili trochę albo przypomnieli historię, w której to panie połączyły zapomniane historie i to, co widać na fotografiach, wykonując pracę detektywistyczną niemalże, szukając informacji o sfotografowanych. Wiele razy udało się nawet uzyskać informacje o imieniu i nazwisku osoby, która jest na zdjęciu.
1: To było takie nasze zadanie, które już cała grupa pracowników Muzeum Etnograficznego rozpoczęła w trakcie projektu digitalizacyjnego, o którym Ania wspominała na początku. Na tym wyborze 2500 zdjęć jakby przeprowadzaliśmy badania w miarę możliwości. Natomiast te zdjęcia, które trafiły do albumu, oczywiście poddałyśmy jeszcze intensywniejszej analizie. Wszystko sprawdzałyśmy dokładnie. Też w czasie wystawy nam trochę rzeczy wyszło. Ludzie nam podpowiedzieli, co jest na zdjęciach. Zwrócili nam uwagę, że zdjęcie, które na przykład jest w naszych księgach inwentarzowych jako Zakopane, opisane jest na przykład Limanową. Także wiele rzeczy zrewidowałyśmy. Natomiast zdarzyło się też dużo sytuacji, że, no bo to jest tak, że niektóre zdjęcia chcą, ja mam takie poczucie, że niektóre zdjęcia chcą, aby za nim iść. I jak się za nimi idzie, to się znajduje bardzo wiele tropów. Mi się osobiście udało znaleźć potomków osób na tych zdjęciach. Za każdym razem była to sytuacja i dla mnie, i dla tej osoby, która, czy osób, które zobaczyły na zdjęciach, które są w muzeum, nie wiadomo jak tu trafiły, ich rodziny, ich mama, ich ojciec. Jest to gigantyczne wzruszenie, przeżycie prawdziwe i dla nich, i dla mnie. I takich historii było faktycznie kilka.
3: Ja chciałabym też dodać do tego wątku taką dopowiedź, że te zdjęcia trafiały do muzeum w postaci płytek szklanych, a album jest taką wisienką na torcie. Nie jest tożsamy z tym, co pokazywałyśmy na wystawie, ale zawiera takie zdjęcia w większości, które właśnie są w pełni opisane, ale zawiera też takie zdjęcia, o których nic nie wiemy, ale są niezwykle interesującym obrazem. I ja na przykład chciałabym poprosić słuchaczy, żeby spróbowali zobaczyć

0: zdjęcie, które prezentujemy u nas w albumie. Ja opowiem, jak wygląda to zdjęcie, bo to jest bardzo intrygujące. To jest taka scena przed murowanym domem z drewnianym gankiem. Prawdopodobnie jest to plebania albo kantorówka i nie wiemy, w jakiej to jest miejscowości. Przed tą kantorówką, w takim właśnie wiosennym ogrodzie, stoi dwóch księży. I jeden z tych księży ma skrzypce i na głowie cylinder, a drugi z tych księży ma kapelusz i dubeltówkę. Opowieść o tym zdjęciu, jak ono wygląda, jest mogłoby być początkiem wspaniałej opowieści, ale niestety mamy tutaj blokadę, nic nie wiemy o tym zdjęciu.
1: Liczymy na naszych słuchaczy w takim razie. Umieścimy na naszym profilu radiowego Centrum Kultury Ludowej. Będą Państwo mogli także zobaczyć, jak ona wygląda. A jeśli ktoś z Państwa wpadnie na jakiś trop, ślad, proszę także do nas pisać. poranek2@polskieradio.pl.
0: Dokładnie, zapraszam.
1: A rozmawialiśmy o albumie Czas naświetlania, czas wywoływania, fotografia etnograficzna z Małopolski na przełomie XIX i XX wieku. To album wydany przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Anna Sulich z Muzeum Fotografii w Krakowie i Anna Bujnowska z Muzeum Etnograficznego także w Krakowie opowiadały Państwu o tych fascynujących historiach. Album może trafić do Państwa. poranek2@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Czy maj to najpiękniejszy miesiąc w roku? Jego uroki w niezliczonych wierszach opiewały całe pokolenia poetów. W tym czasie życie na wsi rozkwita na dobre, wszystko kwitnie i wyrywa nas całkowicie już z tego zimowego odrętwienia. W polskiej tradycji kościelnej maj jest miesiącem poświęconym Maryi, a widać to do dziś przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach, nie tylko na wsi, ale także w miastach. A tam odprawiane jest nabożeństwo majowe. I o tym już za moment.
1: Goście dwójki.
0: A z nami w studiu dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I inicjatorka, pomysłodawczyni grupy na portalach społecznościowych zatytułowanej Na Majowe.
2: Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Tak od razu powiem, że czuję się lekko onieśmielona, bo zostałam przedstawiona i oczywiście bardzo mi jest miło jako Łazienki Królewskie, ale to działanie w sferze namajowe i gromadzenia informacji, tworzenia repozytorium, wiedzy, wspomnień, emocji, to jest taka inicjatywa zupełnie oddolna, zupełnie taka, powiedziałabym, kameralna, personalna, ale też z łazienkami się wiąże, o czym zaraz też chętnie opowiem, dlatego że nie wiem, czy państwo

0: wiedzą, ale wśród tych niezwykłych, rozsianych po naszych miastach, a w tym przypadku po Warszawie, kapliczkach, jest także takie cudowne miejsce, które znajduje się od ulicy Podchorążych na płocie Łazienek Królewskich.
1: To kapliczka, o którą dbają państwo. Zawsze w maju wiszą tam kolorowe wstążki.
0: A tymczasem właśnie mówię? Nie my. To pani Gabriela, niezwykła postać.

0: Dlatego, że chcę tutaj wtrącić takie zdanie o tym, jak ważne jest pamiętanie o lokalnym zaangażowaniu przyjaciół i sąsiadów różnych wielkich i mniejszych muzeów. Otóż spotkaliśmy się kiedyś z panią Gabrielą, która codziennie, bez względu na pogodę, a jest to pani 90-paroletnia, przychodzi i dba o tę kapliczkę. Zmienia wystrój, zmienia kwiaty, sprząta, dba o całe otoczenie. Proszę państwa, jest to niezwykła postać i wiem, że fascynuje nie tylko nas w Muzeum Łazienki Królewskiej, ale różne okoliczne postaci i także anteny radiowe, lokalne.
1: To nabożeństwo majowe, o którym mówimy, ma swoje nazwy regionalne, no właśnie majówki albo majowe. Mówimy o nabożeństwach majowych. Państwa grupa nazywa się po prostu na majowe. I to jest tradycja żywa nie tylko w miastach, jak słyszymy, ale także w polskich wsiach. Widać to nawet, kiedy jedziemy samochodem, rowerem, idziemy na spacer, że właśnie w maju, oprócz tych kolorowych kwiatów i pięknej przyrody, widać kolorowe wstążki, czasami krzyże przydrożne owinięte przez wiatr zerwanymi wstążkami, co też wygląda pięknie. Bardzo częsty motyw w polskiej ikonografii. Co jest takiego niesamowitego w tych nabożeństwach, że one nadal są żywe i przyciągają także to młode pokolenie?
0: To ja odpowiedź na to pytanie połączę z taką też opowieścią o tym, skąd się wziął pomysł na grupę na majowe. Otóż od naprawdę wczesnego dzieciństwa fascynowały mnie te nabożeństwa, co na pewno wiąże się też z faktem zaprzyjaźnionego z moją rodziną domu nad Wisłą, pod Warszawą, gdzie troska o krzyż i figurę zaczynała się jeszcze w kwietniu, dlatego że 1 maja jest pierwsze nabożeństwo majowe, a zatem przygotowane musi być wszystko o wiele wcześniej. Muszą być kwiaty, muszą być właśnie te wstążki, musi być wszystko sprzątnięte, płotek odmalowany i teraz kolejny element, czyli najpierw spotyka się lokalna społeczność po to, by zadbać i przywrócić piękno tego miejsca. Następnie ustala się lokalnie godzinę, o której będą się wszyscy spotykać, kto przychodzi, czy ławki są gotowe, etc. I później zaczyna się dla mnie ten fenomen społeczny. To jest antropologicznie zupełnie rewelacyjne. Otóż, proszę państwa, jest jeszcze całkiem zimno. Natomiast codziennie po południu lokalne osoby, na ogół głównie kobiety, bo jednak to ma charakter takiego spotkania, modlitwy, pieśni przeplatanych rozmowami o lokalnych wyzwaniach, czasem problemach czy sukcesach, spotykają się, żeby ze sobą porozmawiać. Proszę sobie wyobrazić, jak to jest ważne w kwestii organizacji dnia. Otóż nagle przez cały miesiąc te osoby zupełnie inaczej planują cały porządek. Trzeba się przyszykować, wyjść, spotkać, wrócić, podsumować. I z punktu widzenia organizacji życia jest to coś, uważam, też ważnego i pięknego. Mnie w ogóle fascynują najróżniejsze nasze lokalne tradycje i potrzeby, o których przepięknie opowiada też nasze Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ale także i to krakowskie. Czasem mam wrażenie, gdybyśmy pozostawali wierni naszym tradycjom i najróżniejszym lokalnym działaniom, niektóre momenty, zwłaszcza tych zimowych dni i miesięcy, może byłyby odrobinę prostsze dzięki pamiętaniu o pomysłach naszych dziadów, pradziadów, etc. I zafascynował mnie ten szum wstążek, o których wspominała pani redaktor. One mi się kojarzą z wantami na żaglach. To są i dźwięki, i kolory, i tańczące słońce, i tańczący wiatr. A następnie wchodzimy w to półgodzinne spotkanie modlitewne, które uważam, że w plenerze przyjmuje zupełnie inny charakter niż w kościele. To jest ta sama modlitwa, słynna litania loretańska, która, co jest bardzo ciekawe, ewoluuje, dlatego że kolejni papieże też dokładają różne pozycje, o czym też możemy zaraz powiedzieć w tej litanii. I to jest rzeczywiście ciekawa litania, która jest związana zarówno z ikonografią, chrześcijańską, ale także i z całą historią muzyki, i historią tekstów, i historią religijności, i historią społeczną. Zupełnie naprawdę uważam, jest to fenomen, a w kontekście polskiej tradycji spotkań przy krzyżu.

0: Zgrzach. Wydaje mi się, że jest to absolutnie kandydat do wejścia na listę niematerialnego dziedzictwa.
1: Ta tradycja odprawiania nabożeństw majowych sięga XVII wieku. Odprawiano je na początku w klasztorach, a dziś to niesamowita ewolucja, bo dziś, tak jak wspominałaś, odprawiana jest często bez udziału duchownych, no właśnie w plenerze. Bardzo często ten środek transportu, którym dojeżdża się na takie nabożeństwa, też jest no, takim ciekawym elementem, bo to bardzo często jest rower gdzieś na wsi albo na piechotę idzie się pod taki krzyż. Na tej grupie, o której wspominałyśmy, grupie na Majowe, na jednym z portali społecznościowych, można znaleźć taką prawdziwą etnograficzną dokumentację fotograficzną tych majowych kapliczek i krzyży.
0: Jest taka dla mnie bardzo słynna i ważna postać, Maria Weronika Kmoch, historyczka.
1: Często gości w programie Drugim Polskiego Radia.
0: Wspaniała postać o bardzo szerokiej wiedzy, która szczególnie dedykuje swoje prace miejscowości Jednorożec, ale przecież nie tylko.
1: To na Kurpiach.
0: Tak, wspaniale o tym opowiada i też jestem jej bardzo wdzięczna, dlatego że wspaniale opracowuje też kwestie związane ze spotkaniami majowymi, o których ja już tak potocznie mówię, na majowymi, bo to znowu sięgamy do tej mojej pamięci z dzieciństwa. Proszę posłuchać, jak mówimy, idziemy na majowe. Na majowe brzmi w zasadzie jak jedno słowo i to jest przepiękne, na majowe. I bardzo się cieszę, że poczuła też tą moją potrzebę opowiadania o lokalnych zaangażowaniach. I jest, proszę Państwa, naprawdę wiele osób z różnych stron Polski, które dodają swoje zdjęcia, informacje o tym, gdzie dane majowe się wydarzy, w jakich godzinach, czy jest to codziennie, czy jest to wyjątkowo, tylko raz w miesiącu, bo tylko tak udało się zorganizować. Ale to są najróżniejsze miejsca. To są miejsca w miastach, w Warszawie, to są kapliczki na przykład zaraz przy stacjach kolejowych, gdzieś już takich podmiejskich, albo zupełnie głęboko gdzieś w maleńkich miejscowościach. Często daleko od głównej drogi, gdzie tylko niewiele osób wie, że to w ogóle się wydarzy. Według mnie tworzenie takiej bazy wiedzy, encyklopedii o tych miejscach, jednocześnie ikonograficznie, jednocześnie tekstem, uważam, że jest po prostu bardzo ważne. I zachęcam do tego, żeby czasem pędząc przez różne miejscowości, zauważyć, zwolnić, zatrzymać się. Ja bardzo, bardzo żałuję, że nie wykonałam raz jednego zdjęcia. I teraz uwaga, nie był to bynajmniej maj. Był to sierpień. Jechaliśmy przez niewielką miejscowość na Pomorzu i zauważyłam kątem oka, tylko niestety się gdzieś spieszyliśmy, że trwa porządkowanie takiej kapliczki. Ona była bardzo porządnie zbudowana, to była w ogóle cała koncepcja architektoniczna z drzwiami, przeszklone ściany. Otóż trwały tam prace porządkowe i ta figura Matki Bożej została wyjęta, kwiaty zostały wyjęte, w środku trwały totalne porządki i z takiego punktu widzenia socjologii, fotografii to był zupełnie jakiś wyjątkowy moment. Otóż nagle spojrzeliśmy na tą przestrzeń tak codziennie, tak praktycznie, a jednocześnie tam się wydarzało coś niezwykłego, dlatego że te wszystkie elementy wyniesione z kapliczki, one aż emanowały czy jakimś wyjątkowym charakterem. No to są takie momenty, do których wracamy, które wspominamy, ale ja po prostu zachęcam do tego, by nasze oko zwolniło, by nasze oko rejestrowało jakieś inne działania wokół, to bardzo dobrze wpływa. Wszyscy naukowcy mówią, pracujący na neuronach i neuropoznawaniu, o tym, jak to jest ważne. Za szybko trochę żyjemy. Spójrzmy, poszukajmy, zachwyćmy się tym, co wokół. Mnie akurat zachwycają przygotowania i ten element społeczny wokół nabożeństw na majowe. Mnie to zupełnie fascynuje pod kątem antropologiczno-socjologicznym.
1: 20 minut pozostaje do godziny 10. Marianna Otmianowska opowiada Państwu o tym niezwykłym niezwykłej tradycji i o tym, jaki czar stoi za nie tylko religijnym, ale także właśnie społecznym aspektem nabożeństw majowych. Jeśli państwo mają refleksje, pomysły, chcą państwo się podzielić także miejscami, którymi może państwo się opiekują, proszę do nas teraz szybko.

0: A dziś w folkowym poranku dwójki rozmawiamy o nabożeństwach majowych. Doktor Marianna Otmianowska, Łazienki Królewskie, a także inicjatorka, pomysłodawczyni grupy Na Majowe jest z nami, a także Dawid Gospodarek, Katolicka Agencja Informacyjna, który dotarł do nas w te pędy. Metro warszawskie dowiozło naszego gościa z małym opóźnieniem, ale jesteś i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dzień dobry.
0: To teraz może w telegraficznym skrócie opowiemy ci, o czym rozmawiałyśmy, chociaż wiem, że podsłuchiwałeś w telefonie dwójkę. Marianna Otmianowska opowiadała o tym, że to jest też taka kobiecy element religijności, te nabożeństwa majowe, ale ty chyba temu zaprzeczysz co nieco.
1: Zaprzeczę, bo to jest mi bardzo bliskie nabożeństwo. Ja z kobietą nie jestem zdecydowanie, więc tak, ale jak najbardziej ta intuicja i rzeczywistość też.
2: A z kim pierwszy raz poszedłeś na majowe kiedyś?
1: Tak, więc tu się zgadzam oczywiście z babcią i rzeczywiście, jeśli chodzi o takie lokalne wspólnoty wiejskie, parafialne, miejskie też, to takimi liderkami tego nabożeństwa są właśnie kobiety.
0: Ale w mieście liderem jesteś teraz ty.
1: Tak. Tu jestem. Ja jak przyjechałem do Krakowa na studia, to pierwszy raz mi się zdarzyło właśnie robić takie nabożeństwo właśnie majowe w przestrzeni publicznej, na plantach w Krakowie, pod figurką piękną.
0: A którą?
1: Po prostu jest na kolumnie Maria ze strzałami, łamiąca strzały.
0: Tak. Tuż przy ulicy Wiślnej.
1: Dokładnie tak. Tam po prostu zaprosiłem znajomych i się to spotkało z większym zainteresowaniem niż się spodziewałem, więc robiłem to regularnie. I też to było dla mnie ciekawe, że już wtedy, że raz ja to zacząłem robić, bo po prostu mi brakowało tego w przestrzeni publicznej, bo u nas chodziło po prostu pod figurkę albo pod kapliczkę czy pod krzyżyk i też właśnie z tego krajobrazu, no ja jestem z Kaszub, z tego krajobrazu właśnie majowego na Kaszubach, jak się jeździło na wycieczki rowerowe wieczorami i tak dalej, to się widziało właśnie w odpowiednich miejscach grupy nabożni śpiewające majowe. Tego mi brakowało, a majowe w kościelnej przestrzeni to nie jest to, więc po prostu zaprosiłem na planty. Przychodziło dużo ludzi, młodych ludzi też i to, co mnie zaskoczyło wtedy, to, że też przychodziły osoby niekoniecznie wierzące albo po prostu deklarujące się jako niewierzące, które mówiły, że to jest dla nich taki ciekawy fenomen właśnie kulturowy.
0: Element krajobrazu.
1: Dokładnie tak. I też takie podtrzymywanie tego, że polska literatura

0: żyje po prostu jakoś, nie? A te pieśni, wiadomo, są, też tam są barokowe pieśni. Ja też wybrałem już nie tam z tego XIX-wiecznego, tylko jakieś starsze rzeczy z Piernika Pepińskiego i tak dalej. Więc to są, to jest piękna polska poezja po prostu. Melodie też są przeurocze i dobrze to się śpiewa, zwłaszcza razem, zwłaszcza w większym gronie. I też to są długie pieśni, więc melodia szybko wchodzi w ucho. I można to razem śpiewać i razem celebrować ten czas, więc to było też dla mnie ciekawe. No i oczywiście ten wymiar takiego społecznego robienia czegoś razem po prostu, nie? I że możemy się spotkać na wsiach i tak dalej, to się spotykają osoby, wiadomo, znające się jakoś, a tutaj było tak, że się po prostu często poznawaliśmy i no i potem też się chodziło gdzieś tam celebrować dalej tę nową znajomość, więc to było też bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie takiego majowego w większym mieście.
1: No i w Warszawie teraz tak. Organizujesz takie spotkanie.
0: Tak, tak. W Warszawie też, jak się przeprowadziłem do Warszawy, to jest piękna figurka na Krakowskim Przedmieściu.
2: Otóż właśnie chciałem spytać, czy też ty stoisz za tymi spotkaniami przy figurze Matki Bożej Posawskiej Krakowskim Przedmieściu, więc teraz chciałam powiedzieć, żeby nie przykładać mi tej łatki, która uważa, że to jest tylko kobiece, bo bynajmniej tak nie jest, chociaż powiedziałam, że w dużej mierze, ponieważ oczywiście, że no w ogóle bez mężczyzn to się nie zrealizuje. I tutaj sięgnijmy do tego mojego pierwszego wspomnienia, jak oglądałam właśnie pod Warszawą nad Wisłą strojenie, majenie, możemy powiedzieć, przecież tej kapliczki jeszcze w kwietniu. No to przecież absolutnie robił to młody mężczyzna, gdzie zaraz obok była jego narzeczona, obecnie żona, są rodzicami cudownej rodziny. I po prostu to, jak się wspinał wysoko na ten krzyż i stojącą obok lipę, żeby zdobić i maić ten krzyż, było niesamowite. Także no wielkie brawa dla ciebie, że to ty tak kontynuujesz tę tradycję na Krakowskim.
0: Tak, no i też cieszy mnie bardzo to, że w Warszawie widzę już od lat te tendencje, że przenosi się nabożeństwo z kościoła do przestrzeni takiej publicznej pod figurki, są w różnych miejscach. To robią, nie wiem, dominikanie mają akurat u siebie w ogrodzie figurkę, więc im to łatwo na służebie, ale są też inne miejsca i to jest dobre, bo jakby to jest taka naturalna przestrzeń dla tych nabożeństw właśnie w Polsce. Nie, żeby to zobaczyć, te umojone krzaczki chociażby.
1: Rozmawiałyśmy też o tym, jak zmieniło się to, co śpiewamy i o czym śpiewamy i o co prosimy.
0: Mhm. Tak, to też widać, no w Warszawie mocno oczywiście wybrzmiewa tutaj i od ostatnich lat kwestia pokoju. Kwestia pokoju, zwłaszcza w Ukrainie. I też dla mnie jest bardzo poruszające to, jak osoby jakby religijnie z trochę innej przestrzeni, czyli kościoła wschodniego, czy to greko-katolickiego, czy prawosławnego, też się zatrzymują, bo po prostu widzą jakąś modlitewną akcję i stoją, jakoś chcą być w tym.
1: No właśnie, pomyślałam sobie, że to jest też niesamowite nawiązanie takie do akatystu, prawda? Tu
0: tak,
1: w mieście głównie
2: bo
1: stoimy.
2: Bo to bazuje na akatyście. Jak się nawet wejdzie na Wikipedii, na termin Litania Lorytańska, to tam jest bardzo fajny rozdział, który jest zatytułowany Nowe Wezwania, Chronologia. Nie będę teraz wszystkiego po kolei czytała, ale bardzo zachęcam, dlatego, że tam jest dokładnie napisane, w którym roku, który papież dokładał pozycję. Na przykład Jan Paweł II wprowadził Regina Familię, czyli królowo rodziny, a przecież papież Franciszek z kolei...
0: Pocieszycielkę migrantów.
2: Dokładnie tak, przepiękne sformułowanie.
0: Tak. Tak, no papież Franciszek raz i też dodał Matkę Miłosierdzia, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak.
0: Tu też widać właśnie
2: Mater
0: tę wrażliwość.
2: Mater Misericordiae, Mater Spei oraz tak, Solatium Migrantium.
0: Mm-hmm, tak, piękne wyzwania, też bardzo mocno zakorzenione w takiej teologicznej i duchowej tradycji, więc super, że jakby ożywiono też teraz te litanie. Wiem też, że jakby ludzie mieli w swojej takiej pobożności dorzucanie swoich takich wezwań do Maryi. Ja pamiętam to mojej babci na przykład. Więc jakby to gdzieś w takiej pobożności było, ale super, że papież też to dodaj pokazał, że to nie są jakieś takie dogmaty, że po prostu może żyć i pięknie. Zwłaszcza, że to jest naprawdę bardzo aktualne, typu, no właśnie ta matka pocieszycielka migrantów, nie? I to też ładnie po prostu otwiera serce na ten problem ludzi.
2: Nie? I że pocieszycielko, tak. Prawda? Nie matko, nie królowo, tak, tak. A pocieszycielko. Znaczy, tajemnica symboliczna tych sformułowań, które tam są po kolei różodłuchowe, duchowna wieża Dawidowa jest po prostu fascynujące, kiedy zaczyna człowiekowi być lekko nudno na takiej litanii i zaczyna sobie uświadamiać, jak to może wyglądać, do czego to nawiązuje, a dopiero potem sięga sobie w Stary Testament,
0: tak.
2: No to historia jest niesamowita. Ja w ogóle uważam, że ten element relacyjności i więzi od

0: twórczości, w tych spotkaniach jest przepiękny. To, co mnie tak męczy i niepokoi, to jest czasem takie łączenie z dewocyjnością. I to już jest niebezpieczne i niepokojące, bo zarówno tego typu spotkania, jak i spotkania z okazji Bożego Ciała o różnych porach dnia, są przecież te procesje, to jest tak ludyczne święto, to jest tak wspaniałe. Jedni jedzą lody, inni piknikują, a jeszcze inni idą na procesję. Każdy spotyka się w swoim szczęściu i w swojej potrzebie. Wysyłamy sobie filmy, zdjęcia, relacje z niezwykłych, nie wiem, hiszpańskich, czy na Malcie procesji, czy w jeszcze innych stronach świata, a tymczasem równie fascynujące...
1: Swego nie znacie.
0: Może nie aż tak, ile zapraszam też do zachwycenia się właśnie i tą ludycznością i tą relacyjnością i więziotwórczością naszą lokalną, równie jak tymi fascynującymi spotkaniami w innych częściach.
1: To ja chciałabym polecić jeszcze Państwu podróż po praskich ulicach w poszukiwaniu kapliczek, gdzie naprawdę w takich bramach, do których czasami mocno trzeba się zastanowić, czy na pewno chcemy tam wejść z różnych przyczyn. Nagle
0: a potem
1: jest
0: niespodziankę.
1: Niespodzianka, bo w tych miejscach raczej przeznaczonych dla profanum pojawia się sakrum, czyli kapliczki odnowione, bardzo często widać, że siłą sąsiedzką, z zapaloną świeczką, misiem pluszowym i sztucznymi kwiatkami.
2: Tak, i to też często z bardzo poruszająca historia sięgająca II wojny, to bardzo mocne rzeczywiście historie bywają. No, ja mieszkałem rok na Pradze, w takiej okolicy i to było dla mnie też takie, no z każdym spacerem praktycznie, odkrycie nowej takiej sakralnej przestrzeni i to zadbanej, jakby rzeczywiście bardzo zadbanej.
0: Ale słuchajcie, na przykład w okolicy Kopyt-Swila na Ursynowie, czyli to jest ta najstarsza część Ursynowa, Ursynów tam się budował, jest rondo budowniczych Ursynowa, znajduje się krzyż i tabliczka przy nim, która sięga czasów absolutnie budowy tego miejsca. Także ta lokalna, społeczna potrzeba jest żywa i w najróżniejszych miejscach się pojawia bez względu na czas. To nie są tylko zabytkowe miejsca.
1: I tu mówimy już chyba amen, tak trzeba powiedzieć, bo nasz czas powoli dobiega końca. Na wszystkie wiadomości, które Państwo do nas napisali w sprawie nabożeństw majowych, za chwilkę postaram się odpisać. Bardzo dziękuję za spotkanie dr Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienek Królewskich, gdzie także majówka, nieco inna, odbywa się, i inicjatorka, pomysłodawczyni grupy na majowej, Dawid Gospodarek z Katolickiej Agencji Informacyjnej, byli z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Po prostu chwalmy łąki umajone.
1: Tak jest.

To tańce polskie i kapela Brodów, utwór Oberek. I to już niemal wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w tym wydaniu sobotniego poranka. 4 minuty pozostają do godziny 10:00. Patrycja Cisz, Katarzyna Firz-Dwojkowska, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziękujemy bardzo za spędzony czas i życzymy Państwu dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Czym jest codzienność, a czym świętowanie? Jakie znaczenie mają miejsce i ludzie w tym czasie? Zastanowimy się nad tym z profesorem Rochem Sulimą w niedzielę 3 maja o 14. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
2: Dwójka jest też na miejscu rządu.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pozostajemy ciągle w kręgu późnych dzieł Beethovena, a konkretnie jego ostatnich kwartetów smyczkowych. Ostatnio najbardziej interesował nas zresztą kwartet smyczkowy B-dur op. 130, a także

że Wielka Fuga B-dur op. 133, no bo to, jak Państwo wiedzą, pierwotne zakończenie całego kwartetu, ale ogniwo opublikowane osobno i zastąpione w niby ostatecznej redakcji dzieła alternatywnym, znacznie lżejszym i krótszym finałem. Dzisiaj przychodzi pora, aby wysłuchać kwartetu smyczkowego Cismol op. 131, który w późniejszej recepcji utrwalił się jako przedostatnie dzieło beethovenowski łabędzi śpiew melancholii. Retoryka braku pojawia się w dyskursie o tym kwartecie Cismol, począwszy od Ryszarda Wagnera właściwie. Długie, otwierające adagio, pisał Wagner i cytował Fausta, jest z pewnością najsmutniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek powiedziano w nutach. Nazwałbym to przebudzeniem o świcie dnia, który w całym swoim długim biegu nigdy nie spełni ani jednego życzenia. Donald Francis Tovey uważał drugą część tego kwartetu za formę sonatową bez rozwinięcia, a dla Josepha Kermana, muzykologa, każda część tego utworu była jakoś tam płaska. Dla porównania, wcześniej kompozytorzy tacy jak Robert Schumann i Franciszek Schubert oraz na przykład taki intelektualista tamtych czasów jak Adolf Bernhard Marx postrzegali ten kwartet jako pełen płodności, jako dzieło, które nie pozostawia właściwie nic do zrobienia więcej. Robert Schumann powiedział, że opusy 127 i 131 mają, cytuję, wielkość, której żadne słowa nie potrafią wyrazić. Wydają mi się one na krańcowej granicy wszystkiego, co dotychczas osiągnęła ludzka sztuka i wyobraźnia. Być może najbardziej wyraziście pozytywną postawę i pełnię tego utworu jednak podkreślał sam kompozytor. Beethoven mówił, że utwór był jego ulubionym spośród późnych kwartetów, no a podkreśla się, że wpisuje się w ten cytat Beethovena, który sprzedał Beethoven swojemu przyjacielowi, że znajdzie w nich nowy sposób potraktowania głosów i dzięki Bogu więcej wyobraźni, fantazji niż kiedykolwiek wcześniej. To dzieło powstawało między listopadem 1825 i lipcem roku następnego. Za życia Beethovena wykonywany był tylko ten kwartet w prywatnych okolicznościach. Publiczna premiera kwartetu Cismol odbyła się już po śmierci kompozytora, 5 czerwca 1828 roku w Halberstadt na dworze księcia Brunszwiku. Kwartet Cismol op. 131 ma 7 części, właściwie następujących po sobie bezpośrednio, a taka, więc można tutaj podkreślić nowy rodzaj formy i specyficzny rodzaj brzmienia. Rozpoczyna się całość rodzajem zaprzeczenia ogromu Wielkiej Fugi B-dur, bo to delikatna i eteryczna materia, ale właśnie fuga. Płynność i małe różnice rytmiczne, jakby unikanie cezur, łagodność, harmonijność brzmienia i stopienie wszystkich czterech głosów przemawiają za tym, żeby postrzegać ją jako, no właśnie, romantyczne adagietto, a może modernistyczną fantazję. Bo warto podkreślić bogactwo harmoniczne tego pierwszego epizodu kwartetu Cismol. Potem pozbawione kontrastów, monotematyczne allegro molto vivace w tonacji D-dur, to jakby kontynuacja tego nastroju z samego początku. Rozrasta się tutaj natomiast przestrzeń, instrumenty grają w szerszych rejestrach, by na koniec osiągnąć jednoczące unisono. Ogniwo trzecie, allegretto moderato, jest w tonacji fismol, recytatyw, formalnie intermezzo. Dopiero tutaj pojawiają się jakieś rapsodyczne figuracje. No ale sednem całego kwartetu Cismol wydaje się być Andante manon troppe molto cantabile, czyli temat i jego 8 wariacyjnych przekształceń. Wariacja pierwsza powiela słodycz oryginału, druga, più mosso, kontrastuje akordową fakturą, tanecznością, chłopskiej proweniencji, chociaż na koniec znowu będą tutaj 4 instrumenty unisono. Kanonicznie zacznie się wariacja trzecia. Znowu andante, ale tym razem dookreślone moderato e lusiniero. Tutaj pojawią się tryle i ostrzejsze akcenty. W wariacji czwartej natomiast wyróżniać się będą pizzicata. Piąta zachwyci bujnością kolorystyki. Najważniejszy wyrazowy akcent postawi Beethoven jednak na dramatyczne i hymniczne adagio manon troppo semplice. Niemal same ćwierć nuty na, uwaga, 9/4, bardzo nieortodoksyjne metrum, chociaż ład burzyć tutaj będzie nieregularna linia wiolonczeli.
te wariacje.

zakończy kadencja skrzypiec. A po nich presto w tonacji E-dur, scherzo, prędkie perpetuum mobile w stałym ruchu ćwierćnutowym z trzema muzycznymi myślami. Przedostatnim ogniwem kwartetu jest następne intermezzo, adagio quasi un poco andante w tonacji gismol, po którym przychodzi moment zwieńczenia całego dzieła, finałowe allegro, wracamy do cismol, no i znowu tutaj metrum dwie drugie. Pojawi się nawet patos i powróci technika kanoniczna, ale tutaj znowu polifonia zaciera trochę rytmiczne kontury muzycznych myśli. Dzisiaj faktura, forma, brzmienie i dramaturgia tego kwartetu nie są aż tak rewolucyjne, no ale spróbujmy sobie wyobrazić, jak szokujące musiały być dla słuchaczy, nawet koneserów w XIX wieku. Wówczas przecież spodziewano się po kwartecie smyczkowym po prostu czterech części cyklu sonatowego, a tutaj wszelkie przyzwyczajenia wynicowane. Zaskoczenie goni zaskoczenie, atrakcja goni atrakcję, bo to przecież bardziej swobodna fantazja, a nie hierarchiczny cykl. Kwartet smyczkowy cismol opus 131 Ludwika van Beethovena. Adagio ma non troppo molto espressivo. Wszystkie części zresztą grane attack, a potem allegro molto vivace, allegro moderato, andante ma non troppo molto cantabile, presto molto poco adagio, adagio quasi un poco andante i allegro. Gra Hagen Quartet w składzie Lukas Hagen i Rainer Schmidt skrzypce, Weronika Hagen altówka i Clemens Hagen wiolonczela.

Melancholijny łabędzi śpiew Beethovena, tak? To był kwartet smyczkowy Cismol op. 131, a grał Hagen Quartet w składzie Lukas Hagen i Rainer Schmidt skrzypce, Weronika Hagen altówka, Clemens Hagen wiolonczela. Przypomniałem Państwu nagranie zarejestrowane w Wielkiej Sali Mozarteum w Salzburgu w lutym 1997 roku. No ale dzisiaj jeszcze sięgniemy po twórczość bardzo wczesną Ludwika van Beethovena, po wybór z 12 tańców niemieckich datowanych około 1795 roku, a w spisie nieopusowanych dzieł kompozytora do odnalezienia pod numerem 8. Zabrzmią te orkiestrowe miniatury od numeru 1 do 7 w tonacjach C-dur, A-dur, F-dur, B-dur, S-dur, G-dur i C-dur. Gra Academy of St. Martin in the Fields, dyryguje Neville Mariner.

7 z 12 tańców niemieckich, Werke One op. 8 Ludwika van Beethovena grała Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. No i tak kończy się 64. audycja z cyklu Beethoven 2027. Dziękujemy. Natalia Narożna i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

Od lat pokazuje fortepian jako instrument, w którym najważniejsze są barwa i myślenie o brzmieniu. Tydzień temu słuchaliśmy w interpretacji Pierre'a Laurent-Aimarda m.in. Ravela, muzyki, która odsłania nie tylko kunszt i precyzję, ale także ukryte napięcia i wewnętrzny dramat. Dziś pozostajemy w kręgu tej samej tradycji i tego samego myślenia o muzyce jako przestrzeni sensu, struktury i brzmienia, ale spróbujemy spojrzeć jeszcze głębiej, bardziej od wewnątrz, bo dla Pierre'a Laurent-Aimarda interpretacja nie jest tylko wykonaniem, lecz procesem odkrywania, docierania do tego, co w muzyce najistotniejsze, często ukryte pod powierzchnią dźwięku. Towarzyszyć nam będą również jego refleksje, wypowiedzi o odpowiedzialności wobec dzieła, o pamięci, o tradycji, o tym, jak odnaleźć własną drogę pomiędzy tym, co zapisane, a tym, co niewyrażalne. Muzycznie zaczniemy od powrotu do punktu, w którym zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie z Pierre'em Laurent-Aimardem, od

To początek sztuki fugi Jana Sebastiana Bacha pod palcami Pierre'a Laurent-Aimarda. Przed chwilą zabrzmiał trzeci kontrapunktus, gdzie podobnie jak niekiedy w innych częściach Nikunz der Fuge właśnie słychać coś na kształt tego samego krzyku, o którym mówił pan wcześniej. W koncercie Ravela, u Beethovena, w niektórych późnych jego utworach. To właśnie porusza najbardziej w tych wielkich arcydziełach, które tak często nazywamy monumentami, że odsłaniają także coś głęboko ludzkiego. To utwór, który nie powstał z żadnej zewnętrznej okoliczności. Można powiedzieć, że został napisany dla samego siebie, dla twórcy. Dlatego właśnie skupia się w nim wszystko to, co można było wypowiedzieć, a co w gruncie rzeczy pozostaje niewyrażalne. I dlatego dzieło to jest tak trudne do wykonania. To nie jest tylko kwestia techniczna, kwestia polifonii czy realizacji na instrumencie klawiszowym, choć oczywiście i to jest trudne. Najważniejsze jest właśnie to nasycenie, ta niezwykła gęstość.

i istota tej muzyki. Jest w niej także pewna surowość, bo nie ma tu żadnego pozoru, żadnego upiększania, żadnego makijażu. U Bacha nie ma makijażu, nie ma żadnej gry towarzyskiej, żadnego społecznego kostiumu. Mam wrażenie, Pierre Laurent, że lubi pan mierzyć się z monumentami i ludzkimi, i muzycznymi. Sztuka fugi to przecież nie jest wybór najłatwiejszy. Można by sięgnąć po coś prostszego, na przykład po suity francuskie. Podobnie jest zresztą z ludźmi, których pan spotyka. Brendel, Boulez, Ligeti, Kurtak. Czy wielkość pana nie przeraża? Tak, przeraża, ale osobiście uważam, że nie ma nic lepszego niż próbować dać się jej prowadzić. Nie wiem, czy to człowieka podnosi, ale z całą pewnością wzbogaca. Życie, nie mówię, że jest krótkie, ale ma taką, a nie inną długość. I nie wiemy, ile naprawdę mamy tego czasu tu na ziemi. Skoro więc istnieją osobowości i dzieła o szczególnej wielkości, to myślę, że skoro już żyjemy, warto z tego korzystać. Mówiąc może trochę zbyt potocznie, skoro można, to trzeba brać z tego pełnymi garściami.

0: Letarkę stapazę z katalogu ptaków Oliviera Messiana. Czy wie pan, co to za ptak, ten tarkę stapazę? Wiem, to białożytka płowa, ptak śródziemnomorski, związany z suchymi, skalistymi krajobrazami. A jak śpiewa, przynajmniej w tej właśnie kompozycji, mogę to powiedzieć z pewnością. Jest bardzo gadatliwy. Nie śpiewa długo, ale daje palcom pianisty sporo pracy. Muzyka Messiana to świat, który fascynuje mnie od wielu lat. Podobnie jest z muzyką Lista. Jakiś czas temu zrealizowałem projekt poświęcony temu kompozytorowi. Z szeregiem jego utworów, które zestawiłem z dziełami innych twórców. Messiana właśnie, także Bartoka, Wagnera. To pokazuje różne perspektywy twórczości Lista. Jest tam też jego sonata fortepianowa, z którą od lat chciałem się zmierzyć. Chciałem się zmierzyć? Dlaczego tak ostrożnie? Przecież sonatę gra się we wszystkich konserwatoriach. Tak, ale jak się gra? Wielu pianistów wykonuje ten repertuar bardzo dobrze i naturalnie gra go bardzo często. To tylko dodaje pewnej grozy, jaką samo to dzieło już w sobie nosi. Dziwi mnie, że Liszt jest dziś jednym z pana najważniejszych tematów. Raczej fascynacji. Przede wszystkim uwielbiam samą postać Liszta. Jego muzyka od dawna mnie pociąga, choć pod pewnymi tylko względami. Przede wszystkim późny Liszt. Proroczy, zupełnie rozchwiany, marginalny, radykalny. Ale także Liszt natury z jego cudowną zdolnością malarskiego przywoływania świata ze zdumiewającą siłą obrazowania. No i niektóre aspekty jego pianistyki są bardzo pociągające. Nie lubię natomiast Liszta pompatycznego, pokazowego, demonstracyjnego. To, co proponuję, jest więc wyborem utworów, które, jak sądzę, najlepiej ukazują bogactwo jego osobowości. Tę niezwykłą hojność, zdolność ogarnięcia całego stulecia, najrozmaitszych spotkań, sytuacji i traktowania muzyki jako najbardziej naturalnego środka wyrazu dla wszystkich tych doświadczeń. Były one niezliczone, skrajne, a u Liszta ich nie brakuje.
1: Mais bon, j'aime bien les extrêmes, et là, il y a de l'extrême.

Mam wrażenie, że postać Lista po prostu pana bawi. Nie, nie tyle bawi, co po prostu bardzo ją lubię. Naprawdę lubię Lista jako człowieka. Zresztą, kiedy jest się pianistą, to naturalne, że prędzej czy później zwraca się ku Listowi. To jego hojność, jego otwartość umysłu, jego programy, kiedy był w Weimarze. Wreszcie prawdziwy dyrektor artystyczny. Jeszcze zanim Weimar stał się tym, czym się stał. Właśnie tak. Pokazywał wszystko, co w ówczesnym świecie muzycznym było najnowsze, nadzwyczajne, najbardziej

drażniące, najbardziej nowatorskie, bez żadnych uprzedzeń estetycznych, bez najmniejszego oglądania się na własny interes, z jego właściwą sobie hojnością. Oczywiście można powiedzieć, że może lepiej byłoby, gdyby bardziej skupił się na własnym komponowaniu. Kiedy widzi się jego sonatę, oczywiście można tak pomyśleć, ale z drugiej strony droga, którą przeszedł, jest wspaniała. To człowiek o rękach pełnych darów. Ma się zawsze takie wrażenie, kiedy myśli się o liście i rzeczywiście, hojność to dobre słowo. Tak, pod każdym względem.

I kolejna dziś interpretacja Pierre'a Laurent Aimarda, tym razem Le Jeu de la Villa d'Este. To utwór z trzeciego tomu Année de Pèlerinage Franciszka Lista. Muzyczny obraz ogrodu Villa d'Este w Tivoli. List łączy tu impresję natury z wymiarem duchowym. Nie tylko maluje tu obraz wody, odwołuje się do jej znaczenia symbolicznego jako źródła życia, odrodzenia i światła. W interpretacji Pierre'a Laurent Aimarda ten wymiar przestrzeni i światła nabiera szczególnej klarowności, bo to pianista, który słynie z analitycznego podejścia do tekstu. Nawet w repertuarze romantycznym potrafi wydobyć strukturę, warstwy brzmieniowe i architekturę dźwięku. Jego list nie jest tylko impresją, jest także konstrukcją, precyzyjnie ukształtowaną formą, w której każdy detal ma swoje miejsce. A jednocześnie pozostaje tu przestrzeń na barwę, na subtelne operowanie czasem, na oddech, na tę niemal świetlistą jakość dźwięku. To właśnie taka wrażliwość łącząca intelekt z wyobraźnią jest siłą Pierre'a Laurent Aimarda. A teraz wracamy do rozmowy z tym francuskim pianistą, do wątku, który okazuje się rzeczywiście fundamentalny

0: do spotkania z Pierrem Boulezem, jednej z najważniejszych postaci muzyki XX wieku, kompozytorem, dyrygentem i myślicielem, który przez dekady kształtował język współczesnej muzyki. To właśnie Boulez dostrzegł Aimarda bardzo wcześnie. Francuski pianista miał 19 lat, gdy Boulez zaprosił go do współpracy jako pianistę solistę i członka Ensemble Intercontemporain. Ta relacja trwała 4 dekady i miała charakter wyjątkowy, intelektualny i artystyczny.
1: Au départ, mon rôle était d'être
0: Początkowo moją rolą było po prostu bycie muzykiem w zespole Pierra Bouleza. To było zadanie bardzo jasno określone, ale równocześnie byłem też z natury jego wielbicielem jako artysty, słuchaczem jego wykładów w Collège de France, czytelnikiem jego pism. To była relacja bardzo złożona. W tamtym czasie miała taki właśnie charakter. Później, im częściej wykonywałem jego muzykę poza zespołem, samodzielnie albo z nim, ale w innych okolicznościach, tym bardziej ta relacja stawała się swobodna. Opowiadał pan już o nagraniu płyty z koncertami Ravela z Boulezem i orkiestrą clevelandzką jako tydzień niemal religijny. Zatrzymał mnie ten przymiotnik religijny. Bardzo się nad nim wahałem, bo właściwie nie odpowiada on repertuarowi, o którym mówimy. A jednak go zapisałem, bo moim zdaniem oddawał atmosferę tamtych dni. I sądzę, że w tej historii było wielu niewierzących, a jednak istniało coś w rodzaju poczucia wspólnego daru, oddania się sprawie wyższej. Była w tym gotowość każdego człowieka, wzajemne rozumienie, które zdarza się w życiu muzycznym bardzo rzadko. Boulez współpracował z orkiestrą w Cleveland od połowy lat 60., a ja od połowy lat 90., a jego samego znam dobrze od połowy lat 70. To więc bardzo bliskie partnerstwo. I kiedy wszyscy działają w jednym celu, a to nagranie najwyraźniej budziło w każdym ogromne zaangażowanie, powstają chwile, które ja przeżyłem jako momenty niezwykłej prawdy. Jak pracowało się nad taką partyturą z Boulezem? Kiedy zna się kogoś od dawna i kiedy obie strony wzajemnie siebie przyjęły, zaakceptowały, wszystko dzieje się szybciej. Wcześniej wykonywaliśmy już wielokrotnie koncert G-dur i koncert na lewą rękę z filharmonikami berlińskimi. Myślę więc, że można bardzo szybko dojść do istoty rzeczy i przy kilku krótkich uwagach natychmiast poczuć, jak osiągnąć jedność interpretacji. Czego dotyczą takie szybkie uwagi? Wyborów tempa, wzajemnego upewnienia się co do tempa, ogólnego klimatu, brzmienia, artykulacji. Krótko mówiąc, wszystkich zasadniczych kwestii muzycznych, które trzeba uzgodnić, jeśli interpretacja ma być naprawdę spójna. Czy ma pan w pamięci jakiś konkretny przykład? Choćby tempo, właśnie. Bardzo zależy mi na jedności tempa, na przykład w wolnej części koncertu G-dur albo w finale, zwłaszcza w trzeciej części. Bardzo często słyszy się ogromne zmiany tempa, które moim zdaniem bardzo szkodzą ogólnej spójności dzieła. Wolę tempo nieco mniej szybkie, ale takie, które można utrzymać do końca. Wtedy wszystkie partie solowe, cała orkiestra mogą wejść w ten sam ogólny mechanizm. A ta mechanika to właśnie mechanika ravelowska. Różnorodność pomysłów nie powinna jej podważać.

0: Mais les deux concertos font une paire,
1: En miroir.
0: J'allais dire indissociable. Oui,
2: Oba koncerty Ravela tworzą parę niemal nierozerwalną. Jak zwierciadlane odbicia, tak są sobie bliskie przez kontrast. A Miroir to pięć utworów skrajnie różnych, również pełnych kontrastów. W obu przypadkach mamy więc dzieła, które odsłaniają wewnętrzne sprzeczności Ravela i pokazują bogactwo jego osobowości. Za nami fragment koncertu G-dur Ravela na dwie ręce, ale wróćmy jeszcze do koncertu na lewą rękę, zamówionego przez Paula Wittgensteina, brata filozofa Ludwika Wittgensteina, pianistę, który utracił prawe ramię podczas I wojny światowej. Jakie jest techniczne wyzwanie tego utworu? Ogromne. Po pierwsze, ma brzmieć tak, jakby grały dwie ręce. Taki był ravelowski postulat, choć partytura przeznaczona jest dla jednej ręki. Po drugie, musi brzmieć jak dzieło skrajnie wirtuozowskie. Ravel tworzy tu wirtuozerię akustyczną, taką, która przemienia instrument na poziomie samego dźwięku. Jeśli porównamy to z innym wielkim utworem na lewą rękę z tego czasu, Capricciem Janaczka, równie mrocznym, zwartym i wspaniałym, zobaczymy, że nie ma ono tej czysto sonorystycznej elokwencji fortepianu Ravela. Ja chciałbym

0: wrócić jeszcze raz do tego słowa religijne, bo wiemy, że właśnie ono mogło was z Boulezem dzielić. Boulez był przecież raczej człowiekiem niewierzącym albo w ogóle pozbawionym wiary. Nigdy na przykład nie dyrygował świętym Franciszkiem z Asyżu Messiana, bo uważał, cytuję, że aby prowadzić takie katolickie ekstazy, trzeba w nie wierzyć. Czy pan podziela pogląd, że do interpretacji niektórych dzieł potrzeba odrobiny wiary? Nadia Boulanger mówiła zresztą coś bardzo podobnego, że ten nieuchwytny dodatek w muzyce albo w interpretatorze może kryć się właśnie w pięknie czy duszy. Myślę, że kiedy człowiek całkowicie przylega do tematu, wybaczcie to określenie, może nie jest zbyt eleganckie, ale oddaje sens, to niczemu to nie szkodzi. Sądzę też, że interpretator staje się naprawdę świetnym, a może wręcz wielkim artystą, kiedy potrafi przeżyć doświadczenie dzieła tak głęboko, że staje się ono jego własnym doświadczeniem. Innymi słowy, jeśli wykonawca, aktor na przykład, gra człowieka wierzącego z taką siłą przekonania, że nie sposób odgadnąć, czy sam wierzy, czy nie, wtedy jest wielkim interpretatorem.
1: Là, je pense qu'il est un grand interprète.

0: Barka na oceanie z cyklu Miroir Maurice'a Ravela w interpretacji Pierre'a Laurent Aimarda, pianisty niezwykle wszechstronnego, dla którego muzyka jest przede wszystkim przestrzenią myślenia i brzmienia. To artysta, który nie oddziela tradycji od współczesności. Łączy je, szukając w muzyce sensu, struktury i koloru dźwięku. Tak dzisiaj kończymy drugie spotkanie z Pierre'em Laurent Aimardem, a na kolejne zapraszam za tydzień w audycji Znalezione w dźwiękach. Wrócimy i do rozmowy z francuskim pianistą, ale także do muzyki, która była mu szczególnie bliska, do świata Oliviera Messiaena, ale też Béli Bartoka i Claude'a Debussy'ego. Bardzo dziękuję. Żegnam się z Państwem, Klaudia Baranowska. Miłego dnia i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Folk, jazz, blues.

0: krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
0: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Reklama. Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
6: Czytelnia. Czytelnia.
5: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No, w historycznym odcinku Czytelni, to znaczy z książki.
7: Nie z tego powodu, że, jest on, że ma jakieś wielkie historyczne znaczenie.
5: Nie, a odezwał się Piotr Kofta, więc od razu witam Piotra Koftę w Czytelni. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: I jest z nami też Iwona Rusek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: Mamy po prostu książki, które nawiązują do dawnych dziejów. Jedna to jest książka francuskiego autora Mathias Henard, Opowiedz im o bitwach, o królach i słoniach w przekładzie Filipa Łobodzińskiego i powieść Bernarda Gromka Revolterium. Ale zaczniemy od francuskiego pisarza i jego powieści, dlatego że dotyczy okresu historycznie dawniejszego, bowiem przenosimy się do początków XVI wieku wraz z kartami książki Mathiasa Henarda. Powieść zaczyna się od takiego poetyckiego, niemal onirycznego monologu, który dopiero może potem się nam rozwikła w toku lektury, ale właściwa akcja rozpoczyna się w 1506 roku, właściwie w tym okresie, pod koniec kwietnia, na początku maja, to są mniej więcej te momenty roku, no i koncentruje się wokół postaci Michała Anioła Buonarrotiego. Poznajemy go jako takiego dumnego i świadomego swojego geniuszu artystę, ale też człowieka dość impulsywnego i rozczarowanego ostatnim kontaktem z papieżem Juliuszem II, który po prostu nie wypłacił mu należnych pieniędzy i potraktował dość lekceważąco. To go skłoniło do opuszczenia Rzymu, wraca do swojej rodzinnej

0: Florencji. Jest zagniewany i też niepewny, rozczarowany, no i też nie wie, jaka będzie jego przyszłość. No i przełomowym momentem staje się zaproszenie, jakie otrzymuje od sułtana Bajazyda II, który proponuje mu zaprojektowanie mostu w Konstantynopolu, w Stambule.
1: Tak, na Złotym Rogu. Tak,
0: na Złotym Rogu, tak. To jest takie kluczowe wydarzenie fabularne, ale też w jakimś sensie symboliczne, no bo artysta taki arcychrześcijański, chociaż jest wciąż przed malowaniem Kaplicy Sykstyńskiej, no ale zostaje artysta chrześcijański, związany z Watykanem, z papieżem, zaproszony przez muzułmańskiego władcę, aby no, zrobił coś w Konstantynopolu, który właściwie już zaczyna się nazywać Stambułem, dawny Rzym. Rzym Wschodu. I Michał Anioł podejmuje ten trud, decyduje się na podróż. Jego motywacje są różne, przede wszystkim finansowe, ale też pragnie jakoś przywrócić do świetności swoje nazwisko, nazwisko swojego rodu, ale także...
1: Finanse swoje podreperowe.
0: Głównie. Ale jest też taki motyw tutaj związany z dumą artysty, ponieważ dowiaduje się, że projekt Leonarda da Vinci'ego zostaje odrzucony. W związku z tym postanawia tutaj taką artystyczną, architektoniczną rywalizację podjąć ze swoim starszym o 20 lat kolegą.
1: Może nie tyle odrzucony, a konkurencyjny.
0: Konkurencyjny,
1: tak. Chyba
0: tak. Jak się już znajduje w tym Stambule, no to bardzo szybko wsiąka w ten świat też dworski. Fascynuje go miejsce i takim przełomowym momentem jest też odwiedzenie Hagi Sofii. Dlaczego się uśmiechasz? Piotr Kofta się uśmiecha?
1: Tak, bo wydaje mi się, że moment przełomowy jest inny.
0: Jest kilka różnych przełomów. Ale,
1: ale ja mogę powiedzieć, moment przełomowy w tej powieści jest taki, w którym nasz wielki malarz udaje się do łazienki wziąć kąpiel. Pierwszą w życiu.
2: Ale
3: w ogóle się nie był nigdy.
0: Tak, nigdy, nigdy.
1: Tak, to bardzo symboliczny moment. W dodatku jest wtedy nieprzytomny.
0: Piotr Kofta o powieści Powiedz im o bitwach, o królach i słoniach Matiasa Enarda w przekładzie Filipa Łobodzińskiego.
1: To jest niezwykle przyjemna książka.
0: Prawda?
1: Tak. Ona jest króciutka. To kilkadziesiąt stron, czyli jest to taka miniatura literacka tak naprawdę. Zgodnie z prawami miniatury nie operuje wielkimi planami, wielkimi wydarzeniami, tylko się skupia na takich migawkowych obrazach z krótkiego epizodu z życia wielkiego artysty. Co do tego epizodu raczej wiemy, że on nigdy nie zaistniał.
0: No.
1: Wiemy.
0: Autor na końcu podaje nam, co jest prawdziwe, a wszystko inne pomiędzy wyobrażone.
1: To, co wiemy, to wiemy, że sułtan był zainteresowany usługami Leonarda da Vinci i Michała Anioła w kwestii projektu mostu, bo znaleziono w aktach, w różnych papierach w Stambule szkice pochodzące od obu tych artystów, przy czym żaden z ich projektów wykorzystany nie został. Nic nam nie wiadomo o rzekomej wizycie w Stambule.
0: Ale istnieje tam pewien poeta, który był...
1: Nie, przede wszystkim to, co istnieje, to istnieje tak zwany obszar niedopowiedzeń, w który może się wcisnąć literatura. I na tym to wszystko polega. To znaczy literatura, nawet literatura historyczna, nie musi opowiadać jeden do jednego tego, co się zdarzyło w historii. To byłaby śmiertelna nuda. Na tym właśnie polega literatura historyczna, że ona dokonuje reinterpretacji, uzupełnień białych plam, rewizji historii i oczywiście jeszcze pisana z takiego odstępu czasowego, czyli po 500 latach od tych wydarzeń, to ona się jeszcze bawi samym naszym wyobrażeniem artysty renesansowego i ówczesnego świata. Trzeba na pewno powiedzieć o tym, że ta sytuacja z Konstantynopolem wtedy była bardzo nowa, ona jeszcze nie była oswojona. Minęło ledwie 50 parę lat od tego momentu, kiedy Konstantynopol bizantyjski upadł, tak, i został przejęty politycznie przez Turków osmańskich. Natomiast ten Konstantynopol i upadł, i nie upadł. To znaczy, to, co chce nam powiedzieć Enard, to chce nam powiedzieć między innymi, że Konstantynopol jest wiecznie żywy i jego duch, broń Boże, nie upadł, a może nawet się wzbogacił. Bo największym szokiem dla chrześcijanina, jakim jest Michał Anioł, jest to, co on tam zastaje na miejscu. Jaki świat tam zastaje? Kompletnie nie tak.

0: jakiego się spodziewał. Świat bogaty, różnorodny, tolerancyjny, niezwykle interesujący kulturowo, tajemniczy, trudny do zdekodowania i dziko interesujący. To znaczy, cała ta książka jest trochę o tym, jak powstrzymać się, będąc wielkim artystą, od zamknięcia oczu i rzucenia się po prostu w ten żywioł bez opamiętania. To jest książka o otrzymaniu, że tak powiem, swojego pożądania i swoich zmysłów na postronku, aby tylko nie zrobić czegoś bardzo nieostrożnego. No tak, za co może, że tak powiem, czekać człowieka wielka kara.
1: No bo przecież to jest taka ta podróż, wyobrażona podróż Michała Anioła do Stambułu jest takim momentem, kiedy on może wymieniać doświadczenia, ale też fascynacje, trochę uprzedzenia, w tym sensie, że właśnie może wejść w świat, którego nie znał, z całym bagażem, który przynosi z zachodniego Rzymu, odkrywając wschodni Rzym, który wydaje się tak fascynujący. Ludzie inni, opowieści inne, zapachy, kolory, wszystko jest zadziwiająco pociągające.
0: Mówię o artyście, który jest pełen samozadowolenia i pychy. On jest przekonany, że jest najlepszym rzeźbiarzem. Wówczas był głównie rzeźbiarzem na świecie.
1: No tak, już Dawid powstał we Florencji.
0: Tak,
1: w akademii.
0: I że stworzyła go najwspanialsza kultura na świecie. A jego jakby motywacja jest czysto merkantylna. Po prostu sułtan płaci mu mnóstwo pieniędzy. A jeszcze może zrobić na złość papieżowi, na którego jest śmiertelnie obrażony, bo nie docenił jego wielkości. No on się orientuje, że on być może nie jest największym artystą na świecie. Być może jego kultura też nie jest najlepszą kulturą na świecie.
1: Bo jest ten motyw niespełnienia się pojawia, prawda? Nagle się okazuje, że on jest nie tylko właśnie może nie najlepszym artystą na świecie, czyli jest niespełniony w sztuce, ale także okazuje się, że jego dotychczasowe emocje miłosne też były jakieś błahe i wyblakły już w kontekście tego, co może go spotkać i spotyka.
0: Tak, oczywiście być może należy to traktować jako metaforę, tak? W jakiejś mierze ta powieść skręca w kierunku jakiejś takiej dziwnej dworsko-szpiegowskiej historii w którymś momencie. Nic nie będę mówił dalej. Natomiast, ponieważ jest to bardzo krótka forma, to raczej trzeba ją czytać jako zespół bardzo fajnych, bardzo interesująco podanych metafor.
1: A jak Iwona Rusek to czytała?
2: Ja miałam podobne odczucia, ale muszę wam powiedzieć, że ta książka jest tak napisana sugestywnie, że jesteśmy skłonni uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. I jeszcze szkic tego mostu podany gdzieś na końcu książki uprawdopodobnia wszystko, co do tej pory przeczytaliśmy. Więc to jest wielka magia słowa, z którym mamy do czynienia w tej książce, dlatego że przekład jest naprawdę świetny, ponieważ pozwala nam w całości zanurzyć się w świecie, z którym mamy do czynienia na kartach tej książki. Wszystkie zapachy jaśminu, tych niesamowitych przypraw, perfum, całe bogactwo smaków, ferie kolorów. To wszystko wyziera z kart tej książki, wdziera się w nasze nozdrza, drażni nasze uszy, melodia, głos, śpiewy, rozbudza naszą ciekawość, opis tych wszystkich miejsc, ale przede wszystkim uczt nocnych, czy różnego rodzaju spotkań artystów rozmaitej maści, którzy nie tylko na dworze sułtana dają swoje występy i swoje popisy, ale o wiele ciekawsze dyskusje, spotkania, no także erotyczne, odgrywają się w różnych innych miejscach tego miasta. Taki trochę półświatek, ale półświatek artystyczny, nastawiony na przeżywanie, na doznawanie. To jest bardzo interesujące i to jest pięknie w tej książce napisane. Natomiast wydaje mi się, że takim ważnym tematem, z którym się spotykamy w tej książce, to jest temat losu artysty. Ten nasz wielki artysta jest takim wzorem, takim symbolem artysty, który ciągle jest w podróży, ciągle jest rzucany z miejsca na miejsce, ciągle jest na łasce jakiegoś bogacza, jakiegoś pana, jakiegoś mecenasa, który decyduje o tym, czy on będzie mógł jakieś dzieła sztuki tworzyć, czy będzie miał pieniądze na swoje projekty, na to, żeby jego talent mógł zabłysnąć. A nawet jeśli dogodzi temu władcy i wywiąże się z tego projektu, który miał właśnie zrobić, nie wiadomo, czy zostanie opłacony. No ta sytuacja z papieżem jest już znana. Wydaje się,
0: ostatecznie trwało to prawie przez całe życie Michała Anioła.
2: Tak,
0: robienie
2: tak.
0: tego zlecenia dla papieża. A Michał Anioł żył bardzo długo.
1: 80.

0: 89 lat.
1: Tutaj jest pokazane, że wielki artysta, wielki talent, człowiek, którym się zachwycamy dzisiaj, podziwiamy go. Jego życie wyglądało właśnie w taki sposób, że było ciągłą podróżą od jednego władcy do drugiego, albo od jednego projektu do drugiego i ciągle w niepewności, w samotności, ponieważ jest to też książka, która pokazuje, że w tym wielkim zgiełku wielkiego świata taki człowiek jak Michał Anioł jest zawsze w jakiś sposób wyalienowany, jest zawsze samotny, jest zawsze sam ze sobą i sam ze sobą walczy, ponieważ demony, które ścigały go w jego rodzinnym mieście, przyjechały, przybyły do Stambułu za nim. Niepewność, lęk, zazdrość, intrygi. Przede wszystkim też taka chęć bycia lepszym. A kiedy widzi projekt Leonarda da Vinci, ze złością zrzuca go ze stołu i miażdży stopą. W taki bardzo efektowny sposób. Ale jest to pokazane jak pycha, jak dążenie do doskonałości, jak niesamowita rywalizacja, jak ten wąż ciągle gryzie serce artysty i nie pozwala mu spocząć. To jest książka, która pokazuje piekielną pracę, pracę od świtu do nocy, od nocy do świtu, nieustającą ekstazę, w jaką popada Michał Anioł za każdym razem, kiedy widzi coś pięknego. I to niekoniecznie musi być wielkie dzieło sztuki, to niekoniecznie musi być wielka budowla, to może być dłoń położona na stole, to może być kwiat.
0: Zresztą to bardzo erotyczna scena jest o tej dłoni i tak na marginesie, tak. Jak w momencie, kiedy Michał Anioł zostaje właśnie nakryty, że rysuje jakieś takie detale, a nie zajmuje się tym głównym zleceniem, ale zachwyt mężczyzny, innego mężczyzny wzbudza właśnie to, w jaki sposób on jest w stanie sportretować bardzo szybko detale, ująć szczegóły dłoni, która leży przed nim.
1: On jest w gorączce i ta książka pokazuje taką gorączkę tego miasta, tego miejsca, wszystkich ludzi, którzy w tym miejscu żyją, czy na dworze, czy w innych okolicznościach, że tak powiem, przyrody. Czy jest to gorączka erotyczna, czy jest to gorączka strachu, czy jest to gorączka lęku, niepewności, czy właśnie szalonej pracy, która spala. To jest bardzo, bardzo pięknie napisane w tym krótkim tekście.
0: Ale jeszcze chciałabym się odwołać do tytułu. Opowiedz im o bitwach, o królach i słoniach. Tytuł nadany przez Matiasa Enarda tej książce. W gruncie rzeczy odwołuje się do jakichś takich wielkich narracji historycznych, prawda? A tutaj treść jest w detalu. Nie jest wielką historią, tylko jest tym wszystkim, co jest poza światem polityki, bo mamy, oczywiście wiemy, znamy rys historyczny tych wydarzeń. Ten czas, w którym akcja się dzieje, jest dla nas całkiem jasny, ale właśnie tutaj wchodzimy z tą małą opowieścią.
2: No, tytuł jest ironiczny.
0: Tak.
1: Ale z drugiej strony weźcie pod uwagę to, że narracja w tej książce jest tak poprowadzona, jak już zaznaczyłam, bardzo sugestywnie, że kiedy później pojawiają się takie wzmianki o pracach Michała Anioła, które my znamy, a wiemy, że powstaną znacznie później, pojawiają się takie sugestie, że tak naprawdę to doświadczenie Konstantynopola ukształtowało jego późniejsze myślenie, jego późniejsze dzieła. Może nie w całości.
0: Domniemane jakieś doświadczenie Konstantynopola.
1: Tak. Ale ja jakby idę tutaj za książką, ponieważ powiedziałam, że jest tak sugestywnie napisana, że jesteśmy skłonni naprawdę uwierzyć, patrząc na późniejsze dzieła Michała Anioła, które są zresztą wymienione w książce, że one wynikają z tego doświadczenia. One nie mogły się pojawić tak po prostu w jego umyśle.
0: Matia Enar, opowiedz im o bitwach, o królach i słoniach w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. To pierwsza lektura w historycznym odcinku czytelni. Czas już na historię Polski w tym odcinku za sprawą powieści Bernarda Gromka, która zatytułowana jest Rewolterium. To jest, o ile książka Enarda była taką drobinką, ile to było, 150 stron, jakoś tak mniej więcej, bo to czytaliśmy w formie elektronicznej, to powieść Bernarda Gromka przekracza 600 stron, 612 czy 13, jeśli dobrze pamiętam, w egzemplarzu papierowym.
2: Też czytałem elektronicznie, ale miałem wrażenie, tak, że jest dość długa.
0: Tak, jest dość długa. Akcja dzieje się w 1848 roku w Krakowie, w czasie wiosny ludów. Pierwsze te wydarzenia fabularne, z jakimi się spotykamy, to jest uwolnienie więźniów politycznych z 1946 roku. Wśród nich znajduje się Maksymilian Krom. Wychodząc z więzienia jest właściwie

0: w stanie takiego skrajnego wyczerpania, nie tylko fizycznego, ale także psychicznego. Wygląd wskazuje na to wyniszczenie, a jednocześnie on przez tłum, czy też swoich dawnych kolegów jest przyjęty jako bohater, więc tutaj od razu mamy taki kontrast między realnym, wyniszczonym ciałem, a entuzjazmem zbiorowości. Zresztą na tej, tak mi się wydaje, że to jest jedno z kluczowych napięć tej powieści, które należy już rozpoznać na początku, opowiadając fabułę tej powieści. No i Krąb trafia pod opiekę swojego dawnego kolegi Hipolita Zdańskiego, który jest aktywny politycznie i zaangażowany w obecne działania rewolucyjne, bo sam przyjeżdża i z Berlina, i z Paryża, i z Londynu, czyli jakby jest w pewnym sensie jakimś takim przedstawicielem idei, które w Europie tak silnie wybuchły wiosną
1: tak zwanych socjałów.
0: Tak,
1: to się tam mówi.
0: Wiosną 1848 roku, ale bardzo szybko w tych rozmowach okazuje się, że oni mają dość odmienne poglądy, że Zdański wierzy w sens rewolucji i stara się jakoś ją
2: kontynuować,
0: tak, i popiera. Natomiast sam Krąb przeżywa kryzys ideowy i właściwie ma takie wrażenie, że te jego jego wcześniejsze doświadczenia podważyły jego w ogóle wiarę, sens dążenia do realizacji idei politycznych.
1: Chcę powiedzieć tylko, że ten wstęp wskazuje na to, że ta powieść jest takim historycznym potworem.
0: Nie.
1: W którym taką powieścią idei, a ona nie jest powieścią idei. Broń Boże.
0: Nie, nie. Bo pojawia się kluczowy dla przynajmniej rozwoju fabuły wątek pieniędzy, tak zwanej kasy salinarnej. Los tych pieniędzy nie jest do końca jasny, a sam Krom prawdopodobnie wie, gdzie te pieniądze są.
1: Mamy Wiosnę Ludów. Rewolucja w tym Krakowie będzie trwała bardzo krótko, co wiemy. Rewolucjoniści opróżniają więzienia z więźniów politycznych. Jest straszny kocioł idei. Ciągle się pamięta o tym, co się wydarzyło 2 lata wcześniej, kiedy oddziały austriackie razem, że tak powiem, z towarzyszącymi chłopami wystrzelali i wybili, że tak powiem, rewolucjonistów Edwarda Dębowskiego, a nasz główny bohater był jednym z najbliższych współpracowników Dębowskiego. Mamy cały ten pejzaż ideowy, ale tak naprawdę rozchodzi się o kasę. O te słynne skrzynki z forsu, które są gdzieś zakopane w jakimś majątku pod Krakowem.
0: I akurat Krom wie gdzie.
1: W istocie ta powieść w pierwszym planie nie jest powieścią idei historycznej, tylko jest thrillerem. Jest trochę antywesternem, trochę...
0: Bo to jest bohater, który nie chce umierać za zbiorowość.
1: Dokładnie, jest takim bohaterem westernowym, ale świat, który go otacza, jest antywesternowy zdecydowanie. Jest to wreszcie powieść noir, korzystająca z turpistycznej demonologii obrazu, jaką, że tak powiem, wypracował w polskiej literaturze czarny romantyzm. Trudno uwierzyć, że ta książka jest debiutem, a jest debiutem. Ten człowiek żadnej wcześniej książki nie napisał. Ja, jak on czytałem, naprawdę nie mam pojęcia, jak on to zrobił. To jest książka niesamowita. W swojej konstrukcji, w swoim obrazowaniu, w swoim... To nie jest nihilizm, to co napędza, że tak powiem, naszego głównego bohatera. On jest rozczarowanym romantykiem. Rozczarowani romantycy są niebezpieczni. To jest być może jedna z najbardziej niebezpiecznych kategorii ludzi. Po jakimś czasie dowiadujemy się, że nasz główny bohater jest człowiekiem niebezpiecznym. Nie jest to bohater bez skazy, broń Boże. On naczytał się Stirnera i on uważa, że tylko egoizm i nihilizm może go uratować. W jakimś sensie jest postacią, pokrewną postacią Dostojewskiego w tym sensie. No z tym, że oprócz tego, że jest postacią trochę jak z Dostojewskiego, to jest też Polakiem, który zaangażował się w ruch patriotyczny, ryzykując życie i dostał za to bardzo mocno po nosie, a przede wszystkim nie uzyskał awansu klasowego dzięki temu. On cały czas jest synem rodziny podrzędnej, jakimś takim byle jakim mieszczańskim pochodzeniu i ta cała szlachta, która rozkręcała owe socjalne powstania, ona go nie chce wciągnąć do swojego rejestru.
0: Tutaj nawet jedna z ostatnich scen nie pozwala mu o tym zapomnieć,
1: ale
0: prawda?
1: Nie,
0: nie będziemy oczywiście zdradzać tej sceny, ale chodzi o to, że niesie ten ciężar, czy też tę ułomność swoją cały czas, aż do ostatnich kart powieści, czyli do takich decydujących momentów, w których on właśnie podejmuje pewne wysiłki, nie wiem, rozpaczliwe wysiłki, żeby to zmienić. Iwona Rusek, Iwono, jak twoja lektura powieści Bernarda Gromka, Rewolterium?
2: Jestem zachwycona i gratuluję autorowi z całego serca, ponieważ tak jak powiedział Piotr, to jest to zaskakująco dobre.

0: Książka, wspaniała książka. Bardzo dużo na jej temat powiedzieliście, ale tak naprawdę to jest jedna setna tego, co w tej książce jest, co w tej książce państwo, czytelnicy, znajdziecie. Ponieważ oczywiście punktem wyjścia jest rok 1846, ponieważ cały czas wraca w retrospekcjach.
1: Rzeź pod Gdowem.
0: Tak, bohaterów, nie tylko tego bohatera, o którym tutaj wspomnieliście, ale też gdzieś tam w pamięci zbiorowej, w pamięci indywidualnej przemazuje się powstanie 1830 roku i ta tragiczna historia Polski w zasadzie od trzeciego rozbioru, ale to ciągle jest za mało. To ciągle jest za mało, żeby poczuć smak tego, co na tych kartach ten autor nam wyszykował. To jest taka powieść kłącze, ponieważ tam jest mnóstwo wątków, mnóstwo wprowadzonych postaci, które pokazują tło ówczesnego Krakowa, ówczesnej Galicji, ale też dają nam poczuć, jak ten świat wtedy wyglądał, jak wyglądały warstwy społeczne, jak one się między sobą komunikowały, jak się przenikały, czy było pomiędzy nimi porozumienie, co ich jednoczyło, a przeciwko czemu cały czas się zżymali i buntowali, czy można było na takiej ulicy krakowskiej przetrwać po prostu i jakie umiejętności były do tego potrzebne. Świat kupców, handlarzy, nożowników, sekretnych drukarni, wyzwolonych kobiet, ale też prostytuowanych.
1: Pewna madame tam jest taką femme fatale, tak, tej opowieści, tak, ale jest też ale inna też kobieta, delikatna. Tak,
0: to jest właśnie to echo tej tragicznej historii 1846 roku. Kiedy czytałam tę książkę, to miałam takie wrażenie, że my ciągle właśnie o tym wydarzeniu bardzo mało wiemy i bardzo mało mówimy. Może przy okazji Wesela Wyspiańskiego. No ostatnio oczywiście Radek Rak i Baśń o wężowym sercu. Fantastyczna, wspaniała książka, która też do tych wydarzeń nawiązuje. Tutaj kolejne odkrycie w tej książce.
2: Tak, tak, ale polska historia nie radzi sobie z opisem, tak, Polaków, którzy mordują innych Polaków.
0: A szkoda,
2: nie umie
0: bo
2: tego
0: jednak
2: wyjaśnić.
0: Powody w tej książce są wyjaśnione i naprawdę przedstawione w taki sposób brutalny, naturalistyczny, ale właśnie taki, który wiesz, jesteś w stanie przyjąć, jesteś w stanie zrozumieć i kiedy idziesz tym tropem, różne inne rzeczy stają się jasne i oczywiste. Natomiast ja jestem zachwycona narracją, jestem zachwycona językiem, jestem zachwycona przede wszystkim budową tego świata i postaci. Dlatego, że świat historyczny, świat realny miesza się ze światem nadnaturalnym, ponieważ autor pokazuje nam też, że Kraków, który jest miejscem historycznym, ciągle wielka historia jest gdzieś obecna, ale nagle się okazuje, że ten Kraków, który spłynął krwią, który ma swoich bohaterów, ma swoich nożowników, to jest miejsce magiczne. I że magia ciągle jest żywa i unosi się w powietrzu. I tej magii podlegają także austriaccy urzędnicy i wojskowi. Ten wątek jest bardzo ciekawie poprowadzony. Poza tym całe mnóstwo i bogactwo myśli i treści podane w taki sposób, że wcale się w tym nie gubimy. Wręcz przeciwnie, jest to podane w taki sposób, że idziemy za tymi poszczególnymi wątkami, nawet jeśli one w pewnym momencie są zostawione i zgubione, to potem te oczka się nawlekają i przed naszymi oczami rozpościera się przepiękna historia. Też historia o miłości, historia o tragicznej przeszłości, która rzutuje na teraźniejszość i o tym, że wielka historia niszczy, pożera swoje dzieci, swoich bohaterów. Jest krwawa i nie przynosi wolności, nie przynosi wyzwolenia. To jest niesamowicie ciekawie w tej książce pokazane.
1: Ale mnie tutaj chyba w tym kontekście właśnie nie przynoszenia wyzwolenia coś innego chyba bardziej interesuje. Mianowicie to, że ten nasz bohater Krom jest w stanie odróżnić takie uczucia wynikające z potrzeby wspólnoty i doświadczenie fałszu tej wspólnoty. Piotrze, w nawiązaniu do tego, co ty powiedziałeś o tym, jak nie potrafimy mówić o swoich zdradach właśnie. Założenie wspólnoty takiej narodowej może być rodzajem nadużycia, no bo niekoniecznie wszyscy w taki sam sposób mogą to postrzegać.
2: Raczej tak bym na to patrzył. To znaczy, że jeśli wspólnota narodowa nie respektuje praw wszystkich jej członków, dochodzi do takich napięć, do jakich dochodziło w XIX-wiecznej Polsce,
1: i dochodzi w XXI wieku w Polsce.
2: To można poniekąd zrozumieć, co tam się wydarzyło i dlaczego to się stało. I nie jest to żadna zdrada. Co więcej, główny bohater tej powieści, któremu w którymś momencie zaczynamy kibicować, tak? Mimo że wiemy, że jest człowiekiem trudnym.
1: Skrajnie egoistycznym też.
2: Trudnym.

0: może nie tyle egoistycznym, co takim, to jest bohater westernu, no także on po prostu jest sam. Ten egoizm u niego jednak ulega przełamaniu w tej książce, dodajmy. To jest no dosyć tak. istotny wątek.
1: No może indywidualizm, o może tak.
0: No taki sztirmerowski indywidualizm właśnie. Natomiast chodzi mi o to, że zaczynamy mu kibicować i zaczynamy rozumieć, że jedyną drogą dla niego jest oczywiście ucieczka tej wspólnoty, która jest to całkowicie toksyczna po prostu. Ja tę książkę bardzo szanuję za to, że ona znalazła klucz jakby do opowiadania o historii, bo jak mnie nie jest historycznym gniotem, jest jednak dziełem kultury popularnej. Ona się posługuje schematem właśnie thrillera, czy powieści noir. I ostatecznie jej ironia polega na tym, że opowiada o wielkich uniesieniach polskiego patriotyzmu, ale finalnie chodzi o grupy facetów, którzy z bronią biegają za pieniędzmi i się mordują nawzajem.
1: Dla pieniędzy
0: i,
1: też.
0: Tak, dla pieniędzy i za pieniędzmi. To jest jakby podstawa ich bytu i ich główny cel.
2: To ja jeszcze dodam taki klucz, który może nam pozwoli zrozumieć głównego bohatera, ponieważ w pewnym momencie jedna z bohaterek mówi o nim, że jest po prostu dobrym człowiekiem. I wtedy jakby wszystko staje się jasne. Jego wybory, jego zachowanie, jego druchy, jego
0: sposób
2: myślenia.
0: Ale on
2: myślenia.
0: Nie chce być tym dobrym człowiekiem.
2: Ale jest. Dlatego zaczynamy mu kibicować.
1: Siła, co zła, pragnąc wiecznie, czyni dobro.
0: Dokładnie.
2: Tak. I dlatego mu zaczynamy kibicować i chcemy, żeby mu się udało. I rozumiemy wybory, których dokonuje. I przymykamy oko na niektóre czyny, których dokonuje, ponieważ rozumiemy to, co się wydarzyło, to, co go determinowało.
0: Bo jest dobrym człowiekiem, ale zarazem jest bohaterem czarnego kryminału.
2: Mm-hmm. Bardzo dobrego kryminału. Mój apel do autora, żeby pisał dalej. Czekamy na kolejne powieści.
1: Bernard Gromek, Revolterium, debiut tego pisarza w czytelni w programie drugim. Bardzo nas zainteresował i bardzo Państwu polecamy. Mówiliśmy dziś także o powieści takiej noweli Matiasa Enarda, opowiedz im o bitwach, o królach i słoniach w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. To sama przyjemność też, proszę zajrzeć. Iwona Rusek.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Kofta.
0: Dziękuję.
1: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia.

Zielona Dwójka, Katarzyna Nowak. Dzień dobry Państwu. Jestem nad warszawską Wisłą. Trochę zainspirowana, może nawet bardzo zainspirowana ostatnimi rozmowami tutaj w Zielonej Dwójce z Szymonem Czyżewskim, który bada krajobrazy tego naszego obszaru lasów umiarkowanych, strefy wilgotnej na przestrzeni ostatnich milionów lat, powiedzmy 20-23 milionów lat, krajobrazów, które były kształtowane przez w dużej części przez megafaunę. No to więc zainspirowana tymi rozmowami ruszyłam moją wyobraźnią właśnie nad warszawską Wisłę do lasów okolicznych i zobaczyłam oczyma duszy swojej tutaj te nosorożce, tury, jelenie olbrzymie, niedźwiedzie jaskiniowe i tak dalej. No i też słonie leśne. Ale no właśnie, nie trzeba aż tak daleko sięgać wyobraźnią, żeby sobie zobaczyć tutaj żyjące z nami duże zwierzęta, dużych roślinożerców, ponieważ są z nami słonie. Są z nami słonie nie z własnej woli. Za chwilę o tym porozmawiamy. Siedzimy tutaj nad warszawską Wisłą, wyobrażając sobie przepływające przez nią słonie leśne, z Anną Nowaczyk, edukatorką przy

przyrodniczą biolożką, która badała słonie żyjące obecnie w Polsce, w naszych ogrodach zoologicznych. Nie we wszystkich polskich ogrodach zoologicznych są słonie. W niektórych są to słonie indyjskie. Ty akurat zajmowałaś się, Aniu, słoniami afrykańskimi w Warszawie i w Poznaniu. I

0: Do tego ja bym chciał powrócić za jedną chwileczkę, ale chciałem wspomnieć, że ja już zaznaczałem kilkukrotnie, że mówimy tutaj o cudownym dziecku. Rzeczywiście, nie było chyba pianisty w XIX czy XX wieku, który wśród swoich pedagogów, czy swoich nauczycieli, czy mentorów właściwie, miał takich mistrzów jak właśnie jak Rachmaninow, czy Cortot, czy Schnabel,
1: czy Egon Petri. Wspominając Petri w kontekście tego Bacha, którego wysłuchaliśmy.
0: Tak, ale to było zresztą to było dopiero dużo później. Ona zresztą podkreśla, że grała jakieś preludia i fugi, ale nie wiem, znowu nie mamy dokumentu w tym momencie, aby stwierdzić, jaką część jej repertuaru to pokrywało. I Isidor Philipp, i George Enescu, który był jej... Oni oczywiście byli... oni traktowali ją z jednej strony jako małe, słodkie, urocze dziecko, a z drugiej strony właściwie jako równą sobie, równą im, przepraszam, powinien powiedzieć, równą im pianistkę. Więc to było bardzo ciekawe. I oczywiście ona dostała na pewno doskonałe przygotowanie pianistyczne i doskonałe rzemiosło. I każdy z nich oczywiście oczekiwał czegoś innego. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ona manewrowała, żeby jednego tygodnia przyjść na lekcję do Schnabla, a drugiego przyjść na lekcję do Cortot i każdego przekonać swoją grą, że jednak uzyskałem to, czego od niej oczekiwałem.
2: No właśnie. Roman Markowicz 10 lat temu w tym studiu tak opowiadał o Rufslęczyńskiej, o tej tytanicznej, katorżniczej pracy, tak, do której była zmuszana, będąc dzieckiem.
3: Informacje, które z tej książki wynikają i które mogą każdego rzeczywiście, jak to powiedział pan Roman, przyprawić o gęsią skórę. No a przecież ten jej ojciec, no to można bez przesady powiedzieć, że mimo tych sukcesów pedagogicznych, okupionych krwią przecież, prawda, był cenionym skrzypkiem, pedagogiem, ale w historii to się zapisał głównie jako ten właśnie, który ukradł czy zabronił dzieciństwo własnej córce. I mówił, że ty nie jesteś dzieckiem, jesteś muzykiem, nie możesz bawić się z rówieśnikami, musisz codziennie przed śniadaniem ćwiczyć etiudy Chopina. Więc to byłoby na pewno nie do wytrzymania. No i przecież musiało się skończyć tym, czym się skończyło, czyli ucieczką.
2: Załamaniem. I tak, odsunięciem od siebie muzyki na jakiś czas.
3: Która zarabiała ogromne pieniądze przecież jako cudowne dziecko występując. A on to przeznaczał, jak czytamy we wspomnieniach różnych ludzi, na wystawne życie, córce nic nie zostawiał. I gdzieś przeczytałem, żeby funkcjonować, to musiała nawet własną krew sprzedawać, bo nie miała za co kupić sobie jedzenia.
2: No
3: jest
2: właśnie.
3: To są rzeczy tragiczne, absolutnie nie do pomyślenia. Ja na przykład nie jestem zupełnie w stanie sobie czegoś podobnego wyobrazić. Jak jeszcze można wrócić potem do sztuki, do grania? To mnie się po prostu nie mieści w głowie.
2: Dlatego też zestawiamy ze sobą też te wypowiedzi, bo sama Rufslęczyńska pod koniec swojego przecież bardzo długiego życia,
3: no tak, 101 lat,
2: miała taką umiejętność mówienia w sposób niezwykle kulturalny o tym wszystkim, co wydarzyło się kiedyś. Oczywiście ukazała się ta książka Forbidden Childhood w 75 roku, która wszystko wyjaśniła.
3: Tak, ale na którą to też, się pan Roman powoływał właśnie.
2: Tak, ale to też rzuca nam światło na to, jak po latach też inaczej się pewne rzeczy przedstawia.
3: Oczywiście.
2: Mnie przychodzi do głowy słynny ojciec Polgar, który wychował trzy córki szachistki, który też robił taki obóz doświadczalny, kiedy one były młode, a one dziś mówią o nim no, zdecydowanie delikatniej niż należałoby,
3: tak,
2: chyba.
3: Tak, Sęczyńska właśnie, tak, swoim ojcem. Tak. Też się wypowiadała.
2: Ostatnie słowa tutaj tej wypowiedzi.

0: wypowiedzi też niezwykle dające do myślenia, bo właśnie tak, kiedy ona spotkała tych wszystkich pianistów tak, na swojej osoby, drodze,
1: duży, można powiedzieć, pianistyczny,
0: a jednocześnie miała swój styl, miała tak, swoje tak, podejście jakby nieskażone ich grą. Proszę
1: tak,
0: państwa,
1: to bardzo ciekawe.
0: Teraz przed nami nieco dłuższa partia muzyki, no i będą to właśnie etiudy Chopina, o których napisano chyba i powiedziano najwięcej odnośnie dyskografii Rów Ślęczyńskiej, no bo od sesji z etiudami tak naprawdę wszystko się rozpoczęło. Jeszcze o tym powiemy, bo historia tych nagrań niezwykle ciekawa. No tych nagrań nie byłoby, gdyby nie Artur Rubinstein, który namówił młodą Ślęczyńską do powrotu na scenę, który, można powiedzieć, wyrwał ją z tego artystycznego niebytu.
1: Tak, właściwie z takiego marazmu, można wręcz powiedzieć też. Tak, no, Artur Rubinstein na pewno był dobrym duchem w tym momencie.
0: Był dobrym duchem, był tym, który spowodował, że Arthur Fiedler, stojący wówczas na czele orkiestry The Boston Pops, zabrał młodą Ślęczyńską na turnę po Ameryce, dając jej całkowicie wolną rękę do wyboru repertuaru. Ona wybrała sobie wtedy cały szereg koncertów fortepianowych. Szkoda, że nie mamy tych nagrań, bo podróżowali,
1: nie mamy.
0: Grali. Grała nawet Haczaturiana wtedy koncert fortepianowy. No i zdecydowanie odżyła.
1: Pisany, bo nie wiem, chyba dla Lwa Oborina w ogóle ten koncert był.
0: Tak. No i wtedy w jej ręce trafiło zaproszenie od Izraela Horowica z propozycją nagrania kompletu etiud dla amerykańskiej wytwórni Decca. Te etiudy, tak się składa, że grała, no musiała i miała w palcach wszystkie.
1: Tak.
0: Była drugą kobietą w historii fonografii, która zarejestrowała w studiu oba opusy, opus 10 i opus 25.
1: No i co też właściwie można powiedzieć, że są prekursorskie nagrania.
0: To są prekursorskie nagrania w Nowym Jorku, w Temple Studio, lipiec, sierpień, wrzesień 56 roku. Powstały wtedy dwa long playe, oba opusy etiud, dopełnione impromptu, po dwa impromptu na każdej płycie. I co ciekawe, longplaye te ukazały się w Europie także. Wytwórnia Deutsche Grammophon natychmiast wydała ich licencjonowane tłoczenia. Przyjęcie było entuzjastyczne, no i spowodowało potem cały cykl nagrań, przede wszystkim Chopina.
1: No właśnie, które mamy tutaj teraz na wznowieniach.
0: Mamy je na wznowieniach.
1: Ale mamy też i oryginały.
0: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie puścili teraz, nie pokazali państwu starego tłoczenia Musical Heritage Society.
1: Tak jest.
0: Biblioteka, prawda?
1: Tak, no w Bibliotece Narodowej, gdzie pracowałem kiedyś, znajduje się dużo
0: płyt.
1: Tych właśnie wydanych przez tę firmę. I to są arcy interesujące materiały.
0: Ta płyta, której posłuchamy teraz, ma sygnaturę 3798, jest ustereofoniczniona, co nie do końca dziś jest modne,
1: czyli
0: ale wtedy...
1: artificial stereo, tak? Takie sztuczne.
0: Takie sztuczne?
1: Tak.
0: Tak, Mark Richardson tutaj odpowiadał za te wersje.
1: Teraz być może tego by nie zrobiono. Zostawiono by to w oryginale, takim, jakie to było. No bo najlepiej to wtedy brzmi to, co reżyser dźwięku też chciał uzyskać.
0: No tak, to wersję oryginalną mamy oczywiście w tym komplecie.
1: Jasne.
0: Kompaktowym i też posłuchamy z tej wersji pewnych utworów, ale na razie przed nami posłuchajmy 10 etiud, bo tak jest, widzę, płyta.
1: Czyli jedną stronę.
0: Pierwsza strona i wybieramy 10 etiudy z opusu 25. Pamiętam, że w ostatniej audycji, no to już było jakiś czas temu, słuchaliśmy opusu 10, dziś opus 20.
1: Kolejna opus 25.
0: Gra Rów Ślęczyńska, tak grała 70 lat temu.

0: zagrać wszystkie 24 etiudy Chopina. Zgadza się. Nauczyłam się wszystkich, a potem musiałam grać je codziennie jako rozgrzewkę przed ćwiczeniem. Byłam już wtedy nastolatką. Miałam jakieś 16 czy 17 lat. Każdego dnia dodawałam sobie jedną etiudę i tak nauczyłam się wszystkich. Kiedy dużo później miałam możliwość pierwszego nagrania, czułam się w nich tak pewnie i tak dobrze mi się je grało, że gdy zapytano mnie, co chciałabym nagrać, odpowiedziałam oczywiście, że 24 etiudy Chopina. Nagrałam je i było to moje najwcześniejsze przedsięwzięcie dla Dekki. Wydaje mi się, że było to w początku lat 50., kiedy wznowiła pani karierę po dłuższej przerwie w graniu. Wznowiłam po nagraniu tych etiud. Bywa tak, że jeśli czujesz, że coś ci leży, codziennie znajdujesz jakiś nowy szczegół, którym wzbogacasz swoją interpretację. Ja więc wciąż coś w niej zmieniałam, a ona dojrzewała, stając się coraz bardziej osobista. W czasie, kiedy nagrywałam te etiudy, miałam je bardzo dobrze zrobione. Pracowałam w końcu nad nimi przez całe lata. Kiedy się ukazały na płycie i dostały dobre recenzje, pan Israel Horowitz, ówczesny szef działu A&R w nowojorskim oddziale Dekki, powiedział: jesteś specjalistką od Chopina. Zaprotestowałam, że nie czuję się chopinistką. Gram przecież Bacha, Mozarta, Beethovena. Oni sądzili, że jeśli nazywam się Slęczyńska i debiutuję etiudami Chopina, to muszę być specjalistką. Okazało się, że potem potrzebowali preludiów. Po etiudach preludia były dla mnie relatywnie łatwe. Nagrałam więc cały cykl i dopełniłam go czterema impromptu. Następnie dołożyłam ballady i stopniowo nagrywałam coraz więcej Chopina.
1: Potrzeba katorżniczych ćwiczeń z ojcem, który był sadystą, krótko mówiąc, pod tym względem. To bez przesady, można powiedzieć. Ale co ciekawe, pomimo tej traumy, którą opisuje w książce, to pianistka po latach, to jest też interesujące, potrafiła wyrazić pewien rodzaj wdzięczności wobec ojca za to, że nauczył ją dyscypliny. No ale nigdy jednak nie wybaczyła jemu metod, jakie stosował. No, trzeba przyznać, że i uświadomić sobie, że pianistka była przecież jedną z ostatnich osób, które łączyły współczesność ze złotą erą pianistyki. Jej relacje z innymi muzykami. To jest właśnie taka fascynująca mieszanka nauki o największych mistrzów oraz przyjaźni z legendami XX wieku.
2: To słowo, które przypominamy z wywiadu Róży Świadczyńskiej, te słowa padały po nagraniu ostatniej płyty przez Róż Slęczyńską. Tutaj rozmawialiśmy o tym w studiu My Life in Music. Nagrała ten album mając 96 lat. I wspomniałeś, Pawle, bo tak było, podpisała wtedy nowy kontrakt z wytwórnią Dekka.
1: No tak, to mnie się też, jak mówię, przypomina też taki podobny kontrakt, który podpisał swego czasu Pierre Monté, genialny francuski dyrygent, który już będąc mocno w podeszłym wieku, ponad 80 lat, podpisał właśnie kontrakt na następne 60 lat.
2: 60 lat. A Ruf przypominała, podpisując kontrakt w wieku 96 lat, looking back doesn't do any good. Lepiej nie oglądać się zbyt często za siebie, nie spoglądać wstecz. I tutaj przypominała, że Paderewski, Chorszowski, Rubinstein też chyba nie przepadali za tym, aby szukać w przeszłości.
1: Żeby się oglądać. No tak. Chorszowski na pewno nie. To zresztą sam mówił w wywiadzie, dla Polskiego Radia kiedyś przed laty, jak był to

0: na koncercie w Filharmonii Narodowej, kiedy grał między innymi etiudę Hamol, nie etiudę, tylko sonatę Hamol Chopina.
1: No to pozostajemy przy etiudach, z tym, że teraz posłuchamy etiud Franciszka Lista. Sięgamy po siódmy long play wydany przez amerykańską Decca pod numerem katalogowym DL 71 i 4 zera. Long play szczególny, bo zawierający taki wybór właśnie listowski, te utwory, które często grywała. My zaczniemy od etiudy transcendentalnej piątej, Fefole, którą Ruf Ślęczyńska grała przed samym Chorowicem. Prywatnie kiedyś mu ten utwór zagrała.
0: I z tego, co wiemy, rosyjski pianista był pod wrażeniem.
1: To jest nagranie z lipca 1958 roku. Później słowo od samej Ruf, która wspomni swoich absolutnie niezwykłych nauczycieli, a potem pierwsze dwie etiudy listowskie według Paganiniego. Pierwsza G-moll i druga w tonacji S-dur.

Ruth, pani biografia jest pełna nazwisk najwybitniejszych nauczycieli, jak Alfred Cortot, Egon Petri, Artur Schnabel, Józef Hoffmann, Siergiej Rachmaninow. Pani kariera jest pełna spektakularnych momentów. Debiutowała pani mając 4 latka. Wkrótce potem miała pani debiut w Berlinie, a kilka lat później z orkiestrą w Paryżu. Czy to tam poznała pani Alfreda Cortot? Ojciec zabierał mnie ze sobą wszędzie i wszędzie tam występowałam. Stał nade mną i pilnował, bym grała po 8-9 godzin dziennie, by mieć pewność, że ćwiczę. Zmuszał mnie do tego. To musiało być bardzo trudne doświadczenie, cała ta surowa dyscyplina i reżim grania. Na pewno bardzo stresujące dla dziecka w pani wieku. Cóż, tak właśnie uczyłam się grać i się nauczyłam. Proszę opowiedzieć o spotkaniu z Alfredem Cortot. Jak wyglądały lekcje? Pan Cortot przybył do San Francisco na swój koncert. W tamtych dniach w nauce gry pomagała mi pani Kennedy. Pojechała do hotelu, gdzie on się zatrzymał. Powiedziała mu o mnie i zapytała, czy może mnie do niego przyprowadzić. Zgodził się, więc zabrała mnie i grałam mu, a potem po raz pierwszy w życiu usłyszałam słowo brawo. Powiedział, abym przyjechała do Paryża, bo on prowadzi tam szkołę muzyczną i będę mogła nauczyć się, jak naprawdę gra się na fortepianie. Mój ojciec postanowił więc zabrać mnie do Europy, bym uczyła się u wielkiego mistrza. Tak właśnie realizował swój plan, bym uczyła się u najlepszych nauczycieli w Europie. Zanim jednak pojechaliśmy do Paryża, chciał zabrać mnie do Berlina, ponieważ najlepszy nauczyciel, jakiego wtedy miałam, pochodził z Kalifornii, nazywał się Gunnar Johansen, był Duńczykiem i był studentem Egona Petriego w Berlinie. Petri był sławnym nauczycielem, a mój ojciec miał ogromny respekt dla berlińskich nauczycieli. Dlatego przez Gunnara Johanssona, jego studenta, miałam wejście do Egona Petriego. Pojechaliśmy więc do Berlina. Ojciec, matka, ja i moja 2 lata młodsza siostra i były to moje pierwsze lekcje fortepianu w Europie. Petri był bardzo wymagający, jeśli chodzi o technikę i gamę. Miałam już wtedy bardzo dobry warsztat, bo pani Węgerowa w Instytucie Curtisa kazała mi grać gamę na wszelkie możliwe sposoby. Miałam więc już świetne podstawy techniczne. Na tym etapie przejął mnie Petri i zadał mi pierwsze preludium i fugę Bacha. Grałam mu to preludium, potem drugie, no i tak zadawał mi kolejne preludia i fugi. Zaczęłam więc naukę od Bacha. Kiedy tylko udało mi się cokolwiek zagrać przyzwoicie, ojciec zabierał mnie do sklepu Bechsteina, abym mogła pograć sobie na prawdziwym fortepianie. Grałam więc nowe utwory na coraz to różnych instrumentach. I tak pewnego dnia moją grę usłyszał ktoś przez ścianę w tym sklepie. Zapytał sprzedawcę, kim jest ta osoba obok, która tak gra. Asystent odpowiedział, że to małe dziecko. Ten gość na to, że chciałby zobaczyć to małe dziecko. To był Artur Schnabel. Niesamowita historia. Ile miała pani lat? Miałam 6 lat. I właśnie tak poznałam pana Schnabla. A on zadał mi wówczas pierwszą sonatę Mozarta, jaką grałam w życiu. To była lekcja, którą pamiętam do dziś. Mówił bowiem o każdym dźwięku tej sonaty. Znał ją wprost perfekcyjnie.

Kiedy sama daję dziś lekcję, staram się pamiętać wszystkie uwagi od sznabla. Lekcja z nim była po prostu doskonała. Znał każdą nutę tego utworu i najdrobniejsze tematy. Wszystko odpowiadało jego słowom. Na przykład jest tam takie miejsce. On dźwięki zamieniał na słowa. Co oznacza kwiat? Każdej nucie podporządkowywał słowo, co pomagało zrozumieć jej sens. Do tej pory tak robię.

0: Rów Slęczyńska w studiu nowojorskiej Dekki w 1958 roku. Ten listowski long play został nagrany w dniach 22 i 28 lipca właśnie 58 roku. No i za nami przed chwilą dwie etiudy według Paganiniego. Pierwsze dwie, G-moll i S-dur. Wcześniej Błędne ogniki, Fefole, etiuda transcendentalna piąta, a pomiędzy nimi Rów Slęczyńska o tym, jakich miała w swoim życiu niezwykłych nauczycieli.
1: No właśnie to jest w ogóle cały temat, nauczyciele tej pianistki. No, mówiło się o Rachmaninowie, o Schnablu, Petrim, o Alfredzie Cortot. Była też koleżanką z klasy, z kompozytora i pianisty i śpiewaka właściwie nawet, bo to przecież jest kilka jego nagrań śpiewaczych. Samuela Barbera miała kontakty z Chorowicem, z Szurą Czerkaskim, przyjaźnia się z Jorge Boletem. No ale chyba jedną z najważniejszych ról w jej pedagogicznej karierze, że tak powiem, to odegrał jeden z najbitniejszych polskich pianistów w historii, Józef Hoffmann, który ta relacja z nim była kluczowa dla jej wczesnej kariery. No, ale cały czas była naznaczona cieniem ojca, nawet wtedy. I pierwsze spotkanie, gdy Ruth miała zaledwie 4 lata, Józef Hoffmann, który był wtedy dyrektorem Instytutu Curtisa w Filadelfii, usłyszał ją i był pod ogromnym wrażeniem jej talentu. I to właśnie on przyznał jej pełne stypendium w tej uczelni, co było wydarzeniem bez precedensu ze względu na jej wiek. Hoffmann zresztą nie tylko ją uczył, ale też dbał o jej rozwój, o logistykę. Kiedy ojciec Ruth zdecydował się ją zabrać do Europy na dalszą naukę, to właśnie Hoffmann wraz z mecenas Mary Louise Curtis Bock finansował ich podróż i pobyt. No i lekcje oczywiście u źródła, bo Slęczyńska wspominała Hoffmana jako genialnego analityka, który uczył ją przede wszystkim, jak oszczędzać dłonie, jak stosować ekonomiczną mechanikę ciała, prawda, jak używać palców w sposób najbardziej efektywny, technicznie. I był dla niej wzorem precyzji, z której czerpała przez całe życie. No i konfrontacja z ojcem, to jest ciekawe też, bo przecież relacja ta miała też ciemną stronę. Wspomniany już Józef Slęczyński panicznie bał się, że Hoffmann może przejąć całkowitą kontrolę nad edukacją nad córki, tak, i odsunie go od wpływów. I dlatego mimo ogromnego szacunku, przecież, który darzył Hoffmana, ojciec Ruth

0: Ruth Stańczyńska stała się częścią tej wielkiej tradycji pianistycznej, bo przecież Hoffmann był jedynym prywatnym uczniem Antoniego Rubinsteina jako chłopiec. I to on przekazał jej szacunek do tekstu muzycznego przy jednoczesnym takim, nie wiem, zachowaniu wielkiej romantycznej śpiewności dźwięku. A potem sama pianistka często wspominała Hoffmana z ogromną czcią, stawiając go obok Rachmaninowa właśnie, o którym była mowa także, jako postać, która, by tak rzec, nie wiem, ukształtowała jej artystyczne DNA. Więc to bardzo znamienna postać w jej karierze.
1: Tak, to bardzo, bardzo ważne, o czym mówisz, Pawle, bo Hoffmann pojawił się, jak powiedziałeś, bardzo wcześnie w jej życiu.
0: Nie mógł przejść obojętnie wobec takiego talentu.
1: Nie, oczywiście, że tak. A dopiero później przyszli, dopiero później spotkała Rachmaninowa, no, Rubinsteina przede wszystkim.
0: Tak,
1: i o tym opowie nam sama Ruth Stańczyńska w przyszłym tygodniu, bo...
0: Jestem niezmiernie ciekaw.
1: Mamy wspaniałą kontynuację jej historii, jej życia, jej dyskografii. W przyszłym tygodniu, proszę Państwa, głównie nagrania koncertowe, jak wspomnieliśmy na początku. A dziś chcielibyśmy w tej finałowej części naszego spotkania pokazać jedno z tych zupełnie nielicznych nagrań z orkiestrą. Liczymy na to, też Państwo piszą tutaj, za co dziękujemy, że pojawią się być może po śmierci kolejne rejestracje koncertów fortepianowych, bo przecież miała ich w swoim repertuarze sporo. A dziś nagranie koncertu fortepianowego G-moll Camilla Saint-Saënsa pod batutą Henry'ego Swobody. To jest ta, można powiedzieć, bonusowa 10. płyta w tym boksie Eloquence, która zawiera właśnie dwie sesje. Nowojorską 59. rok Saint-Saëns i sesję wiedeńską z 63. roku z pierwszym koncertem Esdur Lista pod batutą Karla Melesa. Jeszcze rzadsze. Nagranie.
0: No, zwłaszcza jeśli chodzi o nazwisko dyrygenta, bo Henry Swoboda, no to słynny dyrygent,
1: no tak,
0: z którym występowała chociażby Clara Haskell i nagrywała.
1: Henry Swoboda i jego Symphony of the Air, orkiestra, o której kiedyś sporo tutaj powiedzieliśmy. Słuchamy tego nagrania popełnionego również dla amerykańskiej dekki. Koncert G-moll op. 22 Camilla Saint-Saënsa, Andante Sostenuto, Allegro, Scherzando i finałowe Presto.
0: Nazwany jak gdyby koncert od Bacha do Offenbacha.
1: Tak jest.
0: Tak brzmi.

0: Kamil Saint-Saëns, jego drugi koncert fortepianowy G-moll, jego opus 22. Dziś w Dużej Czarnej w nagraniu, które powstało dokładnie 26 czerwca 1959 roku. Manhattan Center, Nowy Jork. A w studiu Ruf Ślęczyńska, Symphony of the Air pod batutą Henry'ego Swobody. I jedno z tych naprawdę nielicznych nagrań naszej bohaterki z orkiestrą.
1: Tak, no zresztą było czego posłuchać.
0: Było czego posłuchać. Ruf Ślęczyńska niezwykle dokładna, prawda? Taka aptekarska.
1: Ale nie można powiedzieć, że bez polotu.
0: Nie bez polotu, jest tu domieszka szaleństwa. No, jeśli znała nagrania Cortota albo młodego Rubinsteina, te spotkania z największymi nie poszły w las.
1: Na pewno nie.
0: I te spotkania, o tych spotkaniach będziemy mówić

0: proszę Państwa, w przyszłym tygodniu. Powiemy też więcej o samych nagraniach, o samych płytach, o tych sesjach, które częściowo już są dobrze zarchiwizowane, a część nagrań czeka jeszcze, część taśm, część rejestracji żywych czeka jeszcze na edycję. Zatem też kolejne wypowiedzi Romana Markowicza podzielimy się z nimi, z Państwem w przyszłym tygodniu. No a dziś już kłaniamy się, bardzo dziękując za to 814 wydanie Dużej Czarnej. Dziękujemy za dobre słowa od Państwa. Pan Szymon napisał, że słucha nas, budując swój ogródek działkowy. Słucham z wielką uwagą tych opowieści o rów. Ciekawe, czy lubiła tulipany, zapytuje pan Szymon. Od pana Pawła fotografie kolejne dostajemy i też wspomnienia, kiedy rozmawiał ze swoją mamą narzekającą na swój stan zdrowia, mówiąc, że właśnie 97-letnia pianistka nagrała płytę. Pawle, bardzo dziękuję za dziś. Spotykamy się w przyszłym tygodniu.
1: Ja również bardzo dziękuję, kłaniam się. Było mi bardzo miło.
0: Katarzyna First-Wojtkowska dzisiejszą audycję zrealizowała. Przemek Psikuta, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Rzeczpospolita szlachecka była na wskroś nienowoczesna. Nieufna wobec nowinek z zachodu i południa Europy, kierowała się antycznym ideałem dobrego życia w polis, twierdzi dr Jakub Wolak w książce Idea Rzeczypospolitej. Czy ta deklaracja była czymś więcej niż tylko retorycznym ornamentem? W jaki sposób przekładała się na praktyki egzystencjalne i polityczne oraz na relacje z sąsiadami? Czy w nowoczesnym świecie jest miejsce na taką formę polityczności? O staropolskim rozumieniu Rzeczypospolitej porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska.
1: Tu program drugi Polskiego Radia.
2: Minęła 15.
3: Dwójka na miejscu.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Wołk. Wydawczynią tej audycji jest Monika Góral, a muzykę do niej wybrała Olga Borzyszkowska.
1: Jest sobota, 2 maja, to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Święto ustanowione przez polski Sejm w 2002 roku. Za tą inicjatywą stało uznanie wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.
2: Według danych MSZ poza granicami Polski żyje dziś ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Dużą grupę stanowią osoby, które pozostały na terenach wschodnich po przesunięciu granic państwa. Inni, współcześni emigranci, tworzą współczesną Polonię w krajach zachodu. Największą diasporą jest Polonia amerykańska. W 2012 roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 9,5 miliona osób zadeklarowało polskie pochodzenie.
1: Powody emigracji były różne. Na przestrzeni wieków Polacy opuszczali swój dom zarówno z powodów ekonomicznych, jak i politycznych. Kraj opuściło także wielu artystów. W dzisiejszej audycji przywołamy losy niektórych z nich. Towarzyszyć nam będzie także muzyka polskich kompozytorów tworzących za granicą.
2: Z czym wiąże się doświadczenie migracji? Odpowiedzi między innymi na to pytanie poszukamy w rozmowach z naszymi gośćmi. Studio Dwójki do godziny 17 odwiedzą reporterka Ewa Winnicka, artystka Monika Drożyńska, historyk sztuki profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, a już za kilka chwil połączymy się z doktorem Łukaszem Podlaszewskim z Muzeum Emigracji w Gdyni.
1: Jak zwykle w audycji Dwójka na miejscu nie zabraknie także nagrań archiwalnych. Już teraz sięgamy po wypowiedź Jana A.P. Kaczmarka, zmarłego 2 lata temu kompozytora, który za muzykę do filmu Marzyciel otrzymał Oscara. Artysta w 1989 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
4: Emigracja jest potwornie ważnym doświadczeniem moim osobistym, bo spędziłem 27 lat w Stanach Zjednoczonych, ale też doświadczeniem wielkiej wagi dla Polaków. Miliony Polaków emigrowały. To są te takie ogromne emocje. Kogoś, kto stracił kontakt z własnym krajem, żyje w rozkroku. To jest praktyczne bardzo nie wracać, samemu sobie nie deklarować tego, ponieważ ten stan takiej wiecznej podróży, takiego przemieszczania się jest bardzo zdrowy dla mnie. Ja kiedy jestem tu, to chcę jechać tam, jak jestem tam, to chcę jechać tu. I to jest bardzo inspirujące. Jeśli jedzie się w dorosłym wieku, to jest się wiecznie cudzoziemcem. Jedynie małe dziecko gładko wchodzi w inny świat i nie pamięta, i nie ma tych problemów, kim jest. Natomiast ja już byłem dorosły, miałem 36 lat, czyli to już jest, tak raz na zawsze stajesz się bezpaństwowcem, w tym sensie, że ja już się czuję się Polakiem, ale gdybym...

0: Nawet chciał być Amerykaninem, to bym nie mógł nigdy nim być w sensie mojej psychiki. Jakby masz świadomość, że nigdy już, właściwie już nie jestem w takim sensie Polakiem, bo gdzieś tam pozbyłem się z szeregu cech, przebudowując moją głowę z konieczności, czyli wiszę gdzieś tam na środku Atlantyku. I to jest stan bolesny, ale też ciekawy bardzo, bo z reguły patrzę na rzeczy trochę inaczej, bo moja głowa jest zbudowana z innych doświadczeń. I to jest, mam nadzieję, jakąś wartość tutaj też, kiedy założyłem Festiwal Transatlantyk, to części w nadziei, że to moje wyjątkowe doświadczenie, ono się tu przyda, że cała ta koncepcja festiwalu idei społecznych, gdzie używamy siły filmu i muzyki, że ona jest nośna, że zwłaszcza ta moja fascynacja globalnymi procesami i taka próba importu myśli czy informacji przez dobre filmy dokumentalne czy fabularne, ale żeby gdzieś tam przybliżyć taką perspektywę u nas trochę pomijaną, bo my w naszych dyskusjach o świecie nie jesteśmy aż tak biegli w globalnym widzeniu rzeczy, jak jesteśmy biegli w widzeniu z perspektywy polskiej czy nawet europejskiej.
1: Tak w 2017 roku mówił w polskim radiu Jan A.P. Kaczmarek. Wtedy prapremierę miała jego Emigra, symfonia bez końca. Dzieło skomponowane na zamówienie Muzeum Emigracji w Gdyni. Posłuchamy teraz fragmentu tej kompozycji. Gra Polska Orkiestra Kameralna Sopot, śpiewa Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, a dyryguje Wojciech Rajski.

0: Za pośrednictwem studia w Radiu Gdańsk jest z nami nasz pierwszy gość, dr Łukasz Podlaszewski z Muzeum Emigracji w Gdyni. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Muzeum Emigracji w Gdyni zostało ulokowane w bardzo symbolicznym miejscu. Jak doszło do powstania tej placówki i czym jest dworzec morski w Gdyni?
1: Tak, jesteśmy stosunkowo młodą instytucją, ponieważ zostaliśmy powołani do życia w 2012 roku, a otwarci dla publiczności w 2015, więc w zeszłym roku świętowaliśmy dziesięciolecie działania w tym miejscu, w miejscu niezwykłym, tak jak pani wspomniała, bowiem jest to dawny, historyczny gmach dworca morskiego. Miejsce wybudowane w 1933 roku, które przez wiele, wiele lat pełniło rolę takiego huba pasażerskiego dla osób opuszczających Polskę, bądź do Polski przybywających na pokładach transatlantyków. Więc chociażby ten nasz słynny, legendarny MS Batory właśnie przy naszym budynku cumował i stamtąd ci ludzie udawali się do wielkiego świata na drugą część Atlantyku, do Ameryki. Więc my z dumą tutaj dbamy o ten budynek, dbamy o jego historię, dziedzictwo. I też możemy powiedzieć, że jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które w pełni skupia się na tematyce, na tej opowieści o historii polskiej emigracji Polaków za granicą. Więc w tym kierunku temu poświęcona jest nasza wystawa stała. W tym kierunku gromadzimy naszą kolekcję zbiorów, a także Archiwum Historii Mówionej, gdzie posiadamy dużą kolekcję wywiadów z polskimi emigrantami z całego świata.
2: Państwo przyznają, że ta stała wystawa Muzeum Emigracji w Gdyni skupia się na ostatnich 200 latach, ale co było wcześniej? Bo zdaje się, że te początki polskiej migracji, na przykład do Stanów Zjednoczonych, to jeszcze wiek XVII.
1: Tak, my jakby tą główną narrację wystawy rozpoczynamy od początku tych już dużych fal emigracji, począwszy od tak zwanej wielkiej emigracji po upadku Powstania Listopadowego. Natomiast oczywiście Polacy emigrowali już wcześniej. Właściwie należy od tego zacząć, że zjawisko migracji jest niejako wpisane w historię ludzkości. Zawsze miało miejsce i cały czas ten proces trwa i nigdy się nie kończy. I tutaj od początków państwa polskiego możemy mówić o migrujących Polakach z różnych powodów. Czy to były małżeństwa międzydynastyczne w średniowieczu,

0: wieczu, czy jakieś migracje polskich rycerzy biorących udział w turniejach rycerskich na dworach Europy. Natomiast jeśli mówimy o Ameryce, to rzeczywiście Polacy pojawiają się już w tych takich pierwszych pionierskich czasach odkrywania Ameryki, gdy mówimy chociażby o wyprawie Johna Smitha i tych pierwszych osadach, chociażby Jamestown, to tam właśnie w pewnym momencie sprowadzano różnych specjalistów, rzemieślników z Europy do rozwoju tej osady i mamy takie informacje, że wśród tych osób byli także Polacy. To byli między innymi specjaliści od wyrobu szkła. I tutaj też jest taka informacja, że oni w pewnym momencie tam zastrajkowali, więc byli autorami jakby pierwszego strajku w historiach Ameryki, więc już wtedy taki ślad po sobie zostawiliśmy. I rzeczywiście ci Polacy później także się pojawiają. Oczywiście cały ten wątek walki o niepodległość tych wszystkich naszych, można to nazwać, rycerzy wolności, pewnych ideałów, oczywiście z Tadeuszem Kościuszką na czele, ale także chociażby Kazimierz Pułaski, więc także w tym jakże ważnym epizodzie walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Polacy też piękne karty historii zapisali.
1: Wielka emigracja, 1831 rok. Po wielkiej emigracji spowodowanej powstaniem listopadowym przychodziły czasy na kolejne. Jakie były powody tych wielkich fal emigracji, podczas których Polacy często byli zmuszani do wyjazdu za granicę?
0: Te pierwsze rozdziały tych fal emigracyjnych to są te fale związane z powodami politycznymi, właśnie życie pod zaborami, walka o niepodległość. Tutaj jest też ten moment powstania tej takiej pierwszej, dużej, poważnej diaspory polskiej właśnie we Francji, gdzie mieścił się ten główny ośrodek też walki o sprawę polską, ale też ten ośrodek kultury na emigracji. Mówi się, że od momentu tego powstania listopadowego na wiele lat serce polskiej kultury zaczęło bić za granicą. Potem oczywiście te kolejne zrywy niepodległościowe, Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe. Natomiast bezsprzecznie tymi największymi falami pod względem liczb osób, które emigrowały, były te emigracje o charakterze ekonomicznym. I one są powiązane ściśle z rewolucją przemysłową, która miała miejsce w XIX stuleciu. Tutaj wszystkie te przemiany, powstanie fabryk, ośrodków przemysłowych, powstanie ogromnego zapotrzebowania na tanią siłę roboczą, ale także rozwój innych dziedzin życia, rozwój higieny, medycyny, produkcja żywności na skalę przemysłową, to wszystko doprowadza do eksplozji demograficznej w Europie. Ludność Europy podwaja się w XIX stuleciu. Na ziemiach polskich ulega niemalże potrojeniu, więc tutaj pokazuje się problem przeludnienia. W miejscu urodzenia wielu ludzi nie ma dla nich wystarczająco pracy ani żywności. Oni muszą migrować. To jest ludność wiejska w znakomitej większości, która na przykład nie poradziła sobie z sytuacją po uwłaszczeniu, która miała miejsce w poszczególnych trzech zaborach w różnych latach. Oni muszą operować w warunkach wolnego rynku, muszą podejmować decyzje finansowe, inwestycje, nie zawsze trafne, często zaciągają jakieś pożyczki lichwiarskie na wysoki procent, popadają w długi, tracą swoją ziemię, również dzielą ziemię pomiędzy synów, jak to było w tradycji, a z bardzo malutkimi gospodarstwami nie są w stanie utrzymać się, więc powstaje ogromna grupa bezrolnych chłopów, którzy utrzymują się z pracy najemnej, z pracy sezonowej i to oni właśnie są tą największą grupą, z której będą się rekrutować emigranci. Pod koniec XIX wieku otwiera się ten największy, najbardziej chłonny rynek pracy, czyli Ameryka, która budując swoją potęgę ekonomiczną praktycznie miała nieograniczone zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą i to tam zdecydowana większość właśnie polskich emigrantów zaczyna się kierować. Pierwszą grupą są Polacy z zaboru niemieckiego. Oni jakby w ślad za Niemcami udają się na początku lat 70. XIX wieku, przecierają te szlaki. Później pod koniec lat 70. dołączają Polacy z zaboru rosyjskiego, a najpóźniej w latach 90., pod koniec już XIX wieku,

0: Polacy z Galicji. I to oni bardzo szybko zaczynają tworzyć tą największą, najliczniejszą grupę emigrantów. Przed wybuchem I wojny światowej zdecydowanie zdominowali właśnie ten ruch wychodźczy z ziem polskich do Ameryki. Więc to jest zdecydowanie główne miejsce docelowe. Jeśli popatrzymy sobie na statystyki tych wielkich fal ekonomicznych, licząc od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, to możemy sobie oszacować, że ziemię polskie opuściło około 3,5 miliona osób i z tego 2,5 miliona do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, więc zdecydowanie to była ten główny kierunek.
1: Mówiąc o wieku XX, czy tu najważniejszą cezurą była II wojna światowa i osoby migrujące z Polski w jej trakcie, a także w latach tuż powojennych?
0: Myślę, że można powiedzieć, że obie wojny światowe stanowiły taką ważną cezurę, bo w przypadku pierwszej ona niejako kończy tą epokę tych XIX-wiecznych emigracji ekonomicznych. Też ten okres międzywojenny to jest taki czas, kiedy bardzo zmieniają się kierunki emigracji. Stany Zjednoczone wprowadzają wtedy na początku lat 20. tak zwane immigration quotas, czyli bardzo duże ograniczenia dla imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie była określona ilość osób danej narodowości, które w danym roku mogą być wpuszczone do Stanów Zjednoczonych, więc ten ruch w tym kierunku właściwie zamiera w dwudziestoleciu. Pojawiają się nowe kierunki. Francja, Niemcy, które potrzebują rąk do pracy przy odbudowie przemysłu po zniszczeniach I wojny światowej. Bardzo dużo polskich górników na przykład ze Śląska wyjeżdża do pracy we francuskich kopalniach, a w tych kierunkach po drugiej stronie Atlantyku pojawia się chociażby Argentyna jako taka nowość. Tam Polacy chociażby na plantacjach yerba mate znajdowali zatrudnienie. Więc to są nowe kierunki. Oczywiście mamy też do czynienia z odzyskaniem polskiej państwowości. Mamy polskie linie transatlantyckie, Gdynia America Line, więc mamy nasze własne transatlantyki, które pływają do Nowego Jorku, pływają do Urugwaju, Argentyny, Brazylii, pływają do Palestyny, więc też pod tym względem to jest już zupełnie inna charakterystyka tej emigracji. No i następnie II wojna światowa. Tutaj rzeczywiście przede wszystkim miliony Polaków w wyniku działań wojennych znajdują się poza granicami Polski. Nie tylko w ten sposób, że musieli wyjechać, zostali wysiedleni, wywiezieni na jakąś zsyłkę, na roboty przymusowe, ale także z tego faktu, że w wyniku zmian granic te granice na Kresach Wschodnich uciekły im spod nóg i nagle też stali się właśnie emigrantami, repatriantami w przypadku powrotu, co było dla nich krzywdzące, takie tytułowanie ich, no bo przecież to nie oni opuścili ojczyznę. Ale rzeczywiście ten koniec wojny i ten ogromna fala powrotów to jest też taki bardzo ważny proces, gdzie Polacy wracają, ale też w przypadku tych, których los zagnał gdzieś na tereny Europy Zachodniej, no to mają ogromny dylemat, czy wrócić do kraju, czy zostać na emigracji. Tuż po wojnie nie było jasne, kto będzie rządził w Polsce. Według porozumień z aliantami miały być przeprowadzone demokratyczne wybory, zapewniona działalność różnych stronnictw. No, w praktyce wiemy, jak to się skończyło, sfałszowanym referendum, potem sfałszowanymi wyborami, gdzie komuniści zaczynają niepodzielnie rządzić. Więc ci, którzy się zdecydowali, no, chcieli przede wszystkim połączyć się z rodzinami, z krewnymi w kraju, ale pod koniec lat 40. ta fala właściwie się urywa. Bardzo dużo osób jednak zostaje na Zachodzie. Rozpierzchają się po całym świecie, Europa, Ameryki, tworząc tak zwaną drugą wielką emigrację w nawiązaniu do tej pierwszej historycznej. Więc no, to też są dramatyczne historie wielu osób, które właśnie miały ten dylemat, czy wracać, czy jednak zostać jako emigranci na Zachodzie.
1: A czy migrujący Polacy chętnie zrzeszali się w instytucjach polonijnych? Czy one odgrywały ważną rolę w tym życiu Polaków za granicą i czy istnieją do dziś i są pana zdaniem istotne w tym kontekście?
0: Tak, szczególnie w tych właśnie dawnych emigracjach. to trzeba wspomnieć, że doświadczenie emigracji, my myśląc o emigracji, myślimy o może jakimś procesie wynarodowienia, utracie jakiejś tożsamości,

0: ale w tych czasach jeszcze przełomu XIX-XX wieku to było wręcz odwrotnie. Musimy pamiętać, że ludność chłopska wtedy, no, tożsamość polska dopiero się kształtowała. Oni często bardziej utożsamiali się jako poddani cara, poddani kajzera, a raczej nie Polacy. I bardzo często dopiero na emigracji, po zetknięciu z innymi kulturami, narodowościami, innymi językami, zaczynali dostrzegać tą własną kulturę, język, zaczynali o nie dbać, pielęgnować, no i też właśnie się zrzeszać w różnego rodzaju organizacjach wokół polskich parafii, szkół, stowarzyszeń. Było to dla nich bardzo ważne, żeby tą polskość pielęgnować. Było to też na tyle silne, że gdy wspomnimy sobie chociażby końcówkę I wojny światowej, moment, gdy powstaje Błękitna Armia generała Hallera, powstają obozy rekrutacyjno-szkoleniowe we Francji, w Belgii, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Brazylii. I ogromna ilość młodych ludzi, potomków polskich emigrantów zaciąga się do tej armii. Ludzie, którzy nie znali Polski, tylko z opowieści rodziców ją znali, a ta opowieść w ich rodzinach była na tyle silna, że chcieli przyjechać do Europy i brać udział w walce o tą ojczyznę swoich przodków, więc to jest coś niesamowitego. Natomiast musimy też powiedzieć, że te piękne procesy kultywowania swojej narodowości, dbania o zachowanie tej kultury języka dla kolejnych pokoleń w pewnym momencie były przeszkodą, zaczynały przeszkadzać, bowiem na przykład ten czas, w którym oni mogli asymilować się ze swoimi rówieśnikami z danego kraju, spędzać z nimi czas, uczyć się języka, często spędzali we własnych zamkniętych środowiskach. Polacy dążyli raczej do trzymania się razem w enklawach, skupiania się wokół właśnie różnych organizacji, gdzie mówiono po polsku. No i to niestety też hamowało ten proces asymilacji kolejnego pokolenia. Więc tutaj widzimy takie, z różnych stron należy na to właśnie patrzeć i coś, co było cenne dla jednego pokolenia, mogło być tą przeszkodą dla kolejnego, które już właśnie chciało żyć w tym nowym kraju i chciało tam się właśnie bardziej utożsamiać. Także te organizacje oczywiście odegrały bardzo dużą rolę. Też bardzo wiele z nich działa po dziś dzień. W Ameryce jest tego mnóstwo. Mamy różne towarzystwa kredytowe, gdzie Polacy właśnie wspierali się finansowo. Mamy Fundację Kościuszkowską, więc dużo organizacji o ogromnych tradycjach. Natomiast niestety większość z nich jest obecnie w procesie takim trochę wymierania, bo obecni członkowie już są często w bardzo podeszłym wieku, często już odchodzą z tego świata, a te nowe pokolenia emigrantów jakby zupełnie się nie utożsamiają z tymi organizacjami, często nie chcą do nich przynależeć, więc tych nowych członków nie przybywa. Więc to jest chyba taka konsekwencja właśnie tego zamykania się tych dawnych pokoleń w tym własnym środowisku, że teraz trochę to staje się właśnie taką pieśnią przeszłości dla tych nowych pokoleń, już często takich właśnie globalnych, często chcących się integrować, mających tę łączność właśnie już z innymi narodowościami na zupełnie innym poziomie.
1: Bez względu na to, co jest powodem emigracji, czy powody polityczne, czy powody bytowe, zawsze ona wiąże się z głęboką traumą. Jest taki pomnik przy dworcu w Gdyni, dworcu kolejowym. On dotyczy wysiedlenia Gdynian podczas II wojny światowej. Może nie bezpośrednio wiąże się z naszym tematem, ale jest bardzo przejmujący, bo pokazuje, że wszyscy ci ludzie musieli naprawdę to swoje życie zostawić za sobą i iść w nieznane. Państwo jako Muzeum Emigracji też wychodzą naprzeciw tym współczesnym emigracjom, migracjom ludzi i mają bardzo bogaty program dla ludności ukraińskiej, która tutaj znajduje schronienie i taki punkt oparcia w ucieczce przed wojną w Ukrainie.
0: My tutaj opowiadamy cały czas o doświadczeniach emigracyjnych Polaków, ale także należy pamiętać, że od czasu rozpoczęcia tego bardzo dynamicznego procesu transformacji i ustrojowej, i ekonomicznej w Polsce, Polska zaczęła być coraz bardziej atrakcyjnym miejscem docelowym dla imigrantów z innych krajów, którzy znajdują tutaj swoje nowe miejsce do życia, więc także my jako Muzeum Emigracji staramy się brać udział w różnych działaniach integracyjnych, wspomagających chociażby dla społeczności migranckiej tutaj w naszym regionie, w regionie Trójmiasta, gdzie rzeczywiście

0: Dużo tych cudzoziemców, imigrantów tutaj żyje, pracuje, więc my staramy się ich integrować z miejscową społecznością, też dawać im taką przestrzeń do działań kulturalnych, do wyrażania siebie, więc to jest element też naszej misji jako muzeum, być takim domem otwartym, bezpiecznym, gościnnym miejscem. Uważamy, że to jest też część naszej misji, właśnie nie tylko mówienie o przeszłości, ale także wyciąganie jakiejś lekcji, wyciąganie jakiejś wartości z tej historii i działanie na rzecz przyszłości, na rzecz polskiego społeczeństwa, w którym także jest miejsce dla imigrantów, dla osób z innych kultur, innych narodowości.
1: Doktor Łukasz Podlaszewski z Muzeum Emigracji w Gdyni był pierwszym gościem naszej audycji dziś w Dniu Polonii i Polaków za Granicą. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Za nami autostradowe Scherzo, trzecia część szkiców miejskich Henryka Warsa. Artysty, który po II wojnie światowej osiadł w Stanach Zjednoczonych i z powodzeniem rozwijał karierę w Hollywood. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza.
1: W audycji Dwójka na miejscu ponownie sięgamy do radiowego archiwum. Myśląc o polskich pisarzach tworzących za granicą, można wymienić wiele nazwisk. Ciekawe, czy rozpoznajemy

0: Mają Państwo ten głos.
1: Mnie w literaturze amerykańskiej najbardziej imponuje całkowite zerwanie z jakąś mitologią moralną i całkowicie zimne założenie tej literatury. I to jest u wszystkich pisarzy, jak również u Dos Passosa, który jest absolutnie genialny. No,

0: A ten transfer to jest chyba najlepsza książka w ogóle XX wieku, moim skromnym zdaniem.
1: Oni już nie szukają dla człowieka żadnego wyjścia, żadnego sensu życia, ani nic, ani nic. Tylko w sposób uczciwy, niemalże dokumentarny, no po prostu przekazują jakieś doświadczenia swojego czasu i swojego życia. Ja tak nienawidzę mitologii w literaturze, że mnie może to najbardziej jakoś odpowiada w amerykańskiej literaturze. To jest całkowicie zimne, jasne, no dosyć okrutne założenie tej literatury, ale oni je realizują. Poza tym są wspaniali ludzie. My tu wszyscy siedzimy albo w kameralnej, albo w kopciuszku, albo diabli jeszcze wiedzą gdzie. Oni żyją na swoich fermach, potrafią się cieszyć życiem, co jest w Polsce sztuką nieznaną dotychczas. Mają swoje jakieś namiętności dzikie, rybołówstwo, polowanie, samochody, to... Są jacyś bardzo autentyczni ludzie, a my wszyscy jesteśmy wymyśleni przecież, prawda? Absolutnie się nie liczą z żadną krytyką, z żadnym niczym, na przykład taki Faulkner. To jest pisarz Pan Bóg. On buduje powieść, konstruuje pewien własny świat, własne typy psychiczne, niespotykane, prawda, jakieś. Takim pisarzem był Dostojewski.
2: To Marek Chłasko, nieco chyba zachłyśnięty amerykańską literaturą. Pisarz po pierwszych sukcesach w Polsce w 1958 roku na zaproszenie Jerzego Giedroycia wyjechał do Paryża, za co spotkała go ostra krytyka ze strony komunistycznych władz. Do końca życia mieszkał za granicą, głównie w Niemczech, Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
3: Podobnie z wielkim uznaniem i zachwytem o USA mówił zmarły kilka miesięcy temu muzyk jazzowy, kompozytor i aranżer Michał Urbaniak. Ale nie mógł inaczej, w końcu Nowy Jork jest mekką każdego szanującego się jazzmena.
4: Ojczyzna muzyka jazzowego jest w podróży, a sam jazz aktualny jest w stolicy, czyli w Nowym Jorku. Dwie najfajniejsze rzeczy, jakie mogę powiedzieć, to wylot z Nowego Jorku i przelot do Nowego Jorku. No bo też jest takie intensywne życie, że jest męczące, a poza tym się wylatuje, żeby grać, żeby się pokazywać w innych miejscach, żeby przekazywać to, co się przeżyło. Nauczyło ewentualnie, chociaż tego słowa nie lubię, w Nowym Jorku właśnie. Poza tym ja marzyłem o Nowym Jorku od 15 roku życia, także to było jakieś spełnienie marzeń. Nie miałem specjalnej presji, byłem na luzie. Wiedziałem, że mam fajną i ciekawą muzykę, a reszta to była albo loteria, albo coś z góry, no po prostu. Wierzyłem, że mogę kogoś zainteresować moją muzyką.
3: Stany Zjednoczone pojawiają się w naszej audycji nie bez przyczyny. Między innymi za ocean przeniesiemy się w rozmowie z naszą kolejną rozmówczynią. A już teraz sięgamy po kompozycję Ignacego Jana Paderewskiego. To Polonez H-dur w interpretacji Michała Szymanowskiego.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. W audycji Dwójka na miejscu jest z nami dziennikarka, reporterka, autorka książek Ewa Winnicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani tematom związanym z emigracją, także z działalnością Polonii, poświęciła dużą część swojej twórczości. To chociażby książki Angole, Londyńczycy czy Greenpoint, Kroniki Małej Polski. Chyba jest tak, że migracja skupia w sobie tyle zagadnień interesujących reportera, że trudno było znaleźć lepszy temat, którym można byłoby się przez lata zajmować.
1: Absolutnie. Ja myślę, że w ogóle opowieść o ludziach, którzy mieszkają poza swoim takim miejscem bezpiecznym, poza swoim kodem kulturowym, siatką społeczną, którzy decydują się na taki ruch, żeby jechać gdzie indziej i zacząć swoje życie na nowo z różnych powodów, jest niezwykle ciekawy. I myślę, że to jest też temat w ogóle naszych czasów, to znaczy migracja i ludzie, którzy szukają lepszego życia z jakichś powodów. Ja zaczęłam swoje zainteresowanie, czy w ogóle przyglądanie się migracji od książki Londyńczycy. To w ogóle był mój debiut. Pojechałam do Londynu, zobaczyłam świat. To był 2010 rok i jeszcze żyli ludzie, którzy z generałem Andersem przyjechali i po II wojnie światowej musieli tam zostać ze względów historycznych. I kiedy zobaczyłam ten świat zbudowany w takim morzu brytyjskim, taką wysepkę polską i ten wysiłek, który został włożony w to, żeby ta Polska przedwojenna tam przetrwała, to było dla mnie fascynujące. Ktoś mi z żołnierzy generała Andersa żyjących powiedział, wylądowaliśmy na Marsie i musieliśmy tam zbudować swoją małą Polskę. I to było niesamowite, bo to jest i przekleństwo, i szczęście w jednym.
2: Zaraz porozmawiamy o tym doświadczeniu migranckim czy emigracyjnym. Mówi pani o tym, że temat migracji i emigracji jest tematem naszych czasów, definiującym nasze czasy poniekąd, ale tak. Z drugiej strony interesują panią Polacy za granicą. Czy to są inni Polacy niż ci, z którymi

0: ma Pani kontakt tutaj w Polsce. Czy być może ta różnica Panią zafrapowała?
1: Bardzo mnie fascynowało, co to znaczy w ogóle być Polakiem, co to jest polskość. Ja myślę, że to jest trudne w ogóle zadanie być Polakiem, że my mamy w takim swoim tornistrze, w którym się ruszamy w życiu, jest dosyć dużo rzeczy, które nie ułatwiają. To znaczy mamy na pewno komplikatory zamiast prostowników, takie, że dużo prostych spraw jest skomplikowanych. Wtedy, kiedy ja byłam jeszcze bardzo młodą i początkującą reporterką, a potem też w ogóle się jakby nastąpiło jeszcze większe takie rozkręcenie dyskusji publicznej, co to znaczy być Polakiem, kto jest lepszym Polakiem, gorszym Polakiem. I ja pomyślałam, zwłaszcza kiedy pojechałam do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, na Greenpoint i zobaczyłam Polonię otoczoną już w ogóle mnóstwem różnych grup etnicznych, że my tam byliśmy tak łatwi do obserwacji, jak taki troszkę preparat, że mogą się przyjrzeć takiemu małemu wycinkowi małej Polsce tam i się przyjrzeć naszym cechom, sposobowi, w jakim my funkcjonujemy. I pomyślałam sobie, że to było takie w ogóle łatwe do uchwycenia, to znaczy być Polakiem, no bo my też nie jesteśmy inni za granicą niż jesteśmy w Polsce.
2: Z jednej strony mówi Pani, że emigracja czy migracja to jest temat naszych czasów, ale z drugiej strony ludzie od zawsze migrowali w poszukiwaniu lepszego życia albo z konieczności. I to jest też ciekawe, jak te różne fale polskiej migracji, chociażby właśnie w Wielkiej Brytanii, mają się do siebie. Londyńczycy rozpoczynają się od opisu tego, jak zmieniał się stosunek brytyjskiego społeczeństwa, ale też brytyjskich polityków do polskich lotników, którzy najpierw byli bohaterami, później trochę ten obraz ulegał zmianie. Ale z kolei w Angolach, czyli książce, która opisuje tę późniejszą, już XXI-wieczną emigrację, jeden z pani rozmówców, antropolog, bardzo krytycznie opisuje tych dawnych Polaków, którzy tworzą w Wielkiej Brytanii jakiś taki świat zupełnie odklejony od rzeczywistości, bardzo schierarchizowany. Czy to również jest temat pani pracy? Nie tylko to, jak my w Polsce widzimy emigrantów, ale także to, jak oni między sobą funkcjonują.
1: No to jest absolutnie fascynujące i to jest oczywiście opisywane przez socjologów, te różne fale z różnych powodów wyjeżdżające za granicę i te relacje między ludźmi, którzy na przykład właśnie wyjechali po II wojnie światowej albo tych, którzy wyjechali przed I wojną światową albo po I wojnie światowej. Myślę o tych ludziach, którzy jechali do Ameryki, tej wielkiej fali bardzo biednych ludzi z Galicji i z zaboru rosyjskiego. Te miliony, które osiadły, które z kolei były bardzo konserwatywne, bardzo przywiązane do religii, ale osiągnęły materialnie najwięcej, myślę. To są te, jeżeli jedziemy do Chicago i Nowego Jorku, to te wielkie kościoły, domy polskie, to są zbudowane na krwawicy tych ludzi, którzy wykonywali bardzo proste i bardzo ciężką pracę. Mordercze prace to były, a jednak kontrybuowali do takiego wspólnego dzieła, jakim były kościoły, które były dla nich najważniejsze. To było coś, co osadzało ich i co dawało poczucie bezpieczeństwa, przywiązanie do religii, no bo nie było żadnego państwa polskiego wtedy, które by jakkolwiek mogło ich wspierać. Tak jak wspierało na przykład, nie wiem, migrację pruską czy francuską wcześniej do Stanów Zjednoczonych. I ci ludzie, którzy nie byli wykształceni, którzy mieli bardzo proste też prace, zostali zderzeni z oficerami i z też taką bardziej intelektualną, czy bardziej migracją powojenną. I te dwie fale ze sobą bardzo źle funkcjonowały. Ci żołnierze drugowojenni wyśmiewali się z tych takich dzwonów. Mówili dzwony o tych starszych migrantach od dzwonów kościelnych, że oni są tacy bardzo mniej, mało wyrafinowani, tylko kościół i praca. A oni tutaj z wojny i są politycznie prześladowani. A potem ci sami drugowojenni patrzyli krzywo na migrantów stanowojennych, którzy cieszyli się z kolei przywilejami. już politycznymi, tam Ronald Reagan, który dał im amnestię, który pozwalał w ogóle też legalizować pobyty, im było łatwiej. Były już fundacje, które pomagały jakkolwiek osadzić się w Stanach Zjednoczonych. A potem już to była fala kolejna lat 90., która z kolei się nie znosiła z ludźmi, którzy przyjechali w latach 80., którzy uważali, że tym to już w ogóle jest bardzo łatwo. Podobnie było

0: w Wielkiej Brytanii. To jest też niesamowite, jak idealizowana była Polska przez żołnierzy generała Andersa. I pamiętam, kiedy spędzałam dużo czasu w bibliotekach polonijnych i czytałam pamiętniki ludzi, którzy przyjechali w 1945 roku i albo troszkę wcześniej do Wielkiej Brytanii. Te opowieści były najpierw bardzo brutalne, bo to były wspomnienia z tych obozów rosyjskich z czasów wojny. A potem to były opowieści o Polsce, którą zostawili. I te opowieści opowiadały o kraju, którego nie było, nigdy nie było. Tak. Ta Polska to już była takim, sobie to wyobrażałam, jak takie panny w białych sukniach, w zwolnionym tempie przemieszczają się po łące, a gdzieś z drugiej strony jest dworek i jakiś ułan bardzo przystojny. To wszystko się dzieje w zwolnionym tempie, jest słońce i to jest Polska, której oczywiście nigdy nie było niczego takiego. Polska, pierwsza Rzeczpospolita była wstrząsana kryzysami, krajem ludzi niewykształconych raczej. Ta państwowość polska była trudna bardzo. I teraz mamy tych Polaków, którzy tak myślą o Polsce i mamy ten 2004-2005 rok, kiedy do Wielkiej Brytanii wjeżdża fala ludzi w Adidasach z wąsami i z plecaczkami, szukających pracy.
1: Powódź,
0: tak. Hordy, o których piszą Brytyjczycy. I ci już starsi ludzie no, w ogóle nie mogą uwierzyć, że to jest emanacja tej Polski, za którą oni tęsknią. Więc te fale ze sobą mają trudne relacje.
1: Pani w swoich książkach, zarówno tej o Greenpointie, jak i o Ślązakach w Teksasie, mierzy się z mitem amerykańskiego snu. Takiej Ameryki, tak jak takiej Polski nigdy nie było, to ten amerykański sen też już nie istnieje od wielu, wielu lat. Ale to pozwala nam też, czytelnikom, poobserwować to, jak z tym amerykańskim snem pani bohaterowie sobie radzą. Opisuje pani bardzo dużo negatywnych, złych doświadczeń. Olbrzymia samotność, ból, strach, ksenofobia, taki brak poradzenia sobie z rzeczywistością. Czy to są tylko negatywne doświadczenia? To zderzenie z być może nieobecnym amerykańskim snem.
0: Znaczy nie zgodzę się z tym, że opisuję tylko negatywne doświadczenia. Myślę, że urealniam to, co się dzieje, bo też nie zajmuję się pewnie literaturą piękną, tylko bardziej od, nie wiem, nie jestem badaczką ekonomiczną ani socjolożką. Mniej mnie interesują procesy, bardziej ludzkie doświadczenia. To znaczy to jest to, co jest tak nieuchwytne, kiedy mówimy o migracji, co oznacza migracja. To w przypadku tych ludzi po otwarciu granic brytyjskich ta była straszliwie polityzowana ta nasza migracja. Mówiło się, ludzie wyjeżdżają, bo jest źle w Polsce, ludzie wracają, bo już jest dobrze albo źle. Znaczy bardzo to było takie prymitywne i bolały zęby, kiedy człowiek tą debatę o migracji polskiej w Wielkiej Brytanii obserwował czy czytał. To obcowanie z Polakami, którzy pojechali zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, pozwoliło mi w ogóle nauczyć się Ameryki. Mimo studiów amerykanistycznych, które podjęłam jako nastolatka jeszcze, młoda osoba, ten amerykański sen był tak, to jest jeden z najsilniejszych w ogóle mitów nowoczesnego świata. Mhm. Zwłaszcza teraz, kiedy zderzamy się z tą Ameryką, z polityką amerykańską, w ogóle z Ameryką i bardzo wiele osób otwiera oczy ze zdumienia, widząc, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. A ja muszę powiedzieć, z powodu mojej pracy zawodowej nie miałam wątpliwości, że to jest Ameryka, która zawsze była. Że my zapominamy, myśląc o takich szlachetnych rzeczach, które tam się zdarzyły, o tym, że to był jedyny kraj, w którym można było być kim się chce. Że ludzie, którzy tam wyjeżdżali, nie byli uwięzieni, nie byli spętani przez więzy społeczne czy hierarchię, która uniemożliwiała im bycie kim się chce w Europie, ponieważ byli albo chłopami, albo robotnikami, albo w ogóle nikim. Przeskoczenie z jednej warstwy społecznej do drugiej było praktycznie niemożliwe. To się zdarzało tylko w bajkach o Kopciuszku, prawda? A w tych Stanach Zjednoczonych było to przynajmniej w teorii możliwe, ale zapominamy, że to jest kraj zbudowany na krwi i przemocy i na wojnie. Mhm. Że tam zwyciężał i był promowany ten, który był silniejszy, kto sobie dał radę sam, kto pokonał wroga. I to niekoniecznie musiał być ktoś dobry na przykład. Dobry to jest silny,

0: w Stanach Zjednoczonych. Niesamowite, bo zwłaszcza kiedy obserwowałam ludzi, którzy w piątym pokoleniu Ślązaków, Polaków, którzy są już Amerykanami, to znaczy to nie ma wątpliwości, że to są Teksańczycy, przez duże naprawdę te bardzo konserwatywni, głosujący w 98% na republikanów, łącznie z obecnym prezydentem też, że oni, żeby w ogóle przetrwać, to naprawdę musieli porzucić absolutnie swoją europejskość i zniuansowanie, że to naprawdę, to, że się tam nosi kowbojskie buty, to nie dlatego, żeby być modnym, tylko dlatego, żeby cię nie zjadły po prostu robaki i grzechotniki nie ukąsiły, że jak wyjdziesz bez kapelusza, to będziesz wypalony przez słońce. Że jeżeli człowiek nie weźmie broni, teraz już oczywiście mniej, no to dzikie zwierzęta go po prostu mogą zabić. A 100 lat wcześniej jeszcze ludzie, którzy mieszkali, którzy zamieszkiwali te ziemie wcześniej, którzy nie chcą cię po prostu w tym miejscu. Taka siła, która jest konieczna, właśnie przemoc i dawanie sobie rady i przekonanie, że nie można liczyć na rząd gdzieś tam w dalekim Waszyngtonie, gdzie chodzą ludzie w żabotach i mają w nosie ten losy pionierów, jest bardzo silne i jakby jest teraz częścią takiego w ogóle teraz też ideologii.
1: Mówiła pani o tym, jak można zrozumieć Amerykę poprzez biografię emigrantów, których pani opisuje w swojej książce, czy w swoich książkach.
0: To prawda. Wielka Brytania, chociaż jest znacznie bliżej niż Stany Zjednoczone, jest niezwykle trudnym, moim zdaniem, krajem do funkcjonowania, ponieważ jest niezwykle egzotyczna. Jedna z moich bohaterek, moich zresztą koleżanek, która mieszka tam od kilkunastu lat, bardzo wykształcona i bardzo na wysokim stanowisku już w tej chwili, która podróżuje po świecie, mówi, że dla nas, znaczy dla Polaków z tym takim wyposażeniem tornistra klas standardowym, Wielka Brytania jest bardziej egzotycznym krajem niż Hongkong czy Chiny. Tam jest po prostu trudniej. Nasza emocjonalność jest zupełnie inna niż brytyjska. Mamy zupełnie inne doświadczenia historyczne. Nasza perspektywa jest znacznie węższa, bo my cały stulecia musimy się być, niuansować i starać się jakoś przetrwać między dwoma wielkimi mocarstwami. No, Wielka Brytania ma zupełnie inne perspektywy. Imperialną, bardzo, bardzo silną. No, myślę, że też państwowość i demokracja w jakiejś formie, no, to są zupełnie inne doświadczenia. Więc myślę, że dlatego Polakom paradoksalnie jest tam trudno.
2: No, ale także klasowość to jest tak. Coś, z czego mam wrażenie Polacy migrujący do Wielkiej Brytanii nie do końca zdawali sobie sprawę, jak bardzo ta klasa definiuje jednak człowieka.
0: To prawda, to znaczy to jakby dojście do takiego przekonania, że tam, że jest szklany sufit, to było oczywiście doświadczeniem osób, które w ten szklany sufit zaczęły uderzać i próbować się przebić. To naprawdę wymaga bardzo wielkiego wysiłku i nie zawsze jest możliwe, bo oczywiście kiedy się robiło karierę w City w latach wczesnych 2000, to bardzo trudno, nawet będąc wybitnym maklerem giełdowym, czy też prawnikiem, pracować w jakimś bankowości, zostać, nie wiem, kierownikiem banku w Londynie, jakiegoś oddziału. Można było robić karierę, można było zarabiać coraz więcej, ale potem już człowiek buksował, bo w pewnym momencie już biali Anglicy, absolwenci szkół takich lepszych rozprowadzali między sobą te stanowiska. No, ekstremalnym przykładem była historia chłopca, którego rodzice posłali, myśląc, że robią coś najlepszego, co mogą zrobić dla swojego dziecka. Kosztem, no, gigantycznym finansowym wysłali go do szkoły z internatem, takiej naprawdę szkoły z internatem, którą kończą premierzy Wielkiej Brytanii, znaczy wielu premierów, bo nie wszyscy. I to naprawdę był koszmar. Znaczy, będąc niezbyt zamożnym chłopcem z Polski, w sytuacji, gdzie inni ludzie, inne dzieci przyjeżdżają samochodami i ich ubrania przynoszą służący w kufrach i jest się jedynym człowiekiem z walizką, który przyjechał autobusem, no, to oznaczało 2 lata permanentnego nękania tego chłopca przez swoich kolegów.
1: Przyjeżdżamy z bagażem wyjeżdżamy za granicę, emigrujemy, zdobywamy

0: doświadczenia tam, bardzo często bardzo silne, mocne, takie graniczące z budującymi nas życiowo później, takimi heroicznymi wręcz doświadczeniami. Ale mamy ten bagaż, o którym pani cały czas wspomina, ten tornister. I on też daje znać o sobie. To, co, przez co musieliśmy przejść, żeby dostać się do tego miejsca na początku wymarzonego. Te doświadczenia w Polsce polityczne, doświadczenie wojny, doświadczenie też złej sytuacji ekonomicznej. To jest bardzo wyraziste w tych historiach pani bohaterów. Ja oczywiście teraz myślę o jednym z bohaterów książki Londyńczycy, zatytułowanym Tato, w którym opisuje pani losy żołnierza armii Andersa, który przeszedł bardzo wiele w swoim życiu podczas wojny. A później jego emocje dają znać w życiu rodzinnym i zupełnie burzy to jego życie takie osobiste i właśnie rodzinne.
1: No przede wszystkim burzy to życie i traumatyzuje życie kolejnego pokolenia, bo to jest człowiek, który najprawdopodobniej nie powinien był już zakładać rodziny. Pierwszą żonę i małe dziecko stracił na Syberii i potem już był złamanym człowiekiem, który ożenił się z Irlandką w Wielkiej Brytanii i jakby złamał życie swojej dwójce dzieci tam. I ja znam tą historię dlatego, że na forach internetowych, kiedy dokumentowałam, czy w ogóle zbierałam historię do książki Londyńczycy, znalazłam wpis dojrzałej już kobiety, która szukała informacji o tym, co się działo z Polakami przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii, bo chciała zrozumieć, dlaczego jej ojciec był potworem. To była już nie mówiąca po polsku, nigdy nie mówiąca po polsku pani Celina. Ja do niej napisałam i tak w ogóle zaczęła się nasza taka przyjaźń. Ja się z tą Celiną, z panią Celiną, a potem już Celiną zaprzyjaźniłam. I trafiłam wtedy na te wszystkie historie ludzi, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii, tych żołnierzy z wielką traumą, którzy już jakby nie mogli funkcjonować społecznie. Wtedy dowiedziałam się, że Brytyjczycy przeznaczyli jeden szpital psychiatryczny pod Londynem po to, żeby leczyć ludzi z traumami powojennymi, bo Brytyjczycy jednak nie mieli takiego doświadczenia jak ta część żołnierzy, która przeszła przez obozy Syberii na przykład. I byli tam ludzie, których już w ogóle nawet nie wypuszczono do życia. Być może ten ojciec Celiny powinien był tam być, a nie uciec stamtąd.
2: Wiele ludzkich historii, tych bardzo trudnych, dramatycznych, ale też tych szczęśliwych miesiących.
1: I właśnie chciałam powiedzieć, że gdyby ekonomista zapytał bohaterów mojej książki Angole, czy oto są ludzie sukcesu, wszyscy są ludźmi sukcesu, bo zarabiają więcej pieniędzy niż w Polsce.
2: Ewa Winnicka, autorka wielu książek dotykających tematyki migracji, między innymi Londyńczycy, Angole czy Greenpoint, gościła dziś w Dwójce. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: I zachęcamy Państwa do tego, by sięgać po te książki.
1: Pozdrawiam serdecznie.

0: kwartet Szymanowskiego i trzecia część trzeciego kwartetu smyczkowego na polskie tematy ludowe Vivace non troppo Szymona Laksa. Twórca ten przed wojną studiował w Paryżu, do którego powrócił w 1945 roku po pobycie w obozach Auschwitz-Birkenau i Dachau.
1: W rozmowie z naszym kolejnym gościem już za moment przeniesiemy się między innymi do Ameryki Południowej, w tym do Argentyny. A skoro tak, nie sposób nie przywołać teraz nazwiska jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy tworzących na emigracji. Witold Gombrowicz przebywał w Argentynie w latach 1939-63. Do Buenos Aires przybył tuż przed wybuchem II wojny światowej na pokładzie statku Chrobry.
0: Posłuchajmy teraz początkowego fragmentu jego dziennika. Czyta sam autor.
2: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki. Staje się styczność. Powinienem potraktować ten dziennik jako narzędzie mego stawania się wobec was. Dążyć do tego, abyście w pewien sposób mnie ujęli. Sposób, który by umożliwił mi, niech się pojawi słowo niebezpieczne, talent. Ten dziennik niech będzie bardziej nowoczesny i bardziej świadomy i niechaj będzie przepojony ideą, że talent mój może powstać tylko w związku z wami. To jest, iż jedynie wy możecie podniecić mnie do talentu. Więcej, stworzyć go we mnie. Chciałbym, aby dojrzano w mojej osobie to, co podsuwam. Narzucić się ludziom jako osobowość, aby potem już całe życie być jej poddany. Inne dzienniki powinny mieć się do niniejszego, jak słowa jestem taki, do słów chcę być taki. Przyzwyczailiśmy się do słów martwych, które tylko stwierdzają, ale lepsze jest słowo, które powołuje do życia. Spiritus movens. Gdyby udało mi się przywołać tego ducha poruszającego na stronicę dziennika, mógłbym niejednego dokonać. Mógłbym przede wszystkim, i to mi jest o tyle bardziej potrzebne, iż jestem autorem polskim, rozbić tę ciasną klatkę pojęć, w której chcielibyście mnie uwięzić. Zbyt wielu ludzi godnych lepszego losu dało się spędzić. Nikt inny, ja sam powinienem wyznaczyć sobie rolę. A dalej, czyż nie muszę wyodrębnić się z obecnej europejskiej myśli? Czyż mymi wrogami nie są kierunki doktryny, do których jest

0: jestem podobny i trzeba mi zaatakować je, aby zmusić siebie do odrębności i was zmusić do jej potwierdzenia.
1: To sam Witold Gombrowicz i fragment jego dziennika. Już za chwilę w studiu Dwójki pojawi się kolejny gość, a teraz sięgamy po kompozycję Andrzeja Panufnika, twórcy, który prawie 4 dekady życia spędził na emigracji w Wielkiej Brytanii.
2: To Mazurek z Suity Polonia, gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Tomasz Bugaj.

0: studiu jest już z nami profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na emigracji Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy historia polskiej sztuki to w dużej mierze historia artystów emigracyjnych?
1: Oj tak, polska historia sztuki, mówimy o polskiej historii sztuki, tej najnowszej, dwudziestowiecznej i no już mamy 25 lat XXI wieku. Pojęcie emigracji się zmieniło, prawda? Zmieniło się postrzeganie artystów polskich twórców, którzy tworzą poza granicami Polski, a zwłaszcza po 1989 roku. Do 1989 roku pojęcie emigracji było silnie związane z pojęciem historycznym, tak naprawdę z podziałem Europy, który został dokonany przez mur berliński właściwie jako konsekwencję II wojny światowej. A więc pojęcie sztuki emigracyjnej było mocne, jednoznaczne. Natomiast po 1989 roku mamy sytuację taką, że właściwie wybór bycia emigrantem to jest wybór drugiej, nie nowej ojczyzny. A więc polska sztuka na emigracji i sztuka powstała w Polsce, szczególnie po 1945 roku, to były zjawiska, które ze sobą no, nie współistniały tak naprawdę. Po 1945 roku do 1989 roku we wszystkich podręcznikach polskiej historii sztuki mamy dzieje historii sztuki powstałe w Polsce, czyli sztuka, która powstała pomiędzy Odrą a Bugiem. O artystach poza granicami Polski wspominano w tych podręcznikach bardzo enigmatycznie, właściwie kilka nazwisk się pojawiało, że ci artyści tworzą na emigracji, chyba że artysta szybko powrócił do Polski, ale to te powroty, zwłaszcza po 1947, 1989 roku były bardzo bolesne. Niektórym tylko artystom udało się zdobyć pozycję odpowiednio dla ich dorobku i dla ich talentu w obszarze środowiska artystycznego w Polsce. Polska sztuka na emigracji traktowana była przez, i tu powiem odpowiedzialny, przecież to moi mistrzowie pisali podręczniki, moi nauczyciele, mam ich wszystkich w indeksie i ich wszystkich szanuję absolutnie ze względu na działalność naukową właściwie, ale też niektórych artystyczną i pedagogiczną, ale ci profesorowie nie zawsze mieli szansę poznać środowiska artystyczne na emigracji, ponieważ wyjazdy do ośrodków takich jak chociażby Londyn, Paryż mniej, były bardzo trudne, a już nie pomnę o Stanach Zjednoczonych czy Australii. I tu znowu wchodzi kontekst polityczny, kto mógł pojechać do Francji, kto mógł pojechać z badaczem, mówię o badaczach, tych, którzy pisali teksty w Polsce, kto mógł pojechać do Wielkiej Brytanii. Paryż puszczał oko, jak wiemy, Francja puszczała oko do Polski po 1945 roku ze względów politycznych, środowiska bardziej lewicujące. Londyn pozostawał Londynem niezłomnym, a więc docieranie do środowisk, które były skupione przede wszystkim wokół polskiego rządu na obczyźnie, były bardzo trudne i nie po linii politycznej.
2: Z doktorem Łukaszem Podlaszewskim rozmawiałyśmy o tych kolejnych falach emigracji polskiej za granicę. Te destynacje nie zawsze przecież pokrywają się z tymi, które wybierali polscy artyści.

0: artyści wyjeżdżający z ojczyzny.
1: Oj tak, na przykład Stany Zjednoczone, prawda, środowisko polskich artystów w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Nowym Jorku, chociażby wspomnijmy Rafała Olbińskiego, który nas powrócił, jest na naszym rynku, prawda, Janusz Kapusta. To byli twórcy, którzy świadomie wybrali Stany Zjednoczone jako kraj, o którym marzono i w którym osiągnięcie sukcesu artystycznego wydawało się tak samo trudne i tak samo łatwe. Te kariery czasami były naprawdę, byśmy powiedzieli, bajkowe prawie, że chociaż oczywiście wiemy, że przepłacone też różnego rodzaju poświęceniami. Więc po 80. Stany Zjednoczone, Nowy Jork czy Los Angeles, ale były też środowiska artystyczne, które powstały po Solidarności po roku 80. w Australii, o których wiemy bardzo mało. Owszem, mamy badaczkę na stałe osiadłą w Australii, panią Bogumiłę Żągołowicz, która nomen omen jest dziennikarką, ale która jest taką opiekunką spuścizn artystycznych w Australii, w Melbourne i dzięki jej pracy te środowiska artystyczne, plastyczne przynajmniej są rozpoznane. Zabezpieczone są materiały. Jeszcze czekamy na monografistę, który zechce poświęcić czas na pracę naukową, monograficzną, czy też pewną syntezę twórczości polskich artystów w Australii. Tak, tych destynacji jest sporo, nawet Ameryka Południowa.
0: Myślę sobie jeszcze o XIX wieku. O tym nie wspomnieliśmy, bo być może to jest rzecz najbardziej oczywista, ale czy artyści XIX-wieczni, czy przełomu XIX-XX wieku wybierali Paryż, Berlin, Wiedeń, Monachium tylko i wyłącznie ze względów artystycznych? Jako miejsca, w których mogli chłonąć atmosferę artystyczną tamtych czasów?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście tu znowu kontekst geograficzno-polityczny odgrywał ogromną rolę. Nie było państwowości, nie było państwa polskiego. Artyści, którzy urodzili się w Polsce, żyli w trzech zaborach, chcieli korzystać przede wszystkim ze ośrodków akademickich, a tych ośrodków akademickich nauczania artystycznego nie mieliśmy wiele, bo jak wiemy doskonale dopiero po 900 roku jest Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, najpierw jest to Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych Warszawa dopiero w latach 30., a więc szukanie ośrodków akademickich o wysokim poziomie edukacyjnym, artystycznym, pedagogicznym. Były to różne, to był Petersburg, który miał świetne kontakty z Rzymem, to była ta destynacja, prawda? Nie wiem, Ślędziński, później w Wilnie, jednak to są doświadczenia wzięte przez Petersburg, Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu z Rzymu. Natomiast oczywiście destynacja do Paryża, która nastąpiła pod koniec XIX wieku, już w latach 70. tak naprawdę, to jest poszukiwanie tych nowych odkryć, które pojawiły się szczególnie w malarstwie, czyli impresjonizmu, ale przedtem była szkoła monachijska, prawda, Olga Bozeńska, która idzie do Monachium, poznaje warsztat bardzo dobry, Wierusz Kowalski, artystyczny, mówimy o sosach monachijskich, ale to była bardzo dobra szkoła warsztatu artystycznego, malarstwa realistycznego, opartego na doświadczeniach akademii o bardzo stabilnej pozycji, czy chociażby Wiedeń. Natomiast Paryż ciągnął swoją nowością. I Rzym w takim wydaniu trwałym, jak nie wiem, Henryk Siemiracki, który się pojawia oczywiście w Café Greco, pije się kawę z Henrykiem Sienkiewiczem, prawda, i odkrywa się starożytny Rzym, stąd Henryk Sienkiewicz pisze Quo Vadis, bo Siemiracki prowadzi go za rękę i pokazuje kościółek Quo Vadis na początku Via Appia i tak rodzą się te połączone ze sobą wielkie osiągnięcia artystyczne, literackie, pisarskie i malarskie. To jest temat, który my w polskiej historii sztuki mamy oczywiście szerzej opracowany, bo to spektrum zainteresowania tymi artystami było wcześniej na gruncie polskim, natomiast rozproszenie artystów z powodu II wojny światowej, czyli po 1939 roku, to ciągle jest temat odkrywany, chociaż mogę powiedzieć, że od 35 lat albo dzięki pracy, która przez 35 lat była wykonana w ośrodku akademickim na Kulu, ale również w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i obecnie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, gdzie jest katedra właśnie tak o takiej długiej nazwie. Wcześniej była to Katedra Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji.
0: Jedyna na świecie.
1: Zdecydowanie jedyna na świecie. I przyznaję, że mam poczucie upływającego czasu. Owszem, mam swoich uczniów, doktorów, którzy pracują chociażby w takiej instytucji jak Polonika, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą. Jak patrzę na ten staw, a jestem też w Radzie, zdradzę tajemnicę.

0: bo za chwilę będziemy odbierali nominację na trzecią kadencję tej Rady i z wielką radością jestem w tej Radzie, bo mam tam swoich wychowanków z różnych ośrodków akademickich i wiem, że nawet użyję słowa ta walka o taką równowagę pomiędzy dorobkiem artystycznym, który powstał w Polsce, a tym, który powstał za granicą. Znaczy widzę, że podjęcie tej pracy miało sens, dlatego że bardzo szybko żeśmy dotarli jako badacze do wielu środowisk artystycznych, archiwów, pracowni malarskich i samych artystów, którzy żyli. Ja sam osobiście spotkałem wszystkich Londyńczyków, wtedy jeszcze żyli. Żył Felix Topolski, Marian Bohuszyszko, Janina Baranowska, Stanisław Frenkiel, mogę wymienić 100 nazwisk. I to byli artyści, z którymi się spotykałem i którzy są dzisiaj obecni w dziejach polskiej historii sztuki na różnym poziomie rozpoznania, ale te dotknięcia, te monograficzne opracowania są w planach oczywiście naszych badawczych, naszych, mówię o zespole, również Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata profesora Malinowskiego, które będą prowadziły do zweryfikowania, nie chciałbym powiedzieć do rewizji, bo to nie jest rewizja, to jest pokazanie nowych pól badawczych, która, ta praca nasza będzie prowadziła do napisania dziejów, pełnych dziejów historii sztuki polskiej XX-XXI wieku. Tak jak powiedziałem, do tej pory mamy dzieje historii sztuki w Polsce, natomiast poszerzone o to płucą emigracyjne da pełen dopiero obraz polskiej sztuki na świecie.
1: Panie profesorze, o ile mam wrażenie, że takie ośrodki jak Paryż czy Londyn kojarzą nam się z nazwiskami twórców, którzy tam z powodzeniem działali, ale pan wspomniał przed kilkoma chwilami także o mniej oczywistych kierunkach, takich jak chociażby Ameryka Południowa. Czy jest jeszcze wiele do odkrycia w tym zakresie?
0: Jest bardzo wiele do odkrycia. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Wielki budynek z początku XX wieku, elegancki, z windą do domu, naste piętro. Wjeżdżam rok temu, dwa będą lata już w listopadzie, wjeżdżam, otwiera mi drzwi gospodyni, córka wybitnego przedwojennego artysty o nazwisku Glet, zresztą związana ze środowiskiem akademickim w Argentynie, w Buenos Aires, tam urodzona, a na ścianach tego domu wiszą nadzwyczaj pięknej, w wyjątkowym stanie zachowania obraz Józefa Jaremy i innych polskich artystów, Karola Badury. Takich miejsc jest zdecydowanie więcej. Ile dzisiaj nie powiem, na pewno te tropy są rozpoznane. Trafiłem do Buenos Aires poprzez Bibliotekę Polską imienia Domejki w Argentynie, gdzie pracuje wyjątkowo zainteresowana polską kulturą, urodzona też dopiero po wojnie w Buenos Aires, Marta Bryszewska, i tamte tropy prowadzą i do Józefa Czapskiego i do Józefa Jaremy, dwóch Józefów. Mamy w tym roku rok Józefa Czapskiego, ale równie ważny jest Józef Jarema, też ciągle nieodkryty. Był wybitnym artystą, scenografem, był pedagogiem, a przede wszystkim to był artysta, który przebywał w Kairze, który przebywał w Egipcie, bo trafił przez Rumunię i Kretę do Brygady Karpackiej i potem przez Włochy, dopiero w latach 50. pojawił się we Francji. Oczywiście tam wielka rola z Marią Sperling, później przyszłą jego żoną. Natomiast emigracja do Argentyny, o czym wspomniała pani redaktor, miała też parę faz, a przede wszystkim to były wyjazdy powodowane miłością. Otóż często ci młodzi polscy artyści, którzy byli w szeregach drugiego korpusu, o błękitnych oczach, często o blond włosach, byli gratką dla pięknych Włoszech, które znowu dokonując tego wyboru traciły wszystko. Rzadko o tym pamiętamy, że w prawie włoskim do 1947 roku taka była sytuacja. Włoszka, która wychodziła za bezpaństwowca, a żołnierze drugiego korpusu po 1945 roku nie mieli właściwie paszportu aktualnego. Już była Polska, jeszcze nie Rzeczpospolita Ludowa, ale Polska pod sowieckim butem. A więc wiele jeszcze lat polscy żołnierze nie mieli paszportu. W związku z tym Włoszka, wychodząc za bezpaństwowca, traciła obywatelstwo włoskie. Co trzeba było zrobić? Co można było zrobić? Można było wyjechać z żołnierzem drugiego korpusu, artystą, do Wielkiej Brytanii, albo wyjechać tropem włoskim, a włoska migracja przede wszystkim w Argentynie. I tak było w przypadku chociażby wspomnianego Karola Badury, gdzie polski artysta o protestanckim wyznaniu wyjeżdża do Argentyny, ale tam nie znajduje szczęścia, dlatego że tam znowu była spora

0: infiltracja żołnierzy niemieckich. Więc konkurencja była ogromna, a te powojenne zachowania nie zawsze dawały szansę na to, żeby egzystować w niektórych środowiskach. To były bardzo trudne wybory. Podobnym wyborem była twórczość. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to zrobić. Janusza Eichlera, wybitnego artysty, który studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, z tego, że mu trafił z drugim korpusem do Wielkiej Brytanii, ale w Wielkiej Brytanii nie czuł się dobrze, ponieważ był artystą, bym powiedział, osobnym, nieheteronormatywnym, więc zdecydował wyjechać do swojej siostry Krystyny Eichlerówny, która już wyszła za mąż w Argentynie, za też studenta polskiego z Akademii Sztuk Pięknych Alba w Bejrucie, bo miała drugi numer indeksu architektury Alba, a jej mąż numer jeden, i razem rozpoczynali karierę artystyczną, architektoniczną w Argentynie. Dołączył do nich Janusz Eichler i tam, rzecz jasna, no to było zupełnie naturalne, spotkał się z Witoldem Gombrowiczem. To są jeszcze do odkrycia obszary bardzo ciekawe i w obszarze literatury, i w obszarze sztuk pięknych, bo w Argentynie, w Buenos Aires znajdują się gdzieś. To jest duży znak zapytania. Szczególnie prace Olejde, wielkie prace Olejde, które znamy tylko z fotografii, a dzisiaj żyje siostrzenica Janusza Eichlera w Stanach Zjednoczonych, która tę dokumentację posiada i niektóre prace, i liczę na to, a byłem, odwiedziłem tę pracownię siostrzenicy Eichlera i mam nadzieję, że to jeszcze będzie artysta do odkrycia, artysta, który łączy wiele wątków kultury argentyńskiej i polskiej doświadczeń.
1: No właśnie, o to chcę teraz pana profesora zapytać. Oczywiście jest tak w przypadku artystów. Co artysta, to inna droga twórcza, inne spojrzenie na świat, inne uzewnętrznianie tego, co w duszy artysty siedzi. Ale czy często zdarzało się, jak często zdarzało się to, że ta przestrzeń wokół artystów żyjących na emigracji, świat, w którym się znaleźli, z wyboru bądź nie, jest jakoś obecna w ich pracach malarskich, w ich pracach artystycznych, bo to przecież nie tylko malarze.
0: Jest. Zawsze. Zawsze te doświadczenia miejsca mają odbicie w twórczości artystycznej. Parę lat temu napisałem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego list, że wiem, że zdecydowanie w magazynach Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii muszą być dzieła polskich artystów, które powstały w latach 42-45, a zostały zakupione przez króla Faruka. A Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zareagowało. Pojechałem do Egiptu, poszedłem do magazynu z panem dyrektorem Muzeum Sztuk Pięknych w Aleksandrii i palcem pokazałem, które te prace są polskie. Więc on był bardzo zdziwiony, był przekonany, że to są prace artystów francuskich, żeśmy wyciągnęli te prace na światło dzienne. Były świeżutkie, jakby wczoraj namalowane, między innymi prace Matuszczaka, prace wspomnianego Józefa Jaremy. Prace, które ilustrowały miejscowy pejzaż, które ilustrowały miejscową architekturę, które pokazywały klimat miejsca, pokazywały koloryt, światło, więc absolutnie każde miejsce rodziło nową formułę malarską, która wynikała z zastanych i widzianych przez artystów pejzaży, ale dotyczy to również tematyki przedstawianych pracy. Elektryfikacja Argentyny dokonywana w latach 50. 60. ilustrowana przez polskich artystów. Fantastyczne wieś argentyńska, ale argentyńskie miasta, stroje ludowe, architektura. Wszystko to pokazuje, w jaki sposób artyści polscy weszli w kulturę krajów osiedlenia, jak to doświadczenie miejsca jest silne i bardzo podkreślane przez kraje, gdzie ci Polacy tworzyli. Dodam, że dla przykładu w Wielkiej Brytanii, która jest krajem posiadającym w swojej kulturze artystycznej całą plejadę nazwisk artystów plastyków, 100 polskich artystów dwudziestowiecznych jest wchłoniętych przez kulturę brytyjską. Polish born, British artist. Chciałbym, żeby ci polscy artyści, którzy są Polish born, urodzeni w Polsce, a tworzyli w Wielkiej Brytanii, byli przywróceni do polskiej kultury, bo są częścią polskiej kultury. Bardzo chętnie Wielka Brytania przyjęła tych artystów do swojego dorobku artystycznego i doceniła. My spośród tej setki, no myślę 80% zupełnie jeszcze nie znamy, a na pewno nie mamy.

0: w swoich podręcznikach.
1: Niezwykłe życiorysy, niezwykła twórczość i jak Państwo słyszą jeszcze wiele, wiele do odkrycia. Profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, opowiadał nam dziś o polskich artystach tworzących na emigracji. Bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Serdecznie Państwa zapraszam do właściwie takiego magicznego świata polskiej sztuki na emigracji.

0: To był mazurek à la Chopin Aleksandra Tansmana, kompozytora i pianisty żydowskiego pochodzenia, który w 1919 roku zdecydował się wyjechać z Polski i osiedlił się w Paryżu. A grał Łukasz Chrzęszczyk.
1: Przed nami już ostatnia rozmowa w tej audycji, w audycji Dwójka na miejscu, w której przyglądamy się zjawisku emigracji. Rozmowa z osobą, która emigracji doświadczyła i może bezpośrednio nam o tym opowiedzieć. Co więcej, przerabia ten temat w swojej twórczości. Z nami w studiu jest Monika Drożyńska, hafciara, jak prosiła, żeby ją przedstawić, artystka sztuk wizualnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak to jest z tym doświadczeniem emigracji? Czy ukorzenia się tak głęboko w człowieku, że potem nie da się przed myśleniem o nim uciec? Jak myślisz?
2: Ja mam takie doświadczenie, że ja cię wychowałam w duchu pragnienia emigracji. Mhm. Moi rodzice w PRL-u marzyli o tym, zwłaszcza moja mama, żeby wyemigrować. I na różne sposoby starała się nostryfikować dyplom i starała się niejednokrotnie, żeby wyjechać do Australii. Ja pamiętam taką scenę z mojego dzieciństwa, że mama siedzi na stole w kuchni i płacze, bo nie udało się po raz kolejny dostać wizy do Australii. Ponieważ to był taki proces, który się cały czas u nas w domu powtarzał, no to ja w pewnym sensie zostałam wychowana w takim duchu pragnienia emigracji.
1: Ta emigracja była dlatego tak upragniona, bo obiecywała lepsze życie, życie w wolności, czy inne czynniki tutaj też odgrywały rolę?
2: Moim zdaniem głównie to była obietnica życia na wolności. Obietnica realizowania się, realizowania swoich marzeń i innych zupełnie możliwości niż te, które były albo których nie było w PRL-u.
0: Ale do tej emigracji doszło już na początku XXI wieku, bo wiem, że to też jest twoje doświadczenie dziecka rodziców, którzy zdecydowali się wyjechać i takie krążenie pomiędzy różnymi krajami.

0: różnymi domami już w tym późniejszym wieku.
1: Tak, bo w momencie, gdy Polska weszła do Unii Europejskiej, to zaczęły się pojawiać ogłoszenia o pracę i moja mama natychmiast natrafiła na to ogłoszenie, a nawet nie sama mama, co znajomy jej powiedział, bo zobacz, tutaj jest w gazecie lekarskiej ogłoszenie, że szukają stomatologów w Wielkiej Brytanii. I moja matka po prostu rach, ciach, dwa ruchy zrobiła i już jej nie było. I mogę powiedzieć, że jestem ogromną beneficjentką emigracji moich rodziców.
2: Jak się te zyski w twoim życiu przejawiają? Bo to mnie zaciekawiło.
1: Wiesz co, no myślę, doświadczenia, bywania, to był początek przecież lat 2000, jak Polska weszła do Unii. Doświadczenie życia za granicą. To jest doświadczenie bycia gdzieś lokalnie, nie bycia turystką gdzieś i zwiedzania, tylko życia, próbowania innej kuchni, bycia jakby też w towarzystwie znajomych moich rodziców nowych, odwiedzania miejsc. Ja jeździłam tam do mamy, odwiedzałam mamę, więc to jest zupełnie inne doświadczenie niż bycie osobą zwiedzającą. Odwiedzałam mamę i prowadziliśmy tam po prostu zwykłe życie z całym jego dobrodziejstwem, bo to były inne muzea, to były inne wystawy, to były inne ciuchy, to była inna moda, to był inny sposób spędzania czasu, ale to były też inne relacje, takie interpersonalne, związane po prostu z doświadczaniem innej kultury, ale doświadczaniem jej w codziennym życiu. Później, jak urodził się mój syn, to jeździliśmy tam, bo wcześniej jeździłam z mężem, potem jeździliśmy tam w trójkę. I w pewnym sensie mój syn
2: nasiąkł tym.
1: Tak, i też został wychowany jakby w pewnym sensie w tych dwóch kulturach, polskiej i angielskiej, chociaż on nigdy nie mieszkał w Wielkiej Brytanii, ale bywaliśmy tak często i tak często po prostu tam żyliśmy.
2: To niezwykle interesujące. Moniko, zauważyłaś, że w tych poprzednich naszych rozmowach bardzo się na pierwszy plan trauma związana z emigracją
0: pojawia. Tak, te negatywne skutki, a z tego, co ty, Moniko, mówisz, to są przede wszystkim takie skojarzenia, doświadczenia pozytywne i bardzo wzbogacające, ale w swojej sztuce odnosisz się do pełnego spektrum doświadczenia migranckiego, także do tych trudnych doświadczeń.
1: Odnoszę się do trudnych doświadczeń, odnoszę się też do pragnień na wielu poziomach, dlatego że to pragnienie emigracji i to marzenie o tym lepszym życiu i to takie patrzenie na zachód było czymś, w czym ja się wychowałam, bo i w namiętnościach mojej mamy do emigracji oraz jak ja wracałam ze szkoły do domu, to na mojej marszrucie codziennie rano, po południu czy wieczór była witryna sklepu Pewex. I myśmy z dziewczynami po prostu lampiłyśmy się na tą witrynę i pragnęłyśmy tych zabawek, które były bardzo niedostępne. Ja to w pewnym sensie tak metaforyzuję, że tak jak mama chciała spełnienia tego lepszego życia w wolności na emigracji, tak ja pragnęłam możliwości zabawy takimi lalkami. I też ważną taką częścią, oprócz tego, że to były lalki, to jeszcze ważną taką częścią były lizaki. Lizaki z gumą do rzucia w środku, albo lizaki, na których można było grać. Takie gwizdki, grało się po prostu różne melodyjki. I zrobiłam jedną z taką pracę, kiedy używam tego lizaka gwizdka jako taki okrutny symbol tego spełnienia, dlatego że ten gwizdek można go było używać, dopóki go nie wylizałaś, a jak go wylizałaś, czy go skonsumowałaś, no to on po prostu rozpływał się. I jakby ta emigracja i to przesunięcie, to jakby ciągłe takie spojrzenie w jedną stronę, które było no jedno w pewnym sensie wzroczne, czy jednooczne, no bo jednak nie mogę powiedzieć, żeby moje życie w Polsce to było życie, któremu coś brakowało, bo ja kochałam to życie i ja dalej mieszkam w Polsce. Nie wyjechałam za moimi rodzicami. Natomiast zrobiłam jedną taką pracę, która ma tytuł Kto się może bawić małpką Munchichi. Miałam takie doświadczenie, jak pracowałam w Nowym Jorku nad wystawą. Długo tam mieszkałam i pamiętam, że z galerzystką Moniką Bucher, która jest emigrantką z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, poszłyśmy na kolację do jej przyjaciółki Amerykanki. I ona miała taką właśnie małpkę Monchichi. Ja wzięłam do ręki tą małpkę Monchichi i mówię do niej tak, ta małpka to jest symbol Europy za czasów żelaznej kurtyny, bo dziewczynki z Europy Wschodniej marzyły o tym, żeby bawić się małpką Monchichi, którą można było kupić w Peweksie, a dziewczynki z Europy Zachodniej bawiły się małpką Monchichi. I to jest ta różnica, którą można opowiedzieć, zabawką można opowiedzieć historię,

0: jakiegoś doświadczenia.
1: A czy to twoje doświadczenie emigracji, emigracji twoich rodziców też uwrażliwiło cię na to doświadczenie u innych ludzi? Bardzo wyraźnie dla mnie widoczne są w twojej sztuce takie motywy jak wspólnotowość, szukanie wspólnych cech, zebranie się w jednym miejscu, te obrusy, bardzo mi się podoba ten projekt Uszy i Dom Kultury, też tak lokalnie realizowany. To może wynikać z tego doświadczenia wyjścia gdzieś na zewnątrz i dostrzeżenia też innych ludzi w takim bardzo też pozytywnym sensie.
0: No bo w pewnym sensie jesteśmy w pewnych doświadczeniach razem, choć one zupełnie nie są przetłumaczalne, bo czymś innym jest moje doświadczenie, a kompletnie czymś innym będzie doświadczenie innej osoby. Więc też myślę, że w budowaniu relacji, doświadczenia, wspólnoty doświadczenia jest ogromna siła, taka kojąca, lecząca i też budująca. Natomiast nie uważam, że one są przetłumaczalne i tu używam takiego słowa przetłumaczalne, dlatego że to jest takie określenie Glory Anzaduli, która jest reprezentantką Chicana feminizmu. To jest taki feminizm pogranicza Meksyku i Stanów Zjednoczonych, gdzie ona opowiada o takim języku, to nie jest ani angielski, ani hiszpański, to jest język właśnie tego przecięcia i doświadczenie tych kobiet tam, które nie jest przetłumaczalne ani w Meksyku, ani w Stanach Zjednoczonych. Nie jesteśmy w tym razem, ale w tym samym momencie się bardzo różnimy. I że tego nie da się przetłumaczyć. Można łapać te wątki wspólne, ale to nie jest równoznaczne. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Że to jest coś kompletnie innego.
2: Choć w doświadczeniu migranckim jest wiele punktów wspólnych, które ty również uwidaczniasz, uwypuklasz w swoich pracach. W kontekście wystawy Dużo Dobre pisałaś tak: to dla mnie fenomen, że ktoś chce tu przyjeżdżać, podczas gdy moja rodzina zawsze chciała stąd wyjechać. To odnosi się do kwestii ukraińskich migrantów w Polsce. Czy rzeczywiście jest tak, że szukasz pewnych wspólnych wątków w różnych doświadczeniach migranckich? No bo przecież w kontekście Ukrainy po 2022 roku doszedł nam również kontekst wojenny, bardzo trudny, bardzo zmieniający również to migranckie doświadczenie.
0: To zdanie, które przeczytałaś, to jest zdanie, które napisałam przed doświadczeniem wojny. I nawet jeszcze przed doświadczeniem COVID-u, bo to jest początek moich badań, które prowadziłam do doktoratu, który zrobiłam na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I to był taki moment, kiedy prawo się zmieniło i wiele osób z Ukrainy emigrowało do Polski w celach zarobkowych. I teraz mogę powiedzieć, że ja to rozumiem. Teraz to rozumiem. Ale wtedy właśnie w 2018-2019 roku, gdy zaczęła się ta emigracja, bardzo z taką wielką uważnością to obserwowałam, dlatego że to było dla mnie takie doświadczenie jakby odbicia się w pewnej kuli. Ja sama nie doświadczyłam emigracji, natomiast doświadczyłam ją przez emigrację moich rodziców, więc osoby, które przyjeżdżały z Ukrainy do Polski, ja obserwowałam ich obecność, tak jakbym obserwowała jakby integrację moich rodziców w innym kraju. Też pewnie tego się nie da przetłumaczyć jeden do jeden, natomiast bardzo mnie to zachwycało na różnych poziomach, że mogę też przyglądać się temu, jak inni ludzie odnajdują się w Polsce.
2: I czegoś się o Polsce przy okazji dowiadywać, bo chyba tak jest, że jeśli od kraju, z którego uciekano, przechodzimy do kraju, do którego ktoś chce przyjeżdżać, no to zmienia także nasze spojrzenie na nasze życie.
0: Wiesz co, jednym z takich moich odkryć w badaniu emigracji i w ogóle tego właśnie patrzenia na zachód, albo tego patrzenia za tym lepszym życiem osób z Europy Centralnej i Wschodniej, było takie odkrycie, też dzięki, uczyłam się języka ukraińskiego właśnie do doktoratu i moja nauczycielka albo inna koleżanka z Ukrainy zapytała mnie, nad czym pracujesz? Ja mówię, wiesz co, ja robię taką tkaninę o chemii z Niemiec, bo chemia z Niemiec jakby też była dla mnie takim tym momentem, który doświadczam codziennie, że idę na plac i robię warzywa, kupuję i tak dalej. I nagle też widzę, że jest chemia z Niemiec i to jest coś takiego dla mnie bardzo ważny punkt na moim ryneczku, że jest ta chemia z Niemiec. I to mnie zachwycało, że ja chcę prać te moje sukienki w chemii z Niemiec, bo chcę, żeby one super pachniały. zajmowały. No i zrobiłam jedną, drugą pracę o chemii z Niemiec i opowiedziałam o tym mojej koleżance, która mnie spytała, nad czym pracuję. I ona mówi, a czy ty wiesz, że w Ukrainie jest chemia też z

0: Polski i z Niemiec. I dla mnie to odkrycie tego przesunięcia, że ten Zachód jest w różnych miejscach, że to lepsze życie się realizuje na wielu różnych sposobów. Mi to po prostu rozwaliło głowę, muszę powiedzieć. Taki efekt wow, że w Ukrainie jest chemia z Polski. No zarówno małpka Monchichi, jak i właśnie proszki do prania, jak i lizaki z melodyjką, to się nazywało Melody Pops, to są takie zjawiska i takie obszary, które opowiadają historię świata, nie tylko Europy. Znaczy przede wszystkim Europy, ale jakby nie tylko, no bo to są takie przedmioty i rzeczy, które opowiadają o świecie.
1: Też o świecie opowiada twoja najnowsza instalacja prezentowana w Mocaku w Krakowie, Hill. Bardzo dużo z tematem naszej audycji też ma wspólnego. To jest taka refleksja nad naszym współczesnym światem, ale też w tym kontekście migracyjnym, emigracyjnym też się wypowiadasz poprzez tę instalację, poprzez te, jak to wspomniałaś przed nagraniem, migrujące litery w tym słowie.
0: Litery to też są takie moje odkrycia z obszaru badania emigracji właśnie i to, jaką historię litery opowiadają. W języku ukraińskim jest litera G. Oczywiście ona ma inny fonem, tylko ja nie potrafię go wymówić, bo to jest takie gardłowe G. I nie chcę się, no nie nauczyłam się tego nigdy. To jest litera, która opowiada no, o 100 latach historii Europy i świata tak naprawdę, bo to jest litera, która przy powstaniu Związku Radzieckiego na początku XX wieku została wywalona z alfabetu i potem po latach 90. do tego alfabetu wróciła. I to też jest takie właśnie wygnanie i powrót i to też jest związane z jakimś tym ruchem, ale z pewnym ruchem, tak jak używamy tych słów. Natomiast te granice się zmieniały ze względu na decyzje polityczne. I podobny proces zaszedł w słowie, które powstało w ramach instalacji Heal All, czyli uzdrowić wszystko, która w tej chwili jest prezentowana w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak. I to jest słowo hell, piekło, do którego no właśnie przybyła, żeby zostać przy tym języku, literka A, która słowo piekło zamieniła w heal all, czyli uzdrowić wszystko. Ta literka ma też taką bogatą symbolikę, bo to jest początek alfabetu, alfa i omega, to jest ale w to, że to są wszystkie te momenty otwarcia, te momenty zmiany, te momenty nowego początku.
2: Hafciara, artystka wizualna Monika Drożyńska, gościła dziś w studiu Dwójki. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za te opowieści i za twoje bardzo osobiste spojrzenie na temat migracji w sztuce.
0: Dziękuję za zaproszenie.
3: Tym samym dzisiejsza audycja Dwójka na miejscu dobiega końca. Zanim się z państwem pożegnamy, podzielimy się jedną z perełek odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. To wypowiedź Józefa Czapskiego. W tym roku mija 130. rocznica urodzin tego wybitnego malarza, pisarza, eseisty, współtwórcy paryskiej kultury oraz świadka zbrodni katyńskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem Józefa Czapskiego. Audycje poświęcone artyście regularnie pojawiają się na naszej antenie. Niech zatem słowa Józefa Czapskiego staną się puentą naszego dzisiejszego spotkania. Wyrażona jest w nich miłość do malarstwa, która jednak wciąż musi konkurować z inną miłością do Polski, jego ojczyzny.
4: To było moje życie, ale życie, z którego ciągle byłem wyrywany albo przez takie społeczne rzeczy, jak chociażby kapiści i potem kultura, a se miałem dziur w moim życiu. Stosunków malarskich nie miałam prawie żadnych, właśnie dlatego, że nie wystawiałem. Z jakichś zupełnie nieznanych miast polskich listy na przykład dostałam, mam jednego, który mieszka w mieście, który się nazywa Okoniek na Wybrzeżu, który pytał mnie, co by mógł mi ofiarować z kolekcji artystycznych, z tomów artystycznych, które w Polsce wyszły. Czy Witkacego, czy Brzozowskiego. Najprościej z wdzięczności, bo tak mu cenne są moje książki.
2: Głos Józefa Czapskiego z Archiwum Polskiego Radia wieńczy nasze dzisiejsze spotkanie w Dniu Polonii i Polaków za granicą. Monika Góral, Olga Borzyszkowska,
3: Aldona Łaniewska-Wołk
2: i Monika Zając. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. 19.30

0: 7.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Reklama.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.

0: Sala kameralna.
1: Przed mikrofonem Joanna Grodkowska, witam Państwa. W programie dzisiejszej sali kameralnej ramy stanowią pieśni i sonety do słów Williama Szekspira. Ariel, trzy pieśni Andrzeja Czajkowskiego do tekstów Z burzy Szekspira, uznawanej za jego ostatnią samodzielną sztukę, i wybrane sonety Pawła Mykietyna, jego arcydzieło, w nagraniu Sprawykonania z Jackiem Laszczkowskim i Maciejem Grzybowskim. Utwory Pawła Szymańskiego i Włodzimierza Kotońskiego wypełnią te ramy. Burza Williama Szekspira to alegoryczna opowieść o władzy, sile magii i przebaczenia. Książę Mediolanu Prospero, wygnany przez brata na bezludną wyspę, za pomocą magii wywołuje burzę, by sprowadzić wrogów na swój teren. Kontrolując ich losy dzięki duchowi powietrza, Arielowi, ostatecznie rezygnuje z zemsty. Mimo zdrady decyduje się na łaskę, przebacza bratu. Duch powietrza Ariel w swoich działaniach znakomicie został tu zilustrowany muzycznie przez wykorzystanie kwintetu instrumentów dętych. Czujemy tu dużo powietrza kolorowanego przez harfę i czelestę. Oto trzy pieśni z aktów pierwszego i piątego burzy Szekspira, poprzedzone wstępem Adagio Molto Andrzeja Czajkowskiego. Wykonawcy to Urszula Kryger, mezzosopran, Grażyna Zbijowska-Flet, Urszula Bielicka-Obój, Jan Paprocki, klarnet, Artur Kacperek, fagot, Monika Paprocka-Waltornia, Agnieszka Kopacka, fortepian i czelesta, Zuzanna Elster, harfa. Dyryguje Liliana Krych.

Ariel Andrzeja Czajkowskiego, czyli trzy pieśni na mezzo-sopran, kwintet dęty, fortepian, czelestę i harfę. Wykonali Urszula Kryger, Grażyna Zbijowska, Urszula Bielicka, Julian Paprocki, Artur Kasperek, Monika Paprocka, Agnieszka Kopacka i Zuzanna Elster. Dyrygowała Liliana Krych. Paweł Szymański w rozmowie z Andrzejem Kwiecińskim dla Ruchu Muzycznego z okazji 70. urodzin wspomniał o genezie utworu Compartment 2 Car 7. Kiedyś Alonzo King zamówił u mnie 20-parominutowy utwór do baletu. Przyjechał specjalnie do Polski, żebyśmy o tym porozmawiali. Chodziliśmy po Warszawie, pojechaliśmy do Krakowa. W końcu powiedział, chciałbym, żeby to był taki dwuczęściowy utwór Adagio i Adagio. Ja mówię, okej, to jest jakaś koncepcja, muszę pomyśleć. I to było wszystko, o czym rozmawialiśmy. Potem zastanawiałem się, napisałem mu, mam pewien pomysł, ale to będzie Adagio i Andante con moto. I on na to, okej, może tak być. No i napisałem Compartment 2 Car 7. Pojechałem na próby, wcześniej wysłałem symulację MIDI utworu, czego nie znoszę, ale King mnie prosił, bo chciał jak najwcześniej ćwiczyć z tancerzami. I gdy tydzień przed premierą przyszli muzycy i zaczęli grać, on powiedział, ale mi się tutaj gubią akcenty. One są w tym utworze dość skomplikowane. W tej symulacji było je słychać wyraźnie, a z żywymi wykonawcami już nie tak ostro i tancerze się gubili. Doszło do tego, że muzycy ćwicząc utwór grali razem z MIDI, żeby sobie te akcenty dobrze ustawić. I to zadziałało. To była taka trochę paranoiczna sytuacja, że muzycy uczą się ze sztucznego nagrania. Byłem bardzo zadowolony, że to był abstrakcyjny balet i że King nie przyjechał z jakimś scenariuszem. Cieszyłem się, że napisałem swoją muzykę, a on coś z tym zrobił. To de facto był autonomiczny utwór. Tyle Paweł Szymański, oto jego Compartment 2 Car 7 grają Miłosz Pękala i McCall String Quartet.

Miłosz Pękala i Mekor String Quartet wykonali kompozycję Pawła Szymańskiego Compartment 2 Car 7. Teraz Pour Quatre dla czterech. To krótka kompozycja Włodzimierza Kotońskiego, napisana na skład legendarnego warsztatu muzycznego Zygmunta Krauzego. Klarnet, puzon, wiolonczele i fortepian. Tym razem posłuchamy jej w wykonaniu Triart

0: Pour quatre Włodzimierza Kotońskiego, Grau Triartet, a na zakończenie sali kameralnej mam dla Państwa arcydzieło. Sonety Szekspira na sopran męski i fortepian Pawła Mykietyna w nagraniu z prawykonania w Teatrze Collegium Nobilium Warszawskiej Akademii Teatralnej podczas 43. Warszawskiej Jesieni. Było to w 2000 roku. Wybrałam 4 z 6 sonetów. Oto Jacek Laszczkowski i Maciej Grzybowski w 4 z 6 sonetach Szekspira Pawła Mykietyna.
1: Let me not do the marriage of two-minded meet impediments.

0: whoever had her wish, thou hast the will. I to will wypowiedziane przez Jacka Laszczkowskiego kończy ten przedostatni z 6 sonetów Szekspira Pawła Mykietyna w rewelacyjnej interpretacji z Maciejem Grzybowskim przy fortepianie w nagraniu sprawykonania sonetów na warszawskiej jesieni w 2000 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Aleksandra Kunz.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 18.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W tym cyklu zapraszam na słuchowisko, w którym poznamy bohatera twórczości Jarosława Abramowa, Neverlego, pana Zdzicha. Ta ironiczna komedia zbiera doświadczenia i obserwacje autora, który przez lata żył także na emigracji.
1: Proszę, proszę, proszę. Szanowny pan łaskawie, spocznie i czuję się w mym ofisie jak u siebie z panem Zdzisiem. Czyli swojsko, proszę bardzo.
2: No zaiste, ojczyzna się kłania. Nawet mapa Polski wisi na ścianie.
1: No,
2: nie myślałem, że się pan tak rozwinie na zapleczu.
1: Na froncie też. Szlachectwo zobowiązuje kurwa stopa. Nie schamów człowiek, prowana. Szczaliński jestem, co prawda. Na szczaw mówią tu Sorel. Zacne imię zaś też musiałem zmienić na Zygi, bo Zdzisława w Kanadzie za Chiny nikt nie wymówi. A reklama dźwignią handlu. W handlu zaś przyszło nam robić. Wszystko w życiu gentlemana może się zdarzyć. Taka posadka też.
3: Jarosław Abramow, Neverlego. Pan Zdzich promuje pyzlankę.
1: Sorry, obowiązki. Hallo? Brad Delegation, Ziggy speaking. Ja, a kto ma być? No pewnie, że ja. Żona Krycha bombarduje. Którą? Którą rękę złamał? Lewą? A niech go kurza stopa. To po kiego grzyba go puściłaś? Przecież wiesz, że nie umie jeździć na rowerku. Trzeba go podtrzymywać na kiju. Co? Kij też złamał? A to złamasz. No daj spokój. Tragedia. Posłuchaj pan tego lamentu, proszę.
4: Na szczęście Kaz był z nami i zawiózł Sefka na emergency.
1: No, a nałożyli mu kask?
4: Jaki kask? Kask miał na głowie.
1: Mówię o ręce. Kask znaczy tu gips.
4: A, unieruchomili. Twierdzą, że to tylko pęknięcie.
1: Zrośnie się. No problem.
4: Dla ciebie wszystko no problem. Wszystko ci wisi.
1: Na tym blaku.
4: A pewnie. Gdzie byłeś, jak dzwoniłam?
1: W pracy.
4: Nikt nie odbierał.
1: Bo działałem w mieście. Wholesale, darling.
4: Co wholesale?
1: Hurt. Hurt, kochana, po angielsku. Ucz się słówek biznesowych. Bez nich będziesz do końca życia baranicą, tumanką wyobcowaną w Kanadzie.
4: Ucz się sam, mądralo. Wciąż by się uczył, ważniak. Kiedy wrócisz?
1: Jak przyjdę.
4: No nie wygłupiaj się.
1: I don't know, to jest handel, wolny rynek, przepychanka. Excuse me, darling, ale jestem busy. Idź, lep pyzy. Bye, bye. Sorry. Bachory. Miałeś pan próbkę babskiej logiki. Nie rozumiesz, że ja tu ustalam strategię ogólną mięsną prowadzę. Koncepcję. Robię za szefa zbytu i reklamy. Łączność z konsumentem i badanie rynku. U nas powołaliby całą komisję, specjalną radę, a ja sam daję sobie radę. Widzisz pan? Za tym biureczkiem promocja, marketing, wsio. Oto moje hasło prowadzę. Bez kiełbasy sprutu zwiększasz sieć bankrutów, bo firma Pratt Delicatessen Limited ma zaszczyt się nazywać.
2: Kto ją prowadzi?
1: Cezary Pyzer z Kołomyi. Stąd prut w nazwie. Brakuje tylko drugiej rzeczki granicznej, Czeremosza. No, by szum prutu swojsko pieścił ucho, ale tu na przeszkodzie stanął język. Słowa Czeremosz nikt z tubylców nie wymówi. A z prutu zrobi prat. I wesoła Kołomyja do tańca przygrywa. Dla chucuwa nie ma życia jak na Połoninie. Znasz pan to?
2: No jak? A dużo Kanadyjczyków was kupuje?
1: Panie redaktorze, skoro pan mnie już tak oficjalnie przepytuje, to powiem szczerze. Mało.
5: Za mojej kadencji przerób wędlin wzrósł around 50%. W niektórych zaś gatunkach jak mortadela, for instant, którą miejscowi baloni, nie wiedzieć czemu nazywają buloni.
2: No, od Bolonii, włoskiego miasta może.
5: Może, nie wnikam. Przyznam tylko, że szefowi udało się przeflancować na nasz grunt kresową sztukę masarską z pokucia. Dzięki temu pluralizm w wędlince trwa. Tu jest to źródło prowana. Ta moc prutu, co bije, którą możemy wpompować do kraju.

0: i wyszkolić nowe kadry. Ten aspekt patriotyczny też weź pan pod uwagę, proszę.
1: Jasne. A sam szef Cezary Pyzel, jaki?
0: Klasa.
1: Jeszcze lepszy niż kiełbasa. Superman. Zawsze w kapeluszu Borsalino, elegancki. No wszelkie pieniążki wart. Jak ja go słucham, jak ja słucham jego śpiewnej mowy, to błożesz litosiarny, dusza rośnie po niedziejku. In organization w sklepie w drodze. Załoga chodzi jak w zegarku. Zaraz panu pokażę od frontu.
2: Umie pan zareklamować firmę.
0: No za to mi płacą. Uprzedzam, że załoga nic nie wie. Bierzemy ją... let's go. Bierzemy ją z marszu. Żadnych pokazówek i patiomkinowskich wiosek. You know? Sama prawda. Najpierw zaprezentuję panu nasz workshop masarski. Promadza! Oto mój staw. Wszyscy sterylni, na miało, w gumowych rękawiczkach, choć krew się leje i mięsko od kości odlata. Jak na sali operacyjnej. High technology. Głównie nasi rodacy przy pracy, ale na przykład ten byk z mordą szympansa, który odprawia teraz wieprzka, tulzicin imieniem Vitas. Ja go nazywam Gorlajtys. Hej, Vitas! Jak się Vitas?
3: Super! Hajzygi!
0: Łabas, makaras, panas, diena, diena!
3: Dzień dobry!
0: O, wymieniliśmy w powitankach w mowie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów trwa. Przynajmniej przy tym schabie. Schab łączy, choć Witas dzieli. Chapuje stejki, chłop. Good steak, master. Perfect job.
3: Thank you, Ziggy.
0: Welcome. Kawał fachury od sarmackiej receptury, chociaż nic inny niż pan. I tu nasz Cezary Pyzelpowana błysnął federalną myślą marszałka Piłsudskiego. Może dlatego, że też z Kresów wprzągł sąsiadów do wspólnego dżołu. Mimo, że Jadka niezbyt wdzięczna matka, to źle się kojarzy. Okazuje się jednak, że przy mądrej głowie można uniknąć napięć etnicznych i zachować klasę. To znanko, niech pan wytłuści, ma swoją uwagę. Nie tylko w masarstwie, lecz w szerszej warstwie. Okej, idziemy. Starsi przodek. Tak mnie uczono w domu, dlatego powtarzam. Rodzina przede wszystkim, kurzy drut. Ważniejsza niż prut. Chodź. O, delikatenczyn, robuję. O, to piękne dziewczę, to Edytka. Moja cicha faworytka. Zdrowa rasa, tylko szybać krew, mleko, pyzy twarde jak skała.
4: Pyzy to specjalne twoje żony z dzisiu. Ona lubi je gnieść.
0: Zazdrosna. Krycha też. Zbytecznie. Ja tylko jak wujek łazy moczkiem potoczę. That's it. Potrzeba mi, bym trafił na łamy za gwałt na nieletniej. No prasa tylko czyha na takie hity, co redaktorze.
2: Oszczędzimy pana, panie Zdzichu.
0: No myślę. Edytka przybyła świeżo z kraju. Bratanica Cezarego Pydla.
4: Ściślej stryjeczna wnuczka. Mój dziadek Konstanty i nasz szef to brat.
0: Jakie ma wejście, proszę. Najlepszy ekspert z Polski. Pyzlanka. Jak nasza kaszanka prowala. Bo my kaszankę, pyzlankę też produkujemy. Nie myśl pan, nazwisko szefa w ruchu. Jego doma. Cycuś, kiszka, no palce lizać. Polecam.
4: Tylko ja dziadziowi Cezaremu mówię wujciu. Zawsze milej starszemu panu być młodszym, prawda? Pan też chyba woli.
1: No, raczej...
0: Pełnęła wiedźma. Stąd ta kołomyja, widzisz pan? Teraz pruje po prucie szczęścia. Okej, idziemy na front. Wójcie obszorem, proszę.
2: Dziękuję, panie Zdziku.
0: I proszę, i plat delikateszyn w akcji. Naród poparł, pruje grzecznie do kasy. Moje hasła chwyciły. Twierdzę, że bez nagłośnienia los jelenia prowada. Odstrzelą cię i leżysz pan martwym bykiem na wolnym rynku.
5: Number eight! Number nine! Number

0: Ja.
1: Can I help you?
0: Ja, daj mi pani tej pyzlanki.
1: A ile?
0: Ja wiem.
1: No to kto ma wiedzieć? Ja? No to ile pyzlanek mam dać?
0: Pani rzuci na wagę, zobaczymy.
1: Ile sztuk pytam? Dwie, trzy, pięć?
0: Cztery.
1: No, no, wreszcie wystękał. Zwariować można.
2: Ta hala niestety Lady Lady. Bywsza sklepowa, dumny produkt PRL-u. Jak się nie przestawi, to pójdzie na aut. Niestety. Sorry, ale muszę ją podregulować. Zawala mi robotę żołnica. Perło i patrz, patrz i ucz się obsługi. Kurzyszcza.
1: Boże, znowu mnie szkolili. No i ja już dawno po szkole.
2: Sknurowa, a tuś krowa. Czy ty nie możesz być nice, uśmiechnąć się do klienta? Musisz tak ryczeć?
1: Ja ryczę, Jezu! Jezu, ja ryczę też coś,
2: no! Ile razy ci mówię, cheese, cheese i bez łaski wasz kiełbaski. On ci robi łaskę, on, nasz klient i pan, understand?
3: Yes, sir. Mam nadzieję, że na domowej pyzlance nie kończy się nasz deal. Czym jeszcze mogę służyć szanownemu panu? Słucham najuprzejmiej.
0: Mnie?
3: No tak jest, panie magistrze.
0: O ja, mag, czekaj pan. Może pół funta tego...
3: Brunszwickiego.
0: Nie, bo Boloni...
3: O, słusznie, lepsza jest niż salcesonik. Dam panu próbkę na ząb.
0: Z zębem gorzej, panie.
3: Z zębów rozpływa się w ustach po bardzo. Mam rację, prawda?
0: O ja, fajnie. Podchodzi mi, biorę cały funt. O.
3: To rozumiem. Co jeszcze, mistrzu?
0: Doradź pan coś do piwa.
3: Okej. Ser.
0: Ser nie. Sera nie lubię.
3: Mamy flaczki, schab, pastrami, kurze stopy i salami. Heno z indyka, byka, świnki, nawet kawał praski i szynki, bo braci Pepików też popieramy w ramach wspólnot.
0: To daj mi pan ich ze 300 gramy.
3: W kawałku czy plasterkach?
0: W plasterkach, tylko cieńszych, takich listkach.
3: Już się kroi dla magistra. Ucz się kroju w sklepie jak na placu boju. You see? Cykę! I gotowe. Jak dla brata.
1: Jaki rapus, matko, święce.
2: Cała masz być dla klienta. Nie w plasterku, rozumiesz? To wszystko? I to wszystko.
0: Tak.
3: W takim razie kłaniam się i polecam na przyszłość. Życzę miłego dnia, panie magistrze. Next, please. Can I help you, sir?
4: Please give me £1 myśliwska and half a pound pobolska. This one, please.
3: You are welcome, sir. Schweitz?
4: Please, if you mind.
3: Jak się trafił w Toronto taki chudzu, to trzyma go do pięści.
4: I look for horse radish.
3: Moment, sir. Podaj mu chrzan, hala.
2: Swoją drogą nazwać chrzan końską rzodkiewką to paranojako moja. Ale dobrze, że komu w ogóle chrzani.
3: Jak poprosi o szczaw, tu padnę.
5: Pewnie ma żonę Polkę.
3: Ja też. O, właśnie idzie. Walcz dalej sama, hala. Według mojej recepturki ja odpadam, bo najechała mnie rodzina.
1: Najwyższy czas. Wreszcie człowiek odetchnie.
3: No i po kiego grzyba z piłką przyszedł? Mało dziś nieszczęść?
6: No uparł się.
3: Zabierz mu.
6: Daddy, look my ręka. Like rocket. A master of universe, you see? Fuck, fuck. Czujesz?
3: Czuję. Widział pan idiotę, sam kaleka i drugiego okola bolszej. Przywitaj się z wujkiem.
6: Przywitałem się.
3: Podaj rękę. Podaj rękę, jak w Europie. Prawej nie ma żudybak, możesz podać.
6: Okej. Okay. Give me ręka, wujek. Cześć.
3: No, pokaż tę pękniętą. Boicie?
6: No, nic o nic.
3: To koniec. Teraz ma broń w ręku zbój. Będzie nią walił jak maczugą.
6: Będę, będę. I'm happy. Czekoladę cię. Give me chocolate, tata. Albo loda. Ice cream better. I like it. Yum, yum.
7: Syneczku, opanuj się, nie jesteś sam w sklepie.
6: Ja wiem. Dlaczego ice cream chcę? Ten, słyszysz?

0: Krysiu, przyniosła pani pyzy?
1: Tak.
0: Mąż bardzo się dopomina. Wciąż mu mało.
1: Wiem, głowę mi o nie suszy.
0: Mnie też.
1: Cudem je zrobiłam w tym piekielnym dniu.
0: A co chcecie? Rączkę złamał biedaczek? O mój Boże.
2: Look, my racket.
0: Poor boy. On jak pani. Identyko. Taki mały aniołek. Nic w tatusia.
3: Dobrze, mieć takiego czuba w domu to oszaleć można.
4: Number 27! Can I help you?
1: I jeszcze dodatkowo uszka z mięsem zagniotłam, jak prosiłeś.
5: Super. Redaktora znasz?
1: Jasne. Przepraszam, z wrażenia się nie przywitałam, ale miałam dzisiaj z Sewkiem horror. Na krok z oka go nie można spuścić.
5: Ha, żywe srebro się trafiło w porządnej rodzinie. No bywa. Zostaw tę piłkę!
4: Never!
5: Sklepnie boisko!
4: To give me dollar, dolarcie!
5: Sewek!
4: What?
5: O w łeb!
4: Go ahead! Uważaj. I like it, man!
5: Uważaj, żebym ci drugiej ręki nie złamał.
4: Okej, okay, one! Będzie miał two rockets, dwie rakiety! Bam, bam!
5: No, no i gadaj z głupkiem!
1: Popisuję się.
3: Jak tatuś.
1: O, w sumie 10 paczek po 12 sztuk przyniosłam, pani Edytko. Pani łaskawie sprawdzi.
0: Nie muszę, solidna firma.
1: Wow. Jezus Maria! No słoiki z ogórkami stuk! Jak on to zrobił?
5: No, tą rakietą! Ładny gips, pomóż w sklepie!
6: Szef idzie! Dziewczyny! Dziewczyny, uwaga! Pyzę!
5: O, no koleże! Mam pokucie! Kurza żyła!
7: Good morning! Everybody, serwusik!
0: Witamy, szefie!
8: Jak szanowne zdrówko!
7: Jest, bo było! Perfekt!
8: To się cieszę, cieszę się! Zdrówko w życiu najważniejsze!
7: Boże, litosierny! A coś to za katastrofa?
5: Ogórkowa! Rekin zbyt mocno machnął ogonem.
7: Aż rączkę złamał.
5: Nie. Rączkę to na rowerku.
1: Przeproś pana prezesa, synu. No za to coś zrobił.
4: Przepraszam.
1: Przywitaj się. Jak grzeczny chłopiec. O tak jak cię uczyłam.
4: Okej. Okay. Give me rękę, old man.
1: Sewek, tak się nie mówi do starszych.
7: Raj powiedział. Nie młodzi grzeb, niestety. Serwusik, Siewku.
4: Cześć!
5: Właśnie mam zaszczyt, panie prezesie, przedstawić pana redaktora, naszego związkowca. Pan Jarosław zgodził się łaskawie napisać artykuł o naszych prac delikatesznych.
7: Ach, tu pan! Pan z nich mówił mi, że pan redaktor promował niedawno Big Corporation w Chicago. No ja doprawdy wdzięczny. Jestem stukrotnie dobrodzieju.
5: Redaktor zrobił to dla mnie, a ja dla pana nie wymawiając.
7: Wiem, panie Zisiu. Jeszcze raz, thank you, sir.
5: Redaktor ogłosił cykl opowiadań o mnie i chce pisać o panu. Może nawet w Toronto Star, bo z tą gazetką też współpracuje.
7: Pan z nich uprzedził mnie o wizycie szanownego pana i ja sporządził full research Prat Delikatesen dokopał się rarytasów, które mogą zaciekawić. Oj, mogą.
5: W kwestii promocji pewne ustalenia już podjęliśmy.
7: Ja wciąż nie doceniał pana Zdzisia. Pozornie żartownik i sławny w naszej całej pulioni nasz poeta.
5: No, kotleta.
7: Ryby jak z rękawa sypie, a tymczasem w marketingu i promocji on mastermind, really a great salesman.
5: Miło mi słyszę.
7: Otóż to. Ty, Edytko Kuchaśku, przynieś nam tacy rozmaitości rozmaitych. Bukieci taki, you know. Ciut myśliwski, troszkę kresowej, pulindwicy, pasztecik dumowy, pastrami naszej pyzlanki i wątrobianki, szynkę Cezary. Do tego proszę ja ciebie kurniszonki i grzybki marynowane, no maślaczki i burowieki, rozumiecie? No, żeby nasz redaktor zachęcił się go i nie pisał na pustą gębę.
0: Okej, wujcie, już niosę.
7: Nieś, kotuś, a ja proszę do siebie najpokorniej.
1: Ja zostanę.
7: A czemuż to? Pani towarzystwo, to czysta rozkosz.
5: Ale Sewka mniejsza, lepiej niech zostaną, żona ma rację.
1: Potem ewentualnie dołączę.
7: Okej, nie nalega.
5: Pan prezes...
7: O no! Honorowy goś przodem. No jakżeż. Up to you, sir, absolutely.
9: Nie. Proszę, pan prezes tu gospodarzem, więc...
7: Za panem dobrodziejem. Za panem dobrodziejem, łaskawco.
5: Zderzyło się...

0: Dwóch Polaków w drzwiach i klopsy, kurza melodia.
1: Proszę, proszę.
2: Ja stare albumy rodzinne przyniósł, no, rozmaite dokumenty świadczące o tradycji naszej firmy. Przed wojną mój babcio, Waliery Pezel, miał dużą rzeźnię w Kołomyi i sklep kolonialny na Kościuszki, niedaleczko cukierni Regetiego. Na tej fotografii.
3: No proszę. Walery Pezel i synowie. Piękna stara sypia.
2: Znaczy się ja. Z prawej i brat Konstanty z Walikocie. Jak Sowieci weszli w 1939, to nas wywieźli pierwszym eszelonem na Biały Niedźwiedzi. Jak całą inteligencję z Kołomyi zresztą. I nasz babcia zginął w Rosji. A my młodsze cudem przeżyli i wyszli z armii Andersa.
3: Widzę stary wycinek z prasy. Reklama waszych towarów.
2: Wprawdzie kołomyjskiej. My przed wojną w Kołomyi mieli 4 gazety. Prawdu, gazetu po kucku, Huculczyznu i jeszcze ilustrowany kurier filatelistyczny. Ten kurier to w całej Polsce był znany. A to słynny kołomyjski rynek w czasie targu. Huculi tu z góry na takich lorkach zjeżdżali ze swoim towarem. O, wieża ratuszowa. Z niej, panie dziejku, widok na całą Czarnochóru.
4: Tak jest. Dla Hucuła nie ma życia.
2: Jak na Połoninie. It's true. A? Dopiero ja się to przekonał w Turoncie. Oto pomnik komendanta Piłsudskiego. Znieśli my go w 1929. I napis, widzi pan? Skrzesicielowi ojczyzny Rudacy. Ja mu do dziś wierny i wzór z niego biorę.
4: To co, panie Cezary?
2: Budka na targu z kwasem gruszkowym. My go pili jak Pepsi Coelho. Ten kwas zdrowszy niż koniaczek. Choć koniaczek też fajny. No to serwusik zdrowia naszego gościa. Wow. Smakuje drań. O, a to słynne hotele w Kołomyi. Cite, Grand i Berg Hotel Chrześcijański. Tak się nazywał.
4: To teraz wiem, panie prezesie, skąd mój dziadek tak mnie karcił. Zawsze mówił, nie bądź taki Anglik z Kołomyi.
2: Bo dziadek prorokiem był i o mnie myślał. Bo ja w Turoncie taki Anglik z Kołomyi. Niestety. A na tej fotografii widzicie kąpielisko w prucie. Letniki z całej Polski przyjeżdżali. Woda czysta, krystaliczna. Wszędzie źródła górskie bieli.
3: No ale to jest bezcenny dokument. Prawdziwy rarytas. A to pan?
2: Oj! Rozpoznał, no cieszę się. Jeszcze w gimnazjalnym mundurku. Starczo na ramieniu. Boże litosierny. Wszystko jak przed potopem. Tylko w moim albumie zostało. Ale co poradzić?
4: Zafundowali nam alianci w Jałcie czerwony pas. A za pasem broń kurza melodia.
2: A ja i tak szczęściarz. O kruszenie chleba w obozie snił, a tu mam frykasy. Za ten cud boski ja co dzień przy najświętszej panience dziękuję. A to, brat Kocio, po powrocie do kraju. O, dziadek tej oto Szelmotki.
3: Ale podobny. No, macie coś wspólnego.
2: Wiadomo, pyźle.
5: Przyniosłam bukiecik wędlin, tak jak wójcie sobie życzył.
4: No, zgubnie pan wreszcie pyzlanki, redaktorze. Przetestujmy tę tackę.
2: Otóż to, nie samych fotografii. Człowiek żyje. Pan redaktor będzie miał możliwość ocenić nasze delikatesy. Proszę, dobrodzieju, częstuj się.
3: My na pokłociu, ludzie gościnne.
6: Ja, pragnę państwu zdradzić, że pan Jarosław ze względu na interwiu z panem prezesem zrezygnował z panelowej sesji dziennikarzy w hotelu Hilton, a jutro wybiera się do Stanów na zaproszenie Wall Street Journal, gdzie odbędzie się promocja jego książki na tematy

0: gospodarki w krajach postkomunistycznych. Także niech się pan prezes nie zdziwi, jak nagle trafi na światowe łamy. Co daj Boże, amen. Zdrowie naszego pana Jarosława z podziękowaniem, że chciał wstąpić w nasze skromne progi i odwiedzić prat delikateszny.
1: Boże litosierny! Toż ja nie przypuszczał, że taka sława z pana Jarosława.
2: Światowa, widzi prezes, kogo mu przyprowadziłem.
3: No i sławne ludzie skromne są.
0: Tak jest, nie chwaląc się. Chyba, że rodzina nagłośni. Czuję, że mój Sewek w akcji.
4: Dawi, luk!
5: I coś ty zrobił, bandyto?
4: Skrzeliłem gola! O Boże! Wiedziałam, jak nie ręką, to nogą!
0: No i jak go pilnujesz, jak?
4: No wyrwał się, przecież go znasz!
0: Mówiłem zabrać mu piłkę, bo będzie nieszczęście. I jest!
4: Ło, copcie!
0: Sewek, nie bądź ty taki Anglik z koło myj, dobrze?
4: Never ever, man!
0: Jeszcze słowo i w łeb, ja uprzedzam.
4: Uspokój się, nienormalny, zostaw go.
0: Ale co pan robi, redaktorze?
6: Zdjęcie do prasy, takiego nie było.
0: Piłka w wędlince?
6: Z ogórkami.
5: Malowniczy obrazek, nie powiem. Nasze rozmaitości zagrały.
6: No, rarytas większy niż w tym albumie.
0: Czyli... rekin niechcący strzelił
6: w dziesiątkę. Lepszej reklamy nie trzeba. Ozdoba artykułu. Jeszcze taki Anglik z Kołomyi w bukiecie i prat wypływa na światowe wody.
5: Poważnie pan to mówisz? Dobrodzieju.
6: Najpoważniej. Dziś tylko obraz się liczy. Szokujący lub śmieszny.
5: Skoro redaktor tak mówi, znaczy to prawda.
0: Kłomyjska. I pro bardzo, gnój wypróbował mi sklep. Zawsze mówiłem, rodzina, rodzina przede wszystkim i zaskoczenie.
4: Daddy?
0: Co?
4: Dasz w łeb czy na loda?
0: Na loda, synu. Good boy jesteś, prawdziwy szlachcic. Szczawiński, kurza rasa. Tatuś jest z ciebie dumny.
4: Wow, I'm a master of universe. I'm a master of universe. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Nie ma róży bez kolców. Zna to Polak, co chce dolców. Wszystko w życiu dżentelmena może się zdarzyć, kurza melodia. Taka promocja pzlanki w Prucie też.

0: cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jarosława Abramowa-Newerlego Pan Zdzich promuje pyzlankę. Wystąpili Jerzy Bończak, Anna Gornostaj, Barbara Zielińska, Katia Paliwoda, Sylwester Maciejewski, Leon Harewicz, Krzysztof Wakuliński, Krzysztof Machowski, Tomasz Marzecki i Kamil Kubik. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Reżyseria Jana Warenci.
1: Do godziny 19 słuchamy muzyki Aleksandra Tansmana. Przed nami dwa kwartety, numer 3 i 4 w wykonaniu Kwartetu Śląskiego.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj godzinę wcześniej się spotykamy, ponieważ znacznie więcej muzyki oczekuje. Dzieło, które właściwie jak żadne inne unieśmiertelniło swojego twórcę, opera w czterech aktach La Gioconda Amilcare Ponchiellego. Spektakl zarejestrowany w Barcelonie dokładnie dwa miesiące temu, 1 marca. W roli tytułowej Seoa Hernandez, sopran, to właśnie La Gioconda, a oprócz niej Ksenia Dudnikowa, mezzosopran Laura, John Rolia, bas Alvise Badoero, Violetta Urmana, mezzosopran Matka, niewidoma, Michael Fabiano, tenor Enzo Grimaldo, Gabriele Viviani, baryton Barnaba, Roberto Covatta, tenor Izepo, no i zespoły, chór i orkiestra Gran Teatre del Liceu, a dyryguje Daniel Oren. Amilcare Ponchielli, epigon romantyzmu, absolwent Konserwatorium Mediolańskiego, początkowo organista w Kremonie, potem dyrygent w Piacenzy. Swoją pierwszą operę napisał

0: podpisał w wieku 22 lat. Ona nosiła tytuł Narzeczeni, ale to dopiero opera I Lituani przyniosła mu znaczący sukces. Jednak unieśmiertelnił się, jak powiedziałem, właśnie operą La Gioconda, która swoją prapremierę miała w 1876 roku, równo 150 lat temu. Potem zasłużył się na stanowisku profesora w konserwatorium w Mediolanie, no a do jego uczniów należał m.in. Giacomo Puccini. Gioconda, chociaż różnie oceniana, zajmuje stabilne miejsce w tak zwanym żelaznym repertuarze. Ale o tym Dorota Kozińska, którą witam w studiu.
1: Dobry wieczór Marcinie, dobry wieczór Państwu.
0: Amilcare Ponchielli, autor jednej jedynej opery, nie. Epigon, który spóźnił się na tak. swoją epokę.
1: To znaczy, na pierwsze pytanie odpowiedziałam tak, na drugie odpowiedziałam nie, ale sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Po pierwsze, Ponchielli nie jest autorem jednej opery. W jego dorobku jest nawet opera na motywach Konrada Walleroda, Adama Mickiewicza.
0: Litwini.
1: Opera Litwini z 1874 roku, która nie odniosła wielkiego sukcesu. Podobnie zresztą jak pozostałe opery, które powstały już po Giocondzie. Czy jest to wina Ponchiellego? Po części nie, dlatego że wielki sukces Giocondy przypadł na czas absolutnie oszałamiającej popularności Giuseppe Verdiego. I tutaj naprawdę z tym tytanem nikt nie mógł się w tamtej epoce zmierzyć i nie udało się to również Ponchiellemu. Natomiast na drugie pytanie, czy był epigonem, no poniekąd tak. Spóźnił się z samym gatunkiem, dlatego że Giocondę można poniekąd nazwać włoskim odpowiednikiem francuskiej Grand Opera, która już dawno, dawno przygasła w swojej ojczyźnie. I na dodatek, zdaniem niektórych muzykologów i znawców historii opery, jeszcze ją podkręcił. To znaczy nawet Francuzi nie pozwalali sobie aż na takie szaleństwo, na takie wariactwa i na taką intensywność emocji, czasami wręcz zatrącającą śmieszność, co wielokrotnie później wykorzystywano w rozmaitych parodiach.
0: Powiedziałeś, że podkręcił grę opera, ale opery francuskie miały zwykle 5 aktów, a tu są 4 akty tylko.
1: Nie czepiajmy się szczegółów, są rozmaite dzieły, nawet są rozmaite utwory nawet w dorobku późniejszych kompozytorów francuskich, które kwalifikuje się dzisiaj jako późne grand opera, a mają tych aktów mniej. Może tutaj istotniejsze jest to, że pierwowzorem libretta notabene napisanego przez Arriga Boite, ale pod pseudonimem.
0: Tobia
1: Grio, to zresztą jest anagram jego imienia i nazwiska. Trudno powiedzieć, dlaczego Boite akurat do tego libretta nie chciał się przyznać, ale nie chciał i
0: miał
1: wystąpił.
0: Rację?
1: Tutaj trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych czynników. Jeżeli zestawić to z muzyką, to jego obawy były nieuzasadnione, dlatego że to libretto kompletnie pokręcone, ale nie aż tak jak Trubadur, mimo wszystko pasuje do tej dziwacznej intrygi. Może warto wspomnieć, że pierwowzorem Giocondy Ponchiellego, mówię w tym momencie o pierwowzorze libretta, była sztuka Ego, która miała premierę w roku 1835, czyli no 40 lat wcześniej. Z hakiem wcześniej.
0: Czyli rok po urodzeniu Amilcare Ponchiellego.
1: Otóż to. I to był arcydramat romantyczny prozą. Nazywał się Angelo, tyran Padwy. Tutaj akurat ta Padwa nie jest aż tak daleka pod względem kontekstowym od Giocondy, dlatego że Padwa była wówczas pod panowaniem weneckim. Ale o ile La Gioconda dzieje się w wieku XVII, to tutaj trzeba by było się cofnąć o przeszło 100 lat wcześniej, ściślej w rok 1549. No i w sumie ta historia całkiem nieźle się kupy trzyma zarówno w jednym, jak i w drugim kontekście. Ten dramat Ego cieszył się ogromną popularnością zarówno we Francji, gdzie był wielokrotnie wznawiany jeszcze dużo, dużo później, między innymi z udziałem Sary Bernard. Natomiast zdumiewające jest to, że już w latach 30. XIX wieku powstawały pierwsze nieznane nam dzisiaj przekłady polskie i ta sztuka miała premierę najprawdopodobniej 3 lata po prapremierze francuskiej w Comédie Française. Nie wiadomo dokładnie, kto był twórcą tego pierwszego przekładu. Ten przekład zaginął. Premiera odbyła się w Starym Teatrze, ale już też wtedy, nawet być może jeszcze wcześniej, powstał przekład polski, który już znamy. Jego autorem był Hilary Meciszewski, późniejszy dyrektor Teatru Krakowskiego, bo tak się wtedy ten teatr nazywał. I ta sztuka w jego przekładzie miała premierę w Krakowie w 1844 roku i dopóki Republika Krakowska nie padła ostatecznie, to

0: Cieszyła się tam ogromną popularnością.
1: Ale myślisz, że to było tak, że popularność sztuki Wiktora Hugo zdecydowała o tym, żeby na warsztat Arrigo Boito i Amilcare Ponchielli wzięli temat właśnie, który potem stał się Giocondą?
0: Ja myślę, że Ponchiellego ten temat kręcił i że on zdecydowanie odpowiadał jego charakterowi, jego temperamentowi. To znaczy, i tutaj dochodzimy do rzekomego epigonizmu. To nie był żaden epigon, to był po prostu konserwatysta, ale bardzo dobrze wykształcony i bardzo sprawny warsztatowo. Tutaj wszystko jest na swoim miejscu, tutaj wszystko jest arcywłoskie. No Ponchielli nawet w mniejszym stopniu niż nawet Verdi ulegał wpływom innych kręgów powiązanych z operą. Przede wszystkim w Giocondzie nie sposób doszukać się choćby jednego taktu, który można byłoby podejrzewać o związki z operą niemiecką, z dramatem muzycznym Wagnera. Nic tu takiego nie ma. To jest wszystko arcywłoskie.
1: I co my tu mamy? Bo powiedziałaś, że to jednak ma sens wszystko, natomiast jak się po raz pierwszy przeczyta streszczenie Giocondy, tych czterech aktów, to najpierw można troszeczkę dostać obłędu w oku, potem trzeba się w to wgryźć i jakoś wyznaczyć sobie te osie zależności, kto z kim i dlaczego. A kto się przebiera, kto umiera, kto nie umiera, tylko trochę zasypia w głębokim letargu. No i nieszczęsna tytułowa bohaterka na koniec ponosi ofiarę.
0: Nie tylko ona ponosi ofiarę i nie tylko ona przegrywa. Tutaj jedynymi, nazwijmy to, wygranymi jest para kochanków, ale ta para kochanków też nie jest taka oczywista, dlatego że kochanek numer jeden, a właściwie w ogóle jedyny kochanek w tej operze jest kochankiem dwóch kobiet, ale ta druga, z którą
1: jest
0: się...
1: jest rozchwytywany, tak?
0: Ta druga, z którą się wszystko dobrze kończy, żeby było jeszcze ciekawie, jest mężatką. Do tego wszystkiego jest jeszcze matka bohaterki tytułowej, czyli Giocondy. Ona też pada ofiarą złoczyńców.
1: Oskarżenie o czary, jest niewidoma.
0: Tutaj jest wszystko. Tu jest trochę Trubadura, tu jest trochę Romeo i Julii. Tutaj jest trochę inspiracji dla Pucciniego, jego Toski później, ale to są wszystko bardzo skomplikowane rzeczy. Notabene Ponchielli był nauczycielem nie tylko Pucciniego, ale też później Mascagniego. Dlaczego mówię, że to wszystko ma sens? No, w tę powikłaną historię jakoś się publiczność wciąga, zwłaszcza, że rzeczy na scenie operowej nie dzieją się aż tak szybko jak na scenie dramatycznej i można się powolutku oswoić z absurdami, w każdym razie z naszego dzisiejszego punktu widzenia, absurdami tego libretta. Natomiast z muzycznego punktu widzenia jest to pod pewnymi względami opera zupełnie wyjątkowa. W żadnej innej operze, w całych dziejach tej formy, w całej literaturze operowej nie ma utworu, który wymagałby sześciorga wyśmienitych śpiewaków, ale naprawdę światowej klasy i na dodatek, żeby każdy z tych śpiewaków reprezentował zupełnie inny fach wokalny. To jest jak gdyby atlas, to jest coś w rodzaju właśnie takiego wzornika głosów operowych i skompletować obsadę do Giocondy to jest naprawdę sztuka, już była wtedy sztuka, a dzisiaj to graniczy z niepodobieństwem. Tam mamy sopran dramatyczny, czyli tytułową bohaterkę Giocondę. Mamy rasowy mezzosopran w postaci Laury, czyli tej szczęśliwej w tym przypadku kochanki, ale zarazem żony inkwizytora. Jest tak zwana ślepa, czyli matka Giocondy, która z kolei jest rasowym, powinna być rasowym altem. Jest tenor per se, czyli Enzo Grimaldo, który jest księciem przebranym za dalmackiego żeglarza, a właśnie bo tu jeszcze przebieranki,
1: no, przebieranki
0: mamy.
1: Tak.
0: Jest Barnaba, który jest szpiegiem inkwizycji.
1: Czyli baryton.
0: To jest baryton, to jest taki protoskarpia trochę. I jest sam inkwizytor, czyli właśnie mąż Laury, nieszczęsnej miłości, który jest oczywiście basem. I teraz zebranie tych sześciorga śpiewaków na jednej scenie jest bardzo, ale to bardzo trudne. Co tym bardziej zdumiewa, że Gioconda mimo to cieszy się ogromną popularnością i mimo, że wymaga również ogromnych nakładów inscenizacyjnych, bo to jest
1: Można sobie poszaleć tutaj.
0: Wielka opera. Można sobie poszaleć na wszystkie możliwe sposoby.
1: Canal Grande wymyślić.
0: Tam jest Pałac Dożów. Tam są sceny na lagunie. Tam jest ten kanał Orfano w czwartym akcie. To jest właściwie już fragment właśnie Laguny Weneckiej. No jest drugi pałac wenecki, czyli Cadioro, no i no tam wszystko właściwie jest. Notabene opowiem Państwu anegdotkę. Otóż malutka, ale bardzo ambitna angielska opera, letni festiwal operowy Grange Park Opera, najmłodsza opera wiejska, nazwijmy to w cudzysłowie, na Wyspach Brytyjskich, rozpoczęła

0: sezon 2022 właśnie przedstawieniem Giocondy, zresztą z udziałem Kalei w Partienza, a później postanowiła eksperymentalnie zaprezentować na dwóch koncertach Latającego Holendra. Na początku był pomysł, żeby to było wykonanie tylko i wyłącznie koncertowe, ale szefowa tej małej opery, Wasfikani, stwierdziła, ale właściwie mamy dekoracje do Giocondy, to może je wykorzystamy. No i właśnie tamten Latający Holendr odbył się w dekoracjach do Giocondy, takich dość abstrakcyjnych, które być może dzięki temu fenomenalnie pasowały do Latającego Holendra. Więc to jest z jednej strony zabawna historyjka, a z drugiej przestroga albo może rada dla scenografów, żeby projektowali scenografie na tyle
1: pojemne
0: w sens i bogate w sensy, żeby można je wykorzystać później przy innej okazji. Byłoby taniej.
1: Ale jeśli inne opery często można przenosić w różne przestrzenie, takie mniej lub bardziej zgodne z literą partytury, to chyba Giocondy niekoniecznie, no bo wyobrażasz sobie ją gdzieś tam na Dzikim Zachodzie, no nie można tego zrobić.
0: Ja mam, zdaje się, że oboje mamy niezbyt wybujałą wyobraźnię, bo są tacy, którzy by potrafili. Niemniej faktycznie, no przenoszenie Giocondy w inne realia niż Wenecja wydaje się przede wszystkim bezzasadne, ale to nie oznacza, że mamy zrobić skansen albo przewodnik sztucznej inteligencji generującej obrazy po Wenecji. Wenecję można w modernistyczny, minimalistyczny sposób zasugerować i tak zresztą to zrobili inscenizatorzy tamtej produkcji z Grange Park i dlatego to zagrało również w Holendrze. Ale faktycznie jest to akcja tak gęsta, tak powikłana i tak mocno zżyta z tym miejscem, że chyba... Nie wiem, czy się nie da, ale chyba nie powinno się tego wyrywać z kontekstu.
1: Nie powinno się dawać. Dobrze, to jeszcze a propos tego sztafażu Grand Opera, o którym mówiłaś, no bo jest tutaj scena baletowa, prawda?
0: No,
1: i te sceny zbiorowe i właśnie ta architektura gra dużo. Jest nabożeństwo, jest różaniec, czyli wszystko to, co powinno być właśnie w odniesieniu do miłości, zdrady, zmiany akcji i właśnie całego otoczenia tego wszystkiego.
0: No i właśnie troszkę te akcenty u Ponchiellego się przesuwają, czyli balet jest na przykład w finale trzeciego aktu, przedostatniego, a nie tam, gdzie powinien być w operze francuskiej, wielkiej. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy tym balecie, no to on paradoksalnie dowodzi z jednej strony mistrzostwa kompozytorskiego Ponchiellego, a z drugiej strony tego, do jakiego stopnia to już była forma przetrwała. Mówię w tym momencie o Grand Opera i dlaczego później ten właśnie balet stał się podstawą wielu rozmaitych pastiszów, parodii i często naprawdę prześmiesznych przeróbek, także w reklamach telewizyjnych. Ale najśmieszniejszym chyba nawiązaniem do Tańca Godzin, bo tak się nazywa ten balet, który trwa no, mniej więcej właśnie po minucie na każdą godzinę.
1: Czyli 12, tak?
0: Ale tutaj chodzi nie tylko o zasugerowanie tańcem upływu czasu, ale to, co jest może ważniejsze, jest wymiar symboliczny tego baletu, to jest gra sił dobra, czyli światła i gra z siłami zła, czyli ciemności. Pierwszy raz przedstawiono ten balet w sposób więcej niż zabawny w fantazji Disneya, gdzie został przekształcony w zwariowany taniec z udziałem strusi, hipopotamów, słoni i aligatorów. No i wszyscy, którzy...
1: Czyli jednak Gioconda przeniesiona do
0: czyli
1: zoo.
0: Czyli Gioconda przeniesiona do zoo, potem właśnie na motywach melodii i z Tańca Godzin tworzono rozmaite piosenki, wykorzystywane właśnie we wspomnianych wcześniej reklamach telewizyjnych od lat 60. Aż po czasy współczesne. No ale nie ma się tutaj co śmiać, dlatego że jeden z największych admiratorów Giocondy, czyli sam Toscanini, fragmentami tej opery i tego baletu otworzył swój pierwszy powojenny koncert w La Scali. Tak samo wielką wielbicielką Giocondy, nie tylko z osobistych względów, jako wielokrotna uczestniczka spektakli, była Maria Callas, która tak na dobrą sprawę też zaczęła swoją karierę właśnie od Giocondy i nagrała ją kilka razy później i do dziś uchodzi za jedną z najwybitniejszych i najbardziej intensywnych dramatycznie wykonawczyń tej partii.
1: To jeśli już przy tym temacie jesteśmy, to znaczy obsad i historii, no to i Enrico Caruso, i Leo Slezak, tak, i Beniamino Gigli, i Tita Ruffo.
0: No jeżeli chodzi o Caruso, to on tak naprawdę zaczął swoją karierę właśnie

0: terapią ENSA, bo w przypadku Marii Callas było to trochę bardziej skomplikowane. Ona miała kilka takich równoległych początków. Natomiast Gwiazda Caruza rzeczywiście zabłysła po raz pierwszy w operze Ponchiellego i było to w Palermo, jeżeli dobrze sobie przypomina, w Teatro Massimo di Palermo. Tam się zaczęła jego wielka kariera wokalna. No ale jeżeli chodzi o wielkie, wspaniałe wykonania Giocondy, to mamy też tam akcenty polskie.
1: No to podkreślę.
0: Właśnie takim wspaniałym akcentem polskim jest film telewizyjny z 1979 roku z udziałem Pavarottiego jako Enza, Renaty Scotto jako Giocondy i Stefanii Toczyskiej w partii Laury. Ten film jeszcze w czeluściach internetu cały czas można znaleźć. Jeżeli chodzi o karierę Giocondy na innych scenach niż włoskie, to zadziwiająco dużą popularnością ta opera się cieszyła i cieszy w Polsce. Co najmniej, wydaje mi się, że 4 inscenizacje były robione po wojnie w Polsce, podczas kiedy mnóstwo arcydzieł uważanych za utwory absolutnie pierwszorzędne w repertuarze jeszcze do tej pory ani razu do nas nie dotarła po wojnie.
1: A to tak na marginesie, Dorota, przypomnieć, jeśli w ogóle wiemy, to Litwini Ponchiellego to w Polsce goszczą na scenach?
0: Nie, nie, no nie, właśnie. Nie, ale nie tylko w Polsce. To znaczy nawet...
1: No ale tu nasza powinność, no Konrad Wallen, ale Adam Mickiewicz.
0: Obawiam się, że tutaj mogłoby nas naprawdę to i owo rozbawić w Litwinach, więc może lepiej Litwinów nie wystawiajmy. Natomiast nie mam absolutnie nic przeciwko kolejnym próbom wystawiania Giocondy, nie tylko w Polsce, ale przyznaję, że prawie w każdej Giocondzie, którą znam, z nagrań, z kontaktu na DVD, z filmów operowych, zawsze mam jednak jakiś niedosyt. To znaczy zawsze któregoś z tych 6 śpiewaków tam troszkę za mało.
1: Dobrze, to za chwilę się troszeczkę może popastwisz albo nie popastwisz nad tą obsadą z Barcelony z 1 marca tego roku, natomiast warto może by jeszcze podkreślić, że Gioconda rzeczywiście zrobiła szybko karierę i była wszędzie wystawiana i sięgano po nią od razu mniej więcej po tym 1876 roku, po 8 kwietnia notabene, to warto by było to dobrze policzyć, to ile my mamy jakiś okrągły czas od prapremiery Giocondy właśnie w 1876 roku. Ale Józef Kański napisał w swoim klasycznym przewodniku operowym, że ona raz uwielbiana, raz odsądzana od czci i wiary.
0: Nieodżałowany Józef Kański odnosił się do sytuacji wcześniejszej. W tej chwili już się nikt nie śmieje z Giocondy Ponchiellego, ale były takie momenty, zwłaszcza podsycane przez niektórych krytyków i muzykologów, którzy na siłę próbowali podkreślić anachroniczność tego utworu. No, jest anachroniczny, co nie zmienia postaci rzeczy, że pod pewnym względami jest to absolutnie genialne dzieło. Jeżeli ktoś nie szuka w operze prawdy czasu, prawdy ekranu, że zacytuję troszkę strefę, właśnie nie wiem, czy pasujący do tej sytuacji cytat, ale chodzi o to, że owszem, jest to opera dla naprawdę wytrawnych operomanów, dla naprawdę wytrawnych melomanów, którym to nie przeszkadza, tak samo jak nie przeszkadza im to, co się dzieje w Trubadurze, tak samo jak nie przeszkadza im to, co się dzieje w innych szalenie powikłanych i pokomplikowanych narracyjnie operach. Tutaj nie chodzi o to, żeby napawać się konkretną historią, tutaj chodzi o to, żeby chłonąć ten utwór jako całość i muzycznie jest to absolutnie fenomenalne. Są znakomite chóry, są znakomite momenty napięcia dramatycznego, napięcia emocjonalnego pomiędzy bohaterami. Nieważne, kto jest kim i po co i na co i dlaczego się za chwilę okaże zupełnie kimś innym niż na początku.
1: Albo dlaczego nie żyje, a żyje.
0: Ważne jest to, że jeżeli w partyturze dochodzi do tego spiętrzenia emocji, to już naprawdę nam jest wszystko jedno, kto śpiewa i co się za chwilę wydarzy.
1: Napawamy się
0: autentycznym geniuszem i inwencją muzyczną kompozytora i poniekąd także librecisty, przy czym może warto przypominać za każdym razem, że Boito, chociaż był autorem tylko jedynej opery o Mefisto w Elesie, był kompozytorem
1: tak, był
0: również.
1: Kompozytorem, oczywiście.
0: I to kompozytorem naprawdę w swoim czasie szanowanym i on naprawdę wiedział, jak pisać libretto, żeby to się trzymało kupy. Więc wydaje mi się, że pod względem, jeżeli oceniać właśnie Giocondę wyłącznie w kategoriach konwencji operowej, to nie można jej absolutnie nic zarzucić, choć Chociaż sam Ponchielli próbował przy niej dłubać i to też pośrednio dowodzi, że w jego czasach we Włoszech każde miasto miało trochę

0: inną konwencję operową i on musiał tę swoją Giocondę odrobinkę modyfikować, a potem z tych modyfikacji rezygnować. Gioconda była rewidowana trzykrotnie przez samego kompozytora. Pierwsza premiera, znaczy prapremiera odbyła się w La Scali. Potem Ponchielli rewidował partyturę dla Teatro Rossini, nieistniejącego już teatru w Wenecji. To było też w tym samym roku, 1876. Druga rewizja była dla Teatro Apollo w Rzymie, rok późniejsza, z roku 77, a potem była trzecia rewizja, czyli czwarta ostateczna wersja Giocondy, która dzisiaj uchodzi za kanoniczną i to była wersja powtórnie dla La Scali, czyli jak gdyby...
1: Ponchielli zatoczył krąg.
0: Ponchielli zatoczył koło i chyba od początku sobie zdawał sprawę, że te zmiany w partyturze, które wprowadził z myślą o publiczności weneckiej, a potem z myślą o publiczności rzymskiej, nie przyjmą się z La Scali, za to można jeszcze to i owo poprawić i zrobić udoskonaloną wersję pierwotnej.
1: No dobrze, to w 150. rocznicę prawykonania, prapremiery mediolańskiej.
0: Właśnie, to jest
1: Giocondy.
0: Bardzo ważna data. Może, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to uświadamia przepaść, jaka dzieli Giocondę od tego, co się działo wtedy gdzie indziej. 150-lecie pierścienia Nibelunga Ryszarda Wagnera, czyli pierwszego pełnego wystawienia na festiwalu w Bayreuth, przypada dokładnie na tę samą datę, 1876 rok. I proszę zobaczyć, co tu i co tu się dzieje. To są dwa światy, dlatego może tym bardziej podkreślam to, że w Giocondzie tego Wagnera ze świecą szukać i się go nie znajdzie. Podczas kiedy każdy współczesny Ponchiellemu kompozytor włoski coś tam próbował, zastanawiał się, czy to się da, a może jednak nie, a może to odrzuca, a może to przerobię po swojemu. U Ponchiellego tego nie ma w ogóle i być może dlatego to dzieło zasługuje na tym większą naszą uwagę teraz, żeby pokazać wielość szkół, wielość podejścia do materii operowej w ówczesnej Europie, zresztą nie tylko ówczesnej.
1: No dobrze. Saya Hernandez, Gioconda, Ksenia Dudnikowa, Laura, John Relia, Alviso, Violetta Urmana, La Cieca, Gabriele Viviani, Barnaba, Roberto Covatta, Izepo i tak dalej. Całość pod dyrekcją Daniela Orena. Jak ci się widzi ta, albo słyszy ta obsada?
0: Nie będę wyrokować, zanim nie usłyszymy tego wszystkiego. To znaczy, tak jak mówiłam wcześniej, nie ma obsady doskonałej. Największe doświadczenie spośród tych konkretnych wykonawców tych partii chyba ma śpiewaczka w roli tytułowej, czyli Hernandez, ale ja się spodziewam tutaj bardzo miłych niespodzianek i mam nadzieję, że się nie rozczaruję.
1: No ale Violetta Urmana świetna, śpiewaczka również.
0: Dlatego mówię. Zobaczymy, jak to się wszystko poskleja. Wymarzonych obsad jest wiele, zresztą każdy ma troszkę inną wymarzoną obsadę.
1: A ty historii... masz tam spisaną?
0: Bo ja wiem, ja właśnie chyba nie mam. Ja właśnie chyba nie mam, co jest o tyle też warte podkreślenia, że pierwsze nagranie w historii, pierwsze pełne nagranie Giocondy, to już jest też prawie 100 lat temu, to jest rok 1931. I popatrz, tylu dyrygentów, tylu znakomitych śpiewaków się próbowało z tym fantem zmierzyć i właściwie każde wykonanie, każda nawet najlepsza interpretacja ma jakąś mikroskazę, która moim zdaniem powinna zachęcać dyrektorów teatrów i muzyków, żeby próbowali dalej, bo warto.
1: Ty widziałaś Giocondę, tak? W tym wydaniu a la Holender Tułacz, tak?
0: Tak, ale i dlatego właśnie byłam pełna podziwu dla scenografii. Niestety nie pamiętam czyjej, ale proszę mi wierzyć na słowo. Wenecję można zrobić prostymi, białymi liniami na czarnym tle i już jest Wenecja.
1: To teraz przenosimy się właśnie do tej Wenecji, ale wyczarowanej w spektaklu Gran Teatre del Liceu w Barcelonie. Akt pierwszy. W dzień świąteczny odbywają się tradycyjne regaty łodzi na weneckim Wielkim Kanale. Szpieg Rady Dziesięciu, Barnaba, chcąc usidlić piękną śpiewaczkę uliczną Giocondę, wmawia w zebranych, że niewidoma matka Giocondy jest czarownicą i że to ona spowodowała porażkę wioślarza Cuane w zakończonych właśnie zawodach. Słowa Barnaby trafiają na podatny grunt. Ani Gioconda, ani jej ukochany Enzo nie mogą uchronić starej kobiety przed gniewem wzburzonego tłumu. Szczęściem w tym właśnie momencie wchodzi na plac Alvise Badoero wraz ze swoją żoną Laurą. Laura

Prosi małżonka, by osłonił matkę Giocondy powagą swojej władzy. Alvise przychyla się do jej prośby. Niewidoma w gorących słowach dziękuje swej wybawicielce i w dowód wdzięczności ofiarowuje jej różaniec, który ma przynieść szczęście i chronić od złej przygody. Wszyscy opuszczają dziedziniec i udają się do kościoła. Do zatopionego w myślach Enca zbliża się teraz Barnaba i oświadcza, że go poznał. Enzo nie jest bowiem kapitanem kupieckiego statku, za jakiego się podaje, lecz genueńskim arystokratą, księciem di Santa Fior, wrogiem Rzeczpospolitej Weneckiej. Barnaba wie też, że Enzo znał i kochał Laurę przedtem jeszcze, zanim została żoną Alvisa i teraz, patrząc na zachowanie obojga, przekonał się, że w ich sercach miłość ta nie wygasła. Obiecuje więc Encowi, iż wieczorem przywiezie Laurę potajemnie na jego statek i ułatwi im wspólną ucieczkę z Wenecji. Przyznaje zresztą, że nie kieruje nim bynajmniej sympatia do Enca, którego nienawidzi, a jedynie osobiste względy. Spodziewa się bowiem po odjeździe Enca łatwiej zdobyć Giocondę. Jednak szczerość Barnaby jest tylko połowiczna. Pragnie on ukazać Giocondzie zdradę jej ukochanego, ale jednocześnie planuje zgubę Enca. Po odejściu młodzieńca dyktuje publicznemu pisarzowi list do Alvisa, zdradzając plan ucieczki Enca i Laury. A przez plac przebiega w rytmie forlany wesoły korowód zamaskowanych Wenecjan. Po chwili głos zakrystiana wzywa wiernych na wieczorne nabożeństwo. Na opustoszałym placu pozostaje tylko Gioconda z matką. Podsłuchała ona Barnabę, gdy ten dyktował swój list do Alvisa, no i teraz rozpacza nad zdradą ukochanego.

Mm-hmm.

Opera La Gioconda Amilcare Ponchiellego to był pierwszy akt, który kończy się sceną rozpaczy nad zdradą ukochanego tytułowej bohaterki. Spektakl z 1 marca tego roku z Gran Teatre del Liceu w Barcelonie pod dyrekcją Daniela Orena. Akt drugi. Wieczorem na pokładzie statku Enca, Hekate, zjawia się przebrany za rybaka Barnaba. Zabawiając marynarzy żartami i piosenką, szpieg bada jednocześnie liczebność załogi oraz uzbrojenie statku. Na pokład wychodzi Enzo i nakazuje załodze udać się na zasłużony spoczynek. Marzy o bliskim już szczęściu u boku ukochanej Laury. Wkrótce zjawia się i ona, przywieziona w łódce przez Barnabę. Kochankowie wyznają sobie miłość i wspólnie planują ucieczkę. Enzo odchodzi, by poczynić ostatnie przygotowanie.

przygotowania do odjazdu. Laura zaś klęka przed obrazem Madonny i prosi w modlitwie o pomoc i opiekę. Tutaj zastaje ją Gioconda. Nieprzytomna z gniewu i zazdrości chce przebić rywalkę sztyletem, lecz w tej chwili dostrzega w jej rękach różaniec swojej matki, której Laura niedawno ocaliła życie. Oddaje więc Laurze własny płaszcz i maskę, polecając swemu wioślarzowi odwieźć ją w bezpieczne miejsce. Tymczasem nadpływają łodzie, to spieszy żądny zemsty Alvise na czele zbrojnych Wenecjan. Nie chcąc dostać się do niewoli, Enzo podpala statek, sam zaś w ostatnim momencie rzuca się z pokładu w morze i odpływa.

Enzo podpalił swój statek, a sam w ostatnim momencie rzucił się z pokładu w morze i odpłynął. To był akt drugi opery La Gioconda, Amilcare Ponchiellego. No to akt trzeci, odsłona pierwsza. Alvise, chcąc pomścić plamę na swoim honorze, postanawia, że niewierna żona musi umrzeć. Wręcza Laurze ampułkę z trucizną i nakazuje wypić jej zawartość, nim pieśń, którą za oknami śpiewają żeglarze, dobiegnie końca. Alvise wychodzi, a po chwili przez ukryte drzwi wbiega Gioconda. Zamienia ona ampułkę z trucizną na inną, zawierającą narkotyk. Laura nie dowierza rywalce, lecz rozumie, że jest to dla niej jedyna droga ratunku. Alvise wraca po pewnym czasie, widzi swoją żonę leżącą bez ruchu na łożu śmierci i jest przekonany, że Laura nie żyje. Odsłona druga. We wspaniałym pałacu zwanym Cadoro Alvise przyjmuje przybywających licznie gości, każąc na ich cześć wystąpić baletowi. I to właśnie ta słynna scena baletowa Taniec Godzin. Zabawa jest w pełni, gdy na salę wpada Barnaba, ciągnąc za sobą ślepą matkę Giocondy. Stara kobieta błaga o łaskę, wołając, że nie uczyniła nic złego, a jedynie modliła się przy łożu martwej Laury. Przerażeni goście milkną i wówczas słychać wyraźnie dzwon pogrzebowy. Gdy Alvise oświadcza, iż sam spowodował śmierć swojej żony, znajdujący się wśród tłumu gości Enzo rzuca się na niego ze sztyletem, jednak strażnicy chwytają go. Gioconda, widząc, że wszystko stracone, zbliża się niepostrzeżenie do Barnaby i ofiarowuje mu, uwaga, samą siebie, jeżeli ten uwolni Enza.

de grava messe l'ar, con qual pepero nero dovrò me scrappar.

Oh,

trzeci opery La Gioconda Ponchiellego kończył się w momencie dramatycznym. Gioconda, widząc, że wszystko stracone, zbliżyła się niepostrzeżenie do Barnaby i ofiarowała mu samą siebie, jeżeli ten uwolni Enca. No to finał tej strasznej historii opowiadanej w dziele Amilcare Ponchiellego. Akt czwarty. W ruinach pałacu na weneckiej wyspie Giudezza Gioconda oddaje się smutnym rozmyślaniom. Życie nie ma już dla niej wartości, chce tylko jeszcze ocalić Laurę i Enca, a potem zabije się sama. Dwaj wioślarze wnoszą bezwładne ciało Laury, a niebawem pojawi się też Enco, uwolniony przez Barnabę. I on niczego już nie pragnie, tylko umrzeć na grobie Laury. W tym jednak momencie staje przed nim Laura, żywa i zdrowa, obudzona z letargu. Kochankowie padają więc sobie w ramiona, po czym klękają przed Giocondą i dziękują za uratowanie im życia. Gioconda wielkodusznie rezygnuje ze swych praw do Enca, odprowadza kochanków do łodzi i wskazuje im drogę, na której nie doścignie ich mściwa ręka Alwiza. Gdy zaś przybywa Barnaba po przyrzeczoną nagrodę, Gioconda szybkim ruchem dobywa sztylet i ze słowami: pragnąłeś wszak tylko mego ciała, oto je masz, zatapia go w swojej piersi.

wszystko zmierzało niby do dobrego końca, ale dobrego zakończenia w tym dziele nie ma. Barnaba przybył po przyrzeczoną nagrodę. Gioconda szybkim ruchem dobyła sztylet i ze słowami „Pragnąłeś tylko mego ciała, oto je masz”, zatopiła go w swojej piersi i poniosła ofiarę. To była czteroaktowa opera La Gioconda Amilcare Ponchiellego. Spektakl zarejestrowany 2 miesiące temu w Barcelonie, dokładnie 1 marca tego roku. Wykonawcy Sayoa Hernandez, sopran, to tytułowa La Gioconda, Ksenia Dudnikowa, mezzosopran, Laura,

John Relia, bas Alvise, Violetta Urmana, mezzosopran Matka, niewidoma, Michael Fabiano, tenor Enzo Grimaldo, Gabriele Viviani, baryton Barnaba, Roberto Covatta, tenor Izeppo, no i zespoły, chór i orkiestra Grand Teatre del Liceu, a całość poprowadził izraelski dyrygent Daniel Oren. No to tak, proszę Państwa, żeby dzisiaj odpocząć już od tych dramatycznych wydarzeń operowych, proponuję Państwu na koniec tego naszego wieczoru operowego Opera pod Gwiazdami muzykę instrumentalną. A ponieważ o miłości było bardzo dużo, to trochę metaforycznie, ale proszę nie brać tego dosłownie, zabrzmią teraz trzy romanse opus 94 Roberta Schumana. Grają Nicholas Daniel i Julius Drake.

trzy romanse Roberta Schumana op. 94 zabrzmiały w interpretacji oboisty Nicholasa Daniela i pianisty Juliusa Drake'a. Nagranie, które ukazało się nieco ponad rok temu. Pozostaniemy w kręgu muzyki romantycznej, muzyki instrumentalnej, ale sięgniemy po wczesną twórczość Johannesa Brahmsa. Ballada Hadur, op. 10, numer 4, gra brytyjski pianista Paul Lewis.

W interpretacji Paula Lewisa zabrzmiała ballada H-dur op. 10 nr 4 Johannesa Brahmsa, a na zakończenie jedna z pięciu pieśni op. 105 tego kompozytora, pieśń zatytułowana Klage. Jesse Norman i Daniel Barenboim.

0: Jesse Norman i Daniel Barenboim tą pieśnią Klagę Johannesa Brahmsa z opusu 105 dzisiaj się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marcin Majchrowski, do usłyszenia. Dobranoc.
1: Autopromocja.
2: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
3: Spotkanie.

0: z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19.10. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Onibi to w japońskim folklorze duch ognia. Ulotna, tajemnicza zjawa pojawiająca się na granicy świata realnego i wyobraźni. To także tytuł nowej płyty trzech kompozytorów młodego pokolenia: Andrzeja Szachowskiego, Jacka Sienkiewicza i Marcina Jachima, z którymi spotkamy się w najbliższej nocnej strefie. Porozmawiamy o tym, co nowego można przekazać za pomocą języka muzyki kameralnej oraz o roli sztucznej inteligencji, czy jest narzędziem, czy zagrożeniem dla twórców. Zapraszam w poniedziałek o 23:00. Krzysztof Dziuba.
2: Przygotowuję właśnie nagranie kompletu preludiów Fryderyka Chopina i koncertowe wykonanie ostatnich trzech sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena. Kończę swoje zaangażowanie w programowanie festiwali kameralnych, ale coraz chętniej oddaję się wykonawstwu muzyki nowej. Leif Ove Andsnes, bo o nim mowa będzie gościem najbliższej audycji Cafe Muza. Podczas tego spotkania porozmawiamy jednak przede wszystkim o jego najnowszej płycie z muzyką Gira Tveita. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Karol Furtak.
3: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Ove Andsnes.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 23.
1: Rachunek myśli.
0: Jan Kantyzienko, Wojciech Ciarka i Michał Nowak. Dobry wieczór. Odmienność Rzeczypospolitej od zachodu Europy objawiła się z całą mocą w wieku XVII. Wtedy też dobiegł końca proces rozpadu ładu organicznego, w którego miejsce pojawił się system westfalski i tworzące go suwerenne państwa terytorialne. Rzeczpospolita szlachecka nigdy nie była jego częścią. Zwyciężyła w niej wiara, że nadrzędnym celem nie jest samo zachowanie, ale zapewnienie wolności koniecznej do dyskusji o tym, co sprawiedliwe, do praktyki skierowanej na dobro. Szlachecka wspólnota powstała przeciw historii. Ustanowiła wielką tradycję oporu, czyli walki z tyranią, którą podtrzymywały powstania wszystkich kolejnych stuleci. Te słowa można przeczytać na okładce książki Idea Rzeczypospolitej. O tym, jak się wydaje całkowicie odmiennym od współczesnego rozumieniu wspólnego dobra oraz celu polityki, rozmawiać będziemy z autorem publikacji, doktorem Jakubem Wolakiem z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zanim jednak przejdziemy do meritum, powiedzmy o punkcie wyjścia tej książki, czyli o dziele Oblicze utrapionej i cierpiącej Rzeczypospolitej oraz sposób jej odnowienia objawiony w widzeniu na wyspie Patmos Jana Dymitra Solikowskiego. Kim był autor tego dzieła?
2: Jan Dymitr Solikowski napisał to dzieło, tą alegorię w 1564 roku podczas Sejmu Parczewskiego. Miał wtedy 25 lat i był sekretarzem Zygmunta Augusta, członkiem Kancelarii Królewskiej. Urodził się w 1539 roku w Sieradzu jako syn wójta sieradzkiego i Zuzanny z domu Fischer. Być może jego matka była pochodzenia żydowskiego. On miał dosyć ciekawą młodość, ponieważ wiemy, że studiował na Uniwersytecie Krakowskim. Potem znajdujemy go w Wittenberdze, gdzie kształci się u boku Filipa Melanchtona. Zachowały się fragmenty korespondencji między jego ojcem a Filipem Melanchtonem, z której to korespondencji widzimy, że jego ojciec prawdopodobnie

0: był albo wyznania protestanckiego, albo sympatyzował z niemieckimi reformatorami. A po powrocie do Wittenbergi młody Solikowski wstępuje najpierw do kancelarii prymasowskiej, mniej więcej w tym okresie, to jest około 1562 roku, przyjmuje też święcenia kapłańskie, zostaje kapłanem katolickim, a potem znajdujemy go w kancelarii królewskiej, która zrzesza najbardziej utalentowaną młodzież szlachecką i przyszłych wybitnych polityków, takich jak właśnie Solikowski, bo on zrobił później dość wybitną karierę jako polityk, jako dostojnik kościelny. Życie zakończył jako arcybiskup lwowski, czyli jako drugi najważniejszy dostojnik kościelny w Rzeczypospolitej. Miał wybitne zasługi dyplomatyczne, zajmował się sprawami bałtyckimi, a także bardzo aktywnie działał w czasie pierwszej wolnej elekcji. Był autorem wielu pism, pamfletów politycznych, również pism historycznych. Potem we Lwowie zajmował się między innymi wprowadzaniem postanowień Unii Brzeskiej. Sam zresztą był obecny w Brześciu i był jedną z najwybitniejszych postaci swoich czasów, ale nie był postacią tak dobrze pamiętaną, jak wielu spośród jego współczesnych.
1: Bo ta kancelaria wówczas obfitowała w wielkie nazwiska. Kolegów miał wyśmienitych Solikowski. Powiedzmy, oprócz tego, że już wiemy, że w 1564 roku powstało to dzieło, to jaki był jego cel? Bo cel jest wyraźnie retoryczny, albo też można powiedzieć, że polityczny po prostu tego dzieła. I dlaczego ta Rzeczpospolita jest utrapiona i cierpiąca?
0: No tak, to jest, taki oczywiście jest tytuł, jaki, tytuł przekładu, jaki nadaliśmy temu dziełu, ponieważ napisał je w języku łacińskim, a nadaliśmy tytuł, ponieważ ukazało się ono w polskiej edycji dzięki pracy nie tylko mojej, ale również Ariadny Masłowskiej Nowak i Katarzyny Różyckiej-Tomaszuk. Edycja okazała się w serii Biblioteka Pisarzy Staropolskich. A jeżeli chodzi o cel tego dzieła, to możemy z przedmowy autora wnioskować, że był to swego rodzaju, był to prezent. Prezent na 40. urodziny Zygmunta Augusta. Prawdopodobnie miał ten prezent również charakter okolicznościowy, bo to był rok, to były miesiące, kiedy Solikowski właśnie wstępował do Kancelarii Królewskiej. I jest to też prawdopodobnie taka ukryta pochwała kancelarii. To już wynika z interpretacji tego tekstu, bo on jest napisany w takiej konwencji, że nie pojawiają się tam prawie żadne nazwy własne. Tam się pojawia mnóstwo postaci. To jest alegoria, w której autor posługuje się obficie personifikacją, czyli mamy tam mnóstwo upostaciowanych pojęć, głównie pojęć etycznych i politycznych, a także urzędów, takich jak król, czy też gubernator. To jest zresztą nazwa, która nie odpowiada żadnemu rzeczywistemu urzędowi. Więc to jest konwencja alegoryczna, ale można wysnuć taki wniosek, że ta alegoria przedstawia króla i jego kancelarię jako tych, którzy działają dla dobra upostaciowionej zresztą Rzeczypospolitej. Najpierw chorej, a potem uzdrowionej.
1: No a dlaczego ta Rzeczpospolita jest chora?
0: Mówiąc tą konwencją alegoryczną, Rzeczpospolita jest chora, dlatego że jej synowie nie dochowują wobec niej wierności i otaczają czcią i szacunkiem nie Rzeczpospolitą, a rzecz własną, tudzież rzecz prywatną, czyli pewną uzurpatorkę, która jest łudząco podobna do Rzeczypospolitej. Ta alegoria jest właśnie pełna takich dualizmów, pełna tego motywu jakby niewłaściwego rozpoznania tego, co słuszne, tego, co cnotliwe i grzechów, czy też wad, które się podszywają pod cnoty.
1: Bo można powiedzieć tak, że w gruncie rzeczy problem oprócz tego, że zamiast zajmować się tą rzeczą pospolitą, czyli tym, co dobre wspólnie, tym, co przynależy do wszystkich członków tej wspólnoty, tego ciała politycznego, to niektórzy z

0: wspólnoty, zwłaszcza ci, którzy są majętni i wpływowi, zajmują się utrzymaniem tej władzy, zajmują się mnożeniem własnego bogactwa albo zajmują się tym, żeby wsławić się w jakiś tam sposób, żeby odbierać cześć. No i teraz, co można z tym zrobić? Jakie jest lekarstwo, jakie nam Solikowski proponuje?
1: Solikowski najpierw opisuje stan, czy też chorobę Rzeczypospolitej. Potem opisuje mowy, jakie przed królem wygłaszają jego urzędnicy. To jest wąskie grono urzędników. I nie są to senatorowie, czyli nie są to wojewodowie, biskupi i kasztelanowie. A zatem to wąskie grono urzędników prawdopodobnie ma wskazywać na kancelarię. I po wysłuchaniu tych mów król rusza na pomoc chorej Rzeczypospolitej. I ona przyjmuje, na jego polecenie Rzeczypospolita przyjmuje lekarstwo, a tym lekarstwem jest miłość. Ale to nie jest zwykła miłość.
0: No właśnie, bo to wszystko brzmi bajecznie albo pięknie też można powiedzieć, ale jak można byłoby to przełożyć na swoistą praktykę? Jak można byłoby to wówczas czytać, kiedy ci słuchacze czy czytelnicy dostawali do rąk te alegorie spisaną na wyspie Patmos, czyli tam, gdzie apokalipsa, no to mogliby się zastanawiać, że z jednej strony jakiś kryzys tutaj się odbywa, ale z drugiej strony to zwiastuje jakieś nowe Jeruzalem, coś lepszego, jakiś lepszy porządek. Naprawdę tak mogło być?
1: To jest konwencja, sposób myślenia, który wtedy jest dość powszechny, czyli poczucie upadku, które zresztą w pewnej mierze odpowiada doświadczeniu tych ludzi, czyli współczesnych Solikowskiego, bo oni widzą rozłam w łonie chrześcijaństwa zachodniego, widzą różne zagrożenia zewnętrzne, widzą, że ustrój w pewnym sensie pęka pod naporem wewnętrznych tarć, no i widzą problem dynastyczny związany z tym, że najprawdopodobniej dynastia Jagiellonów wygaśnie. Więc oni faktycznie boją się i mają poczucie kryzysu. A z drugiej strony są, jak sądzę, przekonani, że droga naprawy ma charakter moralny, że to wymaga pewnej odnowy moralnej. To jest bardzo częsty wtedy sposób mówienia. A wynika to z tego, że politykę rozumie się jako coś, co jest nierozerwalnie związane z etyką. Czyli dobrymi politykami albo dobrą politykę uprawiają ludzie cnotliwi. To jest wtedy raczej dosyć standardowy sposób myślenia, szczególnie w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ponieważ to jest sposób myślenia dziedziczony od starożytnych.
0: No właśnie, to dziedzictwo jest tutaj szczególnie ważne, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zapytać o rolę króla. No bo z jednej strony on nakazuje podać to lekarstwo w postaci miłości, z drugiej strony tak w gruncie rzeczy to naprawa idzie przez to, że przejmą się tymi wskazaniami, czy przyjmą tę miłość też, czyli poniekąd lekarstwo, członkowie wspólnoty. No bo to od nich tak zależy, tak na dobrą sprawę, budowa tego szczęśliwego, stabilnego miejsca, w którym można rozmawiać o rzeczach najważniejszych. Czyli tak naprawdę to jest wskazanie i adresatami są ci wszyscy członkowie wspólnoty politycznej, tak, a nie król. To nie król naprawia państwo, to my musimy się zmienić.
1: Tak, król w tej tradycji, do której Solikowski nawiązuje, która jest silna i żywotna w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ale jest znacznie starsza. Król jest administratorem korony, czyli dóbr publicznych. Jest kimś, kto nimi zarządza. Są takie metafory, które jednocześnie miały charakter prawny, czyli były używane przez średniowiecznych i późno średniowiecznych prawników do opisu tej sytuacji, że król jest na przykład opiekunem nieletniej osoby prawnej, tak? Czyli korony, która wymaga, potrzebuje strażnika. I to jest tradycja, która sięga aż do Cycerona. Więc ten król jest potrzebny, ale on jest potrzebny po to, żeby mieć pieczę nad dobrem wspólnym. A jednocześnie jest królem ze względu na tradycję dynastyczną i monarchiczną oczywiście i ze względu na namaszczenie. Ale przemiana mu

0: musi dotyczyć wszystkich oczywiście. Tylko jakby tym, kto jako pierwszy działa w pewnym sensie, jest król. Ale on w dziele Solikowskiego jest przedstawiony przede wszystkim jako sługa Rzeczypospolitej. Ten, od kogo zależy jej uzdrowienie i ten, kto ma działać na jej rzecz. Ale trzymając się tej alegorii, on tam nie otrzymuje w zasadzie żadnej czci. I ta alegoria w dużej mierze odpowiada tej tradycji, w której król jest właśnie administratorem czy opiekunem.
1: Wydaje się też, że od razu, jeśli przyjmiemy taki sposób myślenia o polityce, to pojawia się kwestia nieustającego kryzysu. I to nie jest tylko kryzys dynastyczny, no bo wiadomo, że w monarchii to jest problem, kiedy wygasa dynastia i co wtedy. Albo kiedy ktoś umiera i ma przekazać władzę, a ma wielu synów i pretendentów do tronu, no to wiadomo, że może się zacząć wojna pomiędzy nimi. Tutaj problem jest taki, że kryzys, jeśli przyjmiemy to za dobrą monetę, że to my musimy się zmienić, właściwie może być nieustający. Nieustająco potrzeba, żebyśmy byli lepszymi przedstawicielami, lepszymi, nie wiem, powiem ahistorycznie, obywatelami tego ciała politycznego.
0: Tak, to nie wydaje mi się, żeby to słowo obywatel było aż tak ahistoryczne. Jego w Polsce wtedy jeszcze nie ma. Na przykład, co ciekawe, u Sebastiana Petrycego z Pilzna, pierwszego polskiego tłumacza Arystotelesa, odpowiednikiem tego słowa jest słowo mieszczanin, ponieważ u niego Rzeczpospolita jest pewnym miastem, czyli polis. Natomiast jeżeli chodzi o sam kryzys, to on wynika z pewnego rozpoznania kondycji ludzkiej, które oczywiście może nam się w pierwszym rzędzie kojarzyć z chrześcijańskim przekonaniem o upadku, oskarżonej naturze człowieka, ale może też być rozumiany, to przekonanie może być rozumiane w horyzoncie konieczności samokształcenia i rozpoznania tego, że człowiek jest istotą wymagającą nieustannego samodoskonalenia. Krótko mówiąc, może to płynąć nie tylko ze źródła religijnego, ale też ze źródła tradycji filozoficznej.
1: Sięgam jeszcze raz do okładki, gdzie można przeczytać: miłość uzdrawiająca chorą Rzeczpospolitą jest miłością kosmiczną. Rzeczpospolita okazuje się zaś mikrokosmosem, którym dla tradycji platońsko-arystotelejskiej była zarówno wspólnota polityczna, jak i dusza człowieka. Jest więc, jako wspólnota pierwsza, miejscem, którym może i powinno zachodzić odwzorowanie ładu natury, osiągane poprzez dążenie do jego pierwszej zasady, czyli dobra. W jaki sposób dzieje się to odwzorowanie? Jak można odwzorować ład natury w duszy człowieka i we wspólnocie politycznej?
0: Jeżeli będziemy czytali na poważnie filozofów starożytnych, szczególnie tych z tradycji platońskiej i arystotelejskiej, to po pierwsze dojdziemy do wniosku, że wszystkie nasze wybory, wszystko co czynimy, jest warunkowane przez dobro, bo dążymy zawsze do tego, co wydaje nam się dobrem. Ład natury, tak jak on wtedy przez nich był rozumiany, był czymś danym z góry i też był czymś dobrym. Tak, dobro wręcz ponadmoralnym charakterze było dane w kształcie, który przybrał świat. W harmonii, jaka światem rządziła, w proporcjach i tak dalej, i tak dalej. I życie polityczne, wspólne życie ludzi miało być odwzorowaniem tej harmonii. Tak, więc Cyceron pisze na przykład w Śnie Scypiona, że nie ma niczego, co by się Bogom bardziej podobało, co by było bardziej Bogom miłe, niż życie ludzi we wspólnocie złączonej prawem. Bo prawo, które było niesamowicie właśnie ważne dla nich, centralnie było tym, co łączyło wspólnotę ludzką z kosmosem. Bo prawo miało wyrażać tą racjonalność, rozumność zawartą w świecie naturalnym. I to też było, ta tradycja żyła wśród

0: kultury staropolskiej. Tak, to przekonanie, że prawo jest, ma fundamentalny charakter z metafizycznego wręcz punktu widzenia.
1: No tak, ale można też już te konkretne przepisy prawa w rozmaity sposób konstruować albo interpretować tę rzeczywistość. Od może być chociażby zasada jakaś hierarchiczna albo egalitarna. No i właściwie jaką mamy miarę, żeby odczytać w jeden albo w drugi sposób? Jak można porównać te sposoby myślenia? Dlaczego mielibyśmy się godzić na jedną albo drugą wizję ładu? To znaczy taką hierarchiczną, że na przykład jest od króla przez te wyższe stany aż do tych, którzy nie mają udziału w tej wspólnocie, albo na taką wizję, w której wszystkie osoby zamieszkujące dany obszar mogą o czymś decydować.
0: To nie były pytania, które były im całkowicie obce, również dlatego, że no, wszyscy, którzy zamieszkiwali dany obszar, już wtedy byli rozumieni jako chociażby członkowie tej samej historii upadku i zbawienia. Więc to nie było społeczeństwo, w którym nie było sposobu, aby pomyśleć w bardziej inkluzywny sposób o niższych stanach, by tak rzec. Więc ta dyskusja również się toczyła. Ale to, co jest istotne, to nie są same racje różnych stron biorących udział w dyskusji, ale to, jakie kryteria są przyjmowane. A kryterium na przykład nie jest tutaj stworzenie najbardziej efektywnego organizmu państwowego, który w najlepszy sposób zapewni bezpieczeństwo, będzie najsprawniej administrował i tak dalej, tylko kryterium jest znalezienie tego, co jest najbardziej sprawiedliwe i najbardziej zbliża wspólnotę do dobra. I to jest to, co, jak sądzę, jest najbardziej wyróżniające w tej tradycji, która moim zdaniem jest bardzo daleka od tego, jak współcześnie rozumie się politykę.
1: To, co sprawiedliwe, czy odkrycie tego odbywało się właśnie w tej przestrzeni politycznej poprzez rozmowę, no ale jednak jest różnica pomiędzy tym, co człowiek deklaruje, a tym, co robi. Gdzie jest tutaj gwarancja tego, że ci ludzie, którzy się spotykają i piszą wspaniałe teksty albo wygłaszają piękne mowy, potem tym żyją? Jakie jest przełożenie tego sposobu myślenia na praktykę taką w życiu codziennym, egzystencjalną i praktykę polityczną?
0: Myślę, że nawet jeżeli poczytamy mowy, które oni wygłaszali i świadectwa, na przykład mowy sejmowe, to egzystencjalne zaangażowanie jest widoczne. Tak? Jeżeli czytamy o na przykład posłach na Sejm czy senatorach, jeżeli czytamy o senatorach, którzy płaczą, kiedy rzucają przed królem dokumenty, nadania, które świadczyły o ich prawach do różnych dóbr, które były częściami dobra publicznego, z których to dóbr oni korzystali, na przykład na mocy nadań, które były nadawane ich przodkom. To była wielka dyskusja, czy te nadania powinny być dziedziczone, czy nie, bo twierdzono właśnie ci obywatelscy humaniści tego czasu, czyli w naszym wypadku egzekucjoniści, twierdzili, że nie powinny. To widzimy, że ci ludzie tym żyli w dużej mierze. Poza tym myślę, że jest to zarzut, który można wysunąć wobec każdej epoki, że ludzie nie żyją według swoich ideałów. Ale nie ma znaczenia moim zdaniem to, czy oni żyją według ideałów, czy nie, tylko czy uważają, że te ideały mają w pewnym sensie moc wiążącą. Tak? Czyli nawet jeżeli istnieje wykroczenie, istnieje złamanie danej normy, nawet powszechne, jeżeli ktoś uważa, że trzeba się tłumaczyć, jeżeli ktoś stara się przedstawić jako żyjący wedle danej normy, no to znaczy, że to społeczeństwo

0: ta społeczność uznaje, że dana norma ma charakter wiążący i że jest słuszna. Także no, wydaje mi się, że możemy mieć takie zastrzeżenia względem każdego rodzaju wspólnoty i każdego rodzaju zestawu norm, które rządzą życiem wspólnoty czy też kultury.
1: A czy te normy mogły wytrzymać napór zwykłej nierówności? To znaczy z biegiem czasu, jak się okazuje, jak pokazuje historia I Rzeczypospolitej, ci, którzy mieli przywileje, coraz więcej opływali w coraz większe dostatki i w coraz większą moc, a ci, którzy byli tych przywilejów pozbawieni, byli coraz słabsi.
0: Tutaj myślę, że największym problemem była nierówność majątkowa w obrębie stanu szlacheckiego. Jeżeli już mówimy o ideałach życia politycznego tamtej społeczności. Ponieważ nominalnie wszyscy szlachcice byli równi. I to bardzo mocno rezonowało w polskiej tradycji. Ale od pewnego momentu pojawiła się coraz większa nierówność między różnymi członkami tego stanu. A w związku z tym, że wszyscy byli równi, to klientelizm urósł na bardzo, bardzo wysoką skalę i głos wszystkich, na przykład na Sejmie, miał takie samo znaczenie, więc można było ten głos kupić na przykład. Więc oczywiście, że w pewnym momencie to się stało problemem. Ale moim celem i powodem, dla którego uważam, że warto wracać do tych tekstów, warto wracać do tej kultury, jest to, że ona stworzyła coś w pewnym sensie unikalnego i że w pewnym sensie było to radykalne obstawanie przy tradycji etyczno-politycznej. Jest to niewspółmierne z tym, co się działo na zachodzie Europy. I mamy bardzo dużą tradycję w Polsce i w polskiej historiografii krytycznej oceny, tak, Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Natomiast my ją bardzo często oceniamy, czy polscy pisarze, polscy historycy, szczególnie już bardziej późno XIX-wieczni, wczesno XX-wieczni, bardzo często przykładali miary z innej epoki. Tak, czyli już z epoki nowoczesnych państw. Natomiast tutaj mamy coś, co jest częścią naszej kultury, co jest dla nas zrozumiałe, bo jest w dużej mierze napisane w naszym języku, nawet jeżeli to jest język staropolski. I mamy też coś, co pewien zasób kulturowy, który wpływał bardzo mocno na kulturę polityczną, na postawy. I ten zasób kulturowy, to całe uniwersum, ono pozwala nam się kontaktować ze światem, który jest bardzo odległy już, tak? Czyli ze światem starożytnych tradycji politycznych i ich recepcji w renesansie. I to jest w pewnym sensie unikatowe. I moim zdaniem jest to bardzo wartościowe również dlatego, że patrzenie, czytanie tej tradycji, przyswajanie jej pozwala nam myśleć krytycznie o nowoczesności. W naszym własnym języku, naszymi własnymi kategoriami.
1: No właśnie, bo jak spoglądamy na tę rzeczywistość przez pana opisywaną, to ja przynajmniej miałem takie wrażenie pewnego oporu. To znaczy, nawet znając te tradycje tekstów antycznych dotyczących polityczności, to jednak jak się przykłada do tego dzisiejszą miarę, to się wydaje zupełnie czasem jakby to wszystko stało na głowie. Teraz albo wtedy, zależy od perspektywy. No i powiedzmy w takim razie o tym, co się działo na zachodzie Europy i na południu Europy. Jak to się zmieniało wówczas? W którą stronę szło myślenie o polityce?
0: To jest olbrzymi proces. To jest olbrzymi proces dziejowy i ciężko o tym opowiedzieć, nawet poświęcając temu całą audycję, co dopiero jedno pytanie. Natomiast to, co jest istotne dla naszego kontekstu, to przede wszystkim powstanie czegoś, co ja nazywam nowoczesnymi państwami terytorialnymi. I to jest oczywiście związane z między innymi z wojnami religijnymi w Europie, które były

0: tragiczne i bardzo destrukcyjne. I z powstaniem tak zwanego systemu westfalskiego, czyli z powstaniem systemu, w którym te państwa terytorialne wykształciły się jako niezależne i suwerenne podmioty. Czyli krótko mówiąc, upadkiem świata, upadkiem uniwersalizmu, krótko mówiąc, tak? Czy to cesarskiego, czy papieskiego. Tak, pojawiły się państwa, z których każdy rościło sobie w pewnym sensie no władzę absolutną. A władza absolutna musi się rozwijać, bo to jeżeli absolutna moc się ciągle akumuluje, a jest to już myślenie właśnie w kategoriach tego, że jednym z celów władzy jest zachowanie i utrzymanie władzy celem gwarantowania bezpieczeństwa na swoim terytorium, to przemoc musi być w pewnym sensie eksportowana. Więc te państwa zaczynają prowadzić ekspansję i to jest ekspansja centralnie prowadzona, a nie na zasadzie pomniejszych podmiotów. I te państwa również zaczynają mieć monopol na stosowanie tego, co nazywamy środkami przymusu. I to jest rzeczywistość, która była obca polskiej szlachcie, która żyła w świecie w pewnym sensie z poprzedniej epoki. I to oczywiście może brzmieć wartościująco, ale ona zachowała wartości tej epoki i stworzyła wokół tego kulturę już staropolską, już w języku polskim. A miarą tego, jak wielki chaos panował w Europie przed wyłonieniem się tych nowoczesnych państw, może być na przykład świadomość tego, że był problem z pozdrawianiem się. To opisuje chociażby Stanisław Orzechowski w opowiadaniu Upadku Przyszłego Polskiego, ale to jest też poświadczone w literaturze. Wtedy jak ludzie się witali, no to mówili na przykład salus, czyli cześć, a tak naprawdę słowo to oznacza zdrowie lub zbawienie. I opierając się o jedno z skazań Augustyna, świętego Augustyna, teologowie zwracali uwagę na to, że ten, kto pozdrawia, życzy zbawienia, czyli ponieważ to jest to samo słowo. Dlatego nie powinno się pozdrawiać wierzących inaczej, czyli różnowierców. Także różnice konfesyjne już uniemożliwiały komunikację na takim bardzo podstawowym poziomie.
1: Chociaż można byłoby wtedy wyjść z tego kłopotu w ten sposób, że każdy pozdrawia i życzy zbawienia komuś we własnej wierze, to znaczy bądź zbawiony na moją modłę i wtedy być może nie byłoby konfliktów. Ale czy w takim razie to stare, to podejście Polski do tego, jak ma funkcjonować wspólnota polityczna, nie było kuszące dla innych? Dlaczego tamte kraje czy społeczeństwa się decydowały w tamtą stronę dryfować?
0: Myślę, że również dlatego, że doświadczyły dużo większej dawki przemocy. Myślę, że to mogło być bardzo, bardzo istotne. Zwłaszcza kiedy mówimy o wojnach bratobójczych. Bo to są szczególnie przerażające sceny, jak sądzę. Odpowiedzi na to pytanie jest dużo, bo jest też dużo takich odpowiedzi, które wskazują na deficyty Polski, tak? W tej narracji peryferyjnej. Czego nam nie dostawało. Ale myślę, że najistotniejsze było to, że te społeczeństwa zachodnioeuropejskie chciały, jednym z głównych tematów debaty było zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa. No i też na pewno istotne jest to, że tam monarchie były znacznie silniejsze, bo w Polsce, również na Węgrzech na przykład, monarchia była słabsza zwyczajowo. No w Polsce to wynikało ze zmian dynastycznych, czyli z tego, że Jagiellonowie zawsze byli dużo bardziej zależni od możnowładców, bo konflikt pomiędzy stanami, czyli pomiędzy społeczeństwem stanowym a monarchią, która się centralizowała, był zjawiskiem ogólnoeuropejskim. Zresztą zwolennicy uprawnień obywateli, tak, uprawnień poddanych przeciwko królowi, często wskazywali na Polskę jako przykład. Tak na przykład robili autorzy

0: bardzo słynnego pisma Vindicae contra Tyrannos, prawdopodobnie pochodzącego z kręgu tak zwanych monarchomachów francuskich. Oni wskazywali na artykuły henrykowskie jako pewien wzór, tak? Jako pewną umowę między monarchą a poddanymi, która gwarantuje uprawnienia tych poddanych. I to jest element właśnie tej tradycji, która w Polsce była silna, która podkreślała uprawnienia obywateli, to, że oni tworzą Rzeczpospolitą i to, że monarcha jest w pewnym sensie jej opiekunem.
1: A patrząc na to z perspektywy tamtych krajów, czy nie było tak, że właśnie rozwój tej absolutnej monarchii, rozwój tego ekspansywnego państwa terytorialnego zarazem prowadził do umocnienia rozmaitych instytucji, do stworzenia silnej i sprawnej armii, czyli krótko mówiąc konfrontacji z tym agresywnym państwem albo wieloma państwami terytorialnymi, taka Rzeczpospolita Szlachecka nie miała szans na dłuższą metę.
0: Tak. To jeżeli mówimy w kategoriach nagiej siły i mocy, to tak, nie miała. Ale to są kategorie, które nie były dla nich najważniejsze. Bo oni pod wieloma względami, staropolska szlachta, szli wbrew tendencjom ogólnoeuropejskim. Również na przykład w dziedzinie sądownictwa. Bo w tym samym czasie, kiedy zachodziła profesjonalizacja zawodu prawniczego w Europie, to w Polsce miała miejsce w latach 70. XVI wieku, miała miejsce dążenia do reformy Trybunału Głównego Koronnego i jednym ze skutków tej reformy było dążenie do tego, aby w tym Trybunale zasiadali deputaci obieralni, czyli nie profesjonalni prawnicy, tylko ludzie cieszący się zaufaniem. No i to było w pewnym sensie anachroniczne, ale znów to przywodzi na myśl demokrację ateńską. No oczywiście jako pewien ideał, ale to jest właśnie ta demokracja, która cechowała się olbrzymimi rozmiarami partycypacji obywatelskiej. Bo tam nie było obywatela, który by co parę lat nie sprawował jakiegoś urzędu. Tyle było tych urzędów lub sądów. Więc to są po prostu dwa różne światy. I to nie chodzi moim zdaniem o to, co jest bardziej efektywne, bo wiemy, co jest bardziej efektywne. Ale chodzi o dostrzeżenie tej wartości, która drzemie w naszej kulturze, a także o, moim zdaniem, o docenienie tego, że to dziedzictwo nas w określony sposób determinuje. Tak? Czyli to, że staropolska kultura polityczna mimo upadku tego organizmu politycznego determinowała kolejne epoki kultury polskiej. Na przykład można wskazać na Mickiewicza i na Księgi Narodu Polskiego, bo jest dość dobre studium na ten temat, które dowodzi, że on korzystał z kazań XVII-wiecznych i XVIII-wiecznych. Ta tradycja przetrwała i ona moim zdaniem determinuje pewne instynkty nawet wśród Polaków jako podmiotu politycznego. Na przykład niższe zainteresowanie skutecznym działaniem państwa jako ustroja, większe przywiązanie do wolności obywatelskich. To są takie ogólniki, ale myślę, że bardzo ważne jest, aby patrzeć na tą odmienność, bo my ciągle mamy z tym pewien problem.
1: Jestem ciekawy, co państwo w tych ideach odnajdą we współczesnym świecie, w tych dawnych ideach sprzed połowy tysiąclecia właściwie. 22 645 22 22 to nasz numer telefonu, adres mailowy myśli@polskieradio.pl. A ja przygotowałem na dzisiaj muzykę Mikołaja Zieleńskiego, który wprawdzie jest o kilkadziesiąt lat starszy niż czas powstania dzieła Solikowskiego, no ale jednak przynależy duchowo do epoki renesansu. Oto pierwszy fragment Ortus de Polonia.

0: W rachunku myśli rozmawiamy dziś z doktorem Jakubem Wolakiem o idei Rzeczpospolitej, nie tylko o jego książce, ale o tym dawnym świecie. Ja myślałem, jak czytałem te publikacje, o elitach, bo w samym dziele Solikowskiego, o którym mówiliśmy, elity są krytykowane. Elity te, które sprawują urzędy. Jaka jest ich rola? Czy one są kimś, kto przewodzi? Czy jest raczej kimś, kto przyczynia się do rozpadu wspólnoty i jak można byłoby to zmienić? Czy z definicji właśnie w tym staropolskim systemie nie jest tak, że jeśli ktoś zyskuje władzę, to od razu sprzeniewierza się tej idei wspólnego dobra?
1: Tak, to jest dobre pytanie, bo są z tym faktycznie problemy, które widzimy już w tekście Oblicza. Bo ci, których on krytykuje, to są, można powiedzieć, stare elity, tudzież elity senatorskie, przede wszystkim czerpiące nieuprawnione zyski z dobra publicznego. To był wtedy olbrzymi problem, wynikający również ze słabości monarchii, z tego, że król rozdawał różnym wybitnym członkom Rzeczypospolitej, wybitnym szlachcicom i urzędnikom przede wszystkim rozmaite dobra czy uprawnienia do na przykład do pobierania różnego rodzaju danin. I to były dobra dawane zwykle na zasadzie dzierżawy. Tylko te dzierżawy potem na przykład nie wracały, jeżeli były dożywotnie. No i w związku z tym, że to było społeczeństwo, w którym ród miał olbrzymie znaczenie, to ci potomkowie, którzy je przejmowali, powoływali się na zasługi swoich przodków. W momencie, kiedy w XVI wieku tak zwana średnia szlachta zaczęła rosnąć w siłę, między innymi dzięki rozwojowi gospodarczemu, ale także dzięki dostępowi do lepszego wykształcenia, dzięki szerzeniu się humanizmu, który miał również pewien wymiar polityczny, który niósł ze sobą ideały obywatelskie dziedziczone po starożytnych, to coraz głośniejszy był sprzeciw, ponieważ to było dobro publiczne. I w takim tonie jest również napisane Oblicze. Ale są tam również pozytywni bohaterowie, czyli to nieliczne grono urzędników królewskich, które króla namawia do czym szybszego uratowania Rzeczypospolitej. Oni są, czy to wskazują najprawdopodobniej na kancelarię królewską. Ale zasadniczy problem polega na tym, że tu jest ten konf

0: konflikt wartości rodowych i wartości obywatelskich. I to jest bardzo trudne do, jak sądzę, dla nich to było bardzo trudne do rozgraniczenia i Solikowski to uchwycił, stosując właśnie tą konwencję alegoryczną. On tak naprawdę sięga do pewnej tradycji starożytnej, do tradycji starożytnej alegorii filozoficznej czy filozoficzno-religijnej. Natomiast on pokazuje, że Rzeczpospolita i rzecz własna są dla wielu łudząco bliskie. Wydają się niemal tymi samymi osobami. I tak jest również z rozmaitymi cnotami, na przykład z godnością i zasługami oraz tyraństwem chociażby. W każdym razie oni, staropolscy szlachcice, identyfikowali się z Rzeczpospolitą niemal bezpośrednio. Mamy takie świadectwa, że oni potrafili krzyknąć na Sejmie: Rzeczpospolita to my. My sami. Więc jest pewna bezpośrednia identyfikacja i nie ma tego zapośredniczenia. A skoro Rzeczpospolita to my, no to nasze dobro łatwo wziąć za dobro Rzeczypospolitej. Zwłaszcza jeżeli uważamy, że prawda, mamy wybitnych przodków, którzy przelewali dla niej krew. No bo oni też przecież mieli doświadczenia służby wojskowej i ponosili różne ofiary, tak? Oni nie tylko czerpali korzyść z pracy niższych stanów, ale sami ponosili ofiary do pewnego momentu całkiem powszechnie w obronie Rzeczypospolitej. Więc to było dosyć duże napięcie i ono było, jak sądzę, też trudne do uchwycenia, ponieważ nie było rozwiniętego systemu reprezentacji. By tak rzec. Rzeczpospolita jakby była sklejona z tym, co my nazywamy społeczeństwem i dlatego bycie elitą bardzo szybko mogło prowadzić do w pewnym sensie sprzeniewierzenia się tym ideałom.
1: Czyli można byłoby powiedzieć tak, że wbrew takiemu nowoczesnemu myśleniu, kiedy zazwyczaj tłumaczymy, że jeśli mnie się dobrze powodzi, no to ja dzięki swojej przedsiębiorczości chociażby napędzam gospodarkę, czyli w gruncie rzeczy powoduje przyrost dobra dla społeczeństwa, to tutaj nie masz się tego wyrzec w imię wspólnego dobra?
0: Czy to nie jest nawet kwestia tego, że masz się wyrzec, ale tutaj przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak patriotyzm gospodarczy. To jest w ogóle zupełnie nie z tego świata pojęcie. Owszem, wiemy, że szlachta umiała robić interesy, ale nie chwaliła się tym. W takim sensie, jak się na przykład chwaliła dokonaniami, czy to swoimi, czy przodków na polu bitwy, czy w służbie publicznej, by tak rzec. Bo pieniądze nie były wtedy jakby elementem cnoty publicznej, tak? I nawet kupiectwo było widziane jako niższego rodzaju zajęcie. To był ideał. W dalszym ciągu oni żyli ideałami rycerskimi w pewnym stopniu. Więc to jak najbardziej nie jest ten sposób myślenia, ale przez to zagadnienia związane z posiadaniem właśnie majątku mogły być niewyartykułowane. Tak?
1: Czyli można też powiedzieć, że jakiś taki ideał heroiczny się z tego wyłania jak najbardziej, no ale z drugiej strony ten ideał heroiczny może prowadzić do pewnego rodzaju fatalizmu albo do takiego zachowania, które stawia na wcielenie tej cnoty nawet kosztem zagłady albo samozagłady. No bo ważniejsze jest to, żeby stawić czoła chociażby zagrożeniu, niż to, żeby ta Rzeczpospolita, która tutaj jest personifikowana jako kobieta, mogła dalej trwać. Ona może umrzeć, tutaj Solikowski. Rzeczywiście nie przez oblężenie, którego trakcie właściwie jest ta wizja. I nie przez to, tylko przez ten ideał może doprowadzić to wszystko do zagłady. I właściwie ta metafora też tych czyhających wrogów jest ciekawa, tej oblężonej twierdzy. To jest ciekawa rzecz. Dlaczego wszyscy mieliby czyhać na to wspólne dobro?
0: To są dwie odrębne sprawy,

0: jeśli chodzi o samozagładę, to myślenie w kategoriach samozachowania na pewno nie było przynajmniej kulturowo tak usankcjonowane jak współcześnie, ponieważ my żyjemy w horyzoncie świata materialnego, który nie ma charakteru teologicznego, czyli po prostu rzeczy są w przestrzeni i my z nich korzystamy, a oni żyli w perspektywie świata, który miał cel i ten cel był dla nich poza światem doczesnym. I taka również, moim zdaniem, była ich Rzeczpospolita. Czyli nie było najważniejszą jej wartością samozachowanie czy zachowanie dobrobytu, tylko praktyka sprawiedliwości, która miała charakter etyczny. Tak? Bycie lepszym obywatelem po to, aby kultywować w sobie cnotę. I to miało wymiar eschatologiczny. No, cała ta alegoria Cholikowskiego, oblicze, jest alegorią eschatologiczną. Więc na pewno kwestia śmiertelności Rzeczypospolitej jest istotna, bo to jest ciało w tym metaforze korporalnej, tak? Bo w kulturze staropolskiej mamy tradycję personifikacji Rzeczypospolitej i mamy tradycję przedstawienia jej jako ciała, jako chorego szczególnie ciała i ciała, które może umrzeć. Mamy nawet piękne wiersze, epitafia dla zmarłej Rzeczypospolitej, tak? Zmarłej matki. Więc oni się liczyli z tym, że Rzeczpospolita może umrzeć. Przynajmniej w tej płaszczyźnie literackiej. Ale to nie była konstrukcja. To nie był martwy gmach i to nie był sztuczny twór, który miał żyć wiecznie. Dlatego, że horyzont ostateczny był gdzie indziej. A jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli pytanie dotyczące tych otaczających wrogów, no to myślę, że to również może wynikać z doświadczenia różnych wojen, ale też jest to pewien powszechny wtedy topos retoryczny i on również, szczególnie właśnie wśród publicystów, autorów katolickich, w różnym sensie katolickich, bo zarówno katolickich konfesyjnie, jak i katolickich politycznie, bo niektórzy myśliciele, tacy jak myślę również Cholikowski, oni opowiadali się za starą, dawną religią, przede wszystkim po to, aby zachować jedność polityczną, bo się mogli się obawiać wojen. To pojawia się topos taki, że wszyscy dookoła, wszystkie kraje dookoła są pogrożone w zamęcie. Również ze względu na wojny religijne, spory konfesyjne, albo ze względu na to, że są to w ogóle inne wyznania. I to jest topos wtedy bardzo silny, który jednocześnie służy podniesieniu wyjątkowości Rzeczypospolitej i przede wszystkim no, również przekonywaniu do swoich racji, bo jeżeli, prawda, jest wróg u bram, no to łatwiej jest przekonywać, że przedstawione recepty na uzdrowienie Rzeczypospolitej koniecznie wymagają przyjęcia.
1: Ale czy nie prowadzi to do takiej przemocy wewnętrznej w imię tej jedności? No chociażby sam Cholikowski ma na swoim koncie takie czyny wobec prawosławnych, które no niekoniecznie świadczą o miłości bliźniego.
0: No tak. Oczywiście, że tak, ale też musimy pamiętać, w jakim świecie oni wtedy żyli. I można ich mierzyć miarami innych krajów, innych społeczeństw europejskich, których po prostu masowo dochodziło do kaźni, tak? Do kaźni i do olbrzymich aktów przemocy. On inspirował przemoc religijną. Głównie to było zamykanie cerkwi, no i wcześniej zakazanie bicia w dzwony. Więc oczywiście to nie chodzi o idealizację żywych ludzi, tak? I stwierdzenie, że był to świat usłany różami, ani nie chodzi o twierdzenie, że był to świat wolny od przemocy. Chodzi bardziej o to, że ta przemoc miała inny charakter, ponieważ, czy też inaczej działała, bo ta przemoc nie była monopolizowana przez

0: jeden organizm, na przykład przez państwo, które miało jednocześnie chronić swoich obywateli poprzez odebranie im uprawnień do prawomocnego używania przemocy, to był raczej system, w którym uprawnienia do używania przemocy były rozproszone. I z tym się naturalnie musiały wiązać trudności i liczne nadużycia, bo te uprawnienia zachowywali zarówno panowie feudalni, jak i inne instancje dzierżące suwerenność, ale z drugiej strony nie było ciała, nie było organizmu, który by zasysał te uprawnienia do stosowania przemocy i mógł by tworzyć coś, co nazywamy współcześnie aparatem przemocy. I to jest to janusowe oblicze nowoczesności i nowoczesnego państwa, bo z jednej strony ono nam gwarantuje bardzo wiele tym obywatelom, ale też jest zdolne do stosowania przemocy w taki sposób, w jaki społeczeństwa przednowoczesne nie byłyby w stanie tego robić.
1: I przed którą to przemocą bardzo trudno jest nam się obronić. A czy ten konflikt, o którym pan mówił, tych osób, które reprezentowały dobro powszechne, reprezentowały tę Rzeczpospolitą, a tymi starszymi przedstawicielami elit, to nie jest po prostu coś, co można sprowadzić do konfliktu pokolenia, to młodzi się buntują przeciwko starym w imię jeszcze dawniejszych ideałów?
0: Konflikt pokolenia zawsze istnieje, ale to, co jest istotne, to nie jest to, że pewne schematy się powtarzają, tylko istotne są treści kulturowe, treści filozoficzne, które są wyrażane w ramach takiego konfliktu. I dlatego to jest godne uwagi. Bo oczywiście można powiedzieć, że to się zawsze dzieje, ale pytanie, jakie idee są w grze? A tutaj są bardzo, bardzo istotne idee, bo to są idee republikańskie, to są idee, które stawiają pośrodku pojęcie dobra wspólnego. Jednocześnie odpowiedzialności za to dobro wspólne, odpowiedzialności wszystkich. I są to też idee w pewnym sensie inkluzywne, dążące do rozszerzenia ciała obywatelskiego, czyli do uwzględnienia wszystkich, którzy mają prawny tytuł do tego, żeby być obywatelami, czyli całego stanu, w tym wypadku szlacheckiego, niezależnie od posiadanego majątku. A przeciwny impuls to się wiąże się z jednej strony z obroną stanu posiadania i pewnych przywilejów rodowych, ale też wiąże się z zamykaniem tej klasy, która ma dostęp do polityki, do działania politycznego i służby publicznej. I ten impuls był również bardzo istotny w procesie powstawania nowoczesnych państw, ponieważ nowoczesne państwa potrzebowały kadr administracyjnych. I naprzeciwko tych szerszych warstw szlachty, stanów jako takich, stawali ci bardziej nieliczni przedstawiciele, oczywiście również na ogół stanu szlacheckiego, którzy wchodzili do korpusu administracyjnego. I w ten sposób zapewniali sobie funkcjonowanie w warunkach monarchii absolutnej.
1: A czy ten stan szlachecki byłby w stanie tak bardzo egalitarnie, jak pan mówił, rozszerzyć tę wspólnotę polityczną na wszystkich, którzy mieszkają na danym terenie, tak jak to, do czego doprowadziło to nowoczesne państwo?
0: Pytanie, czy to właśnie nowoczesne państwo do tego doprowadziło? Bo my myślimy zapewne przede wszystkim o uwłaszczeniu chłopów, które dokonało się na bazie ustawodawstwa państw zaborczych, ale możemy też spojrzeć na powszechne zjawisko na przykład zbiegostwa chłopów do Rzeczypospolitej w ostatnich latach jej istnienia i możemy też spojrzeć na zapis w Konstytucji 3 maja, który gwarantuje wszystkim osobom przybywającym do Rzeczypospolitej wolność i możliwość bogacenia się własnym przemysłem bodajże. I to jest wyzwanie rzucone państwom ościennym w dużej mierze. Bo to, że później tam się dokonało uwłaszczenie chłopów, to jest jedno. Ale drugie, że tam na przykład w Prusach, na przykład w Szwecji zaczęto wprowadzać coś, co było w Rzeczypospolitej nie do pomyślenia, czyli pobór do wojska również wśród

0: wśród chłopów, których zadaniem tradycyjnie była praca na roli i dostarczanie płodów rolnych. Oczywiście mówimy w tym momencie o systemach, nie mówimy o tym, jak się ludzie zachowywali w ramach tych systemów, tak? O tym, że na przykład wielu panów tych chłopów biło. Ale mówimy o tym, że ten jakby podział odpowiedzialności w społeczeństwie został w nowoczesnym państwie zburzony i pytanie o to, czy chłopi na tym skorzystali, czy oni mieli lżej, nie jest pytaniem oczywistym. Nie ma na to takiej prostej odpowiedzi.
1: Jeśli ta Rzeczpospolita miałaby być mikrokosmosem, to te kryzysy, zwłaszcza śmierć, to jest kryzys na miarę światową, wydaje się. I ciekawe jest, jak w tym kontekście można byłoby określić świat, w którym żyjemy, no bo rzeczywiście nie żyjemy raczej w takiej rzeczywistości, którą można byłoby nazwać ideałem obywatelskim, starożytnie pojętym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Jakub Wolak był gościem dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Michał Nowak.

0: widmo.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Marek Chorodniczy. Słuchają Państwo Widma, a dziś w jednej krótkiej godzinie spróbujemy zamknąć opowieść o najbarwniejszym chyba zjawisku kultury wczesnego rave'u, acid house'u i ambientu. O duecie, który działalność muzyczną łączył z performancem i inteligentnym wykorzystywaniem mediów masowych. Jego założyciele współtworzyli w Wielkiej Brytanii falę punk rocka i post-punka, by na przełomie lat 80. i 90. wpisać się i zapisać złotymi zgłoskami w czasie rewolucji acid house. Robili to jako dojrzali, ukształtowani artyści, świadomi kontrkulturowych strategii komunikacyjnych i doświadczeni bywalcy studiów nagraniowych. Wolta od post-punka do rave'u w ich przypadku wydaje się naturalnym rozwojem. Zwłaszcza, że w okresie elektronicznym byli bardziej punkowi niż wielu punków. Przed Państwem duet The KLF. Zaczynamy od muzycznych korzeni Billa Drummonda. Urodzony w 1957 roku, kiedy powstawał punk rock, miał niecałe 20 lat i od razu postanowił zasilić jeden z najbarwniejszych liverpoolskich składów tego okresu, czyli działający bardzo krótko zespół Big in Japan. Ciekawy przede wszystkim dlatego, że jego członkowie tworzyli potem m.in. Suzy and the Banshees, Echo and the Bunnymen, The Teardrop Explodes, Frankie Goes to Hollywood oraz The KLF. Posłuchamy jednego z niewielu zarejestrowanych przez grupę utworów.

jak to często bywało w tamtych czasach, zespoły równie często powstawały, co się rozpadały. Następowały przepływy muzyków między składami, szybko zmieniały się też stylistyki. Zresztą maksyma Do It Yourself szybko została przejęta przez elektroników. Działo się tak zarówno w latach 80., jak i później, kiedy zaczęło dominować techno i house. Jeszcze chwilę pozostańmy przy Drummondzie. Oprócz Big in Japan grał też w trio Lori and the Chameleons, a także powołał do życia Zoo Records, w którym płyty wydawało kilka ówczesnych liverpoolskich zespołów. Z Lori Larty i Davidem Balfi grali muzykę gdzieś na pograniczu nowej fali elektropopu i postpunka. Skończyło się zaledwie na dwóch singlach, całkiem udanych.

Słuchają Państwo Widma w radiowej dwójce. Druga połowa duetu The KLF, czyli Jimmy Cauty, również otarł się o muzykę rockową, ale w bardziej popularnej odsłonie. W latach 1982-1986 na przykład grał w zespole Brilliant i podobnie jak Drummond miał wtedy okazję poznać się z kilkoma ważnymi dla muzyki alternatywnej postaciami, m.in. z perkusistą Andy Mendersonem, znany z The Cure, a przede wszystkim z Martinem Gloverem, czyli słynnym Youthem z Killing Joke, ale też znakomitym producentem muzycznym. W tym środowisku obracał się Alex Patterson, z którym dosłownie po kilku latach Jimmy Cauty powołał do życia zespół The Orb. Jak wiadomo, jest to jeden z najbardziej uznanych składów elektronicznych początku lat 90. Dosyć szybko ich artystyczne drogi się rozeszły, a Cauty w 1990 roku wydał płytę Space, która miała być debiutem The Orb. Ale zanim do tego doszło, miał wpływ na powstanie innego epokowego dzieła ambient techno, czyli The Orb's Adventures Beyond the Ultra World. Artyści intensywnie pracowali nad wspólnym dziełem. Patterson kończył je jednak już bez Cautiego, z którym się poróżnił. Jimmy jednak został podpisany pod jednym z utworów. Posłuchajmy jego fragmentu.

ewidentnie słychać, że The Orb, wczesne The Orb i The KLF to podobne kosmosy. Ewidentnie tak właśnie było ze względu na współpracę Patersona z Jimmy Cauty. Przed chwilą wspominałem o płycie Space. Już na tym etapie Cauty pracował z Drummondem. Poznali się kilka lat wcześniej, dokładnie w 1987 roku. Album został ogłoszony nakładem KLF Communication, której znak od wtedy widnieje na wszystkich ich wspólnych wydawnictwach. Rozpoczęło się od pseudonimu The Time Lords, o którym głośno zrobiło się w związku z singlem Doctor in the TARDIS, który zawojował brytyjskie listy przebojów. Pod tą nazwą ukazały się dwa single i składanka The History of the Jams, zbierająca wczesne produkcje duetu. Nawiasem mówiąc, przy okazji warto poznać historię płyty The Jams, która z powodu nielegalnie użytych sampli została zniszczona niemal w całym nakładzie. A teraz posłuchajmy hitu, który ujawnia słabość zespołu do przewrotnego używania sampli.

1988 roku miało też miejsce inne ciekawe i brzemienne w skutki wydarzenie. Drummond i Cauty wydali wtedy żartobliwą książkę pod tytułem The Manual, How to Have a Number One, The Easy Way, w której tłumaczyli, jak umieścić swój utwór na pierwszym miejscu list przebojów. Oczywiście bez pieniędzy i umiejętności. Legenda głosi, że The KLF zastosowali się do wszystkich swoich zaleceń, a efektem tego był nie jeden, lecz kilka numerów jeden na listach przebojów. Książka wpłynęła na wielu późniejszych artystów, może mniej jako podręcznik, choć czasem też, a bardziej manifest, jakby to dziś powiedziano, trollowania popkultury. Była to jedna z performerskich aktywności Billa i Jimmy'ego, których w kolejnych latach pojawi się znacznie więcej i będą jeszcze bardziej spektakularne. Tymczasem posmakujmy przebojotwórczych umiejętności The KLF, zanim dotkniemy ich remiksów i jeszcze jednego efemerycznego pseudonimu.

0: is this where I don't know whether I'm in the future or the present. Is this the beginning or the ending?
1: Last Train to Transcentral. Jeden z największych przebojów The KLF. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Swoją drogą warto wspomnieć, że cała otoczka wizualna, a także fragmenty tekstów zespołu zostały zainspirowane postmodernistyczną powieścią Roberta Shea i Roberta Antona Wilsona pod tytułem Trylogia Illuminatus. Mieszają się w niej wątki anarchistyczne, teorie spiskowe i opowieści o tajnych stowarzyszeniach. Wiele działań zespołu było zgodne ze specyficzną filozofią

którą można odnaleźć w tej właśnie książce. Interesowała ich dezinformacja, a także hermetyczne przekazy, do których zaprzęgali wysokonakładową prasę. DKLF to także remiksy. Nie było ich przesadnie dużo, ale te, które powstały, zostały dostrzeżone, bo Drummond i Cauty przygotowali je dla największych ówczesnych gwiazd elektropopu. Pet Shop Boys i Depeche Mode. Dziś posłuchamy The Policy of Truth, Transcentral Mix, w interpretacji DKLF oczywiście. Jest rok 1990.

Depeche Mode z płyty Violator w Policy of Truth, oczywiście w remiksie zespołu The KLF. The KLF wielokrotnie zmieniali nazwy. Często trudno było nadążyć za tym, jak aktualnie się nazywają, choć konwencja muzyczna nie zmieniała się radykalnie, a estetyka okładek i teledysków tworzyły jedną spójną opowieść. The Gems, Time Lords, Justified Ancients of Mumu, 2K, K Foundation, Copyright Liberation Front. Nawiasem mówiąc, dzięki nieosiągalnemu dziś albumowi Waiting for the Rights of Mu z 1997 roku słuchacze poznali wreszcie znaczenie skrótu The KLF. Myślę, że była to kolejna metoda na mylenie tropów i wprowadzanie w konsternację krytyków muzycznych i fanów. Prawdę mówiąc, z perspektywy czasu należy to uznać za coś, co przydawało im uroku. No to sięgniemy teraz po króciutki utwór kolejnego wcielenia The KLF, czyli The One World Orchestra. Kolejnego i z pewnym samplem, ale zresztą niech państwo sami posłuchają.

Teraz na dłuższą chwilę cofniemy się w czasie, by wsłuchać się we fragmenty elektronicznej reedycji płyty Chill Out. Tak, po wielu latach od wycofania przez zespół w 1992 roku wszystkich nośników fizycznych i resztek merchu, Drummond i Cauty postanowili umieścić na platformach streamingowych nieco zmienione wersje swoich płyt, czyniąc je tym samym dostępnymi. A Chill Out to płyta szczególna, nie dość, że absolutna klasyka ambientu wczesnej ery Acid House, dzieło tyleż epickie, co dowcipne, to jeszcze dodatkowo manifest nielegalnego samplingu. Co jakiś czas na rynek trafiają nieoficjalne wydania tego albumu w świetnej jakości tłoczenia i z nienaganną poligrafią. Oczywiście rynek wchłania je momentalnie. Podejrzewa się, że to członkowie zespołu w ten sposób chcą zrobić radość fanom, no ale może to tylko legenda, mniejsza o to. Zanurzmy się na chwilę w tych niesamowitych, psychodelicznych dźwiękach. Przed nami, zaraz po sobie, Brooklyn to Atlantic City, Atlantic City to Philadelphia i Philadelphia to Baltimore.

0: Sukces kolejnej płyty, czyli The White Room, doprowadził zespół na sam szczyt. Album zawierał mnóstwo przebojowego acid house'u, ale też regularnych piosenek. Sprzedał się w nakładzie około 1 300 000 egzemplarzy. Był to zawrotny wręcz sukces, ale The KLF nie byliby sobą, gdyby nie spróbowali wykorzystać go do własnych ideowych celów. Ich występ na Brit Awards w 1992 roku był celowym aktem prowokacji, symbolicznym pożegnaniem z przemysłem muzycznym. Duet otworzył galę szokującą wersją 3 AM Eternal we współpracy z grindcore'ową grupą Extreme Noise Terror, w którego składzie występował jeden z członków Napalm Death. Drummond wyszedł na scenę o kulach, bo wcześniej uległ kontuzji. Po występie zespół otworzył ogień ze ślepych nabojów w kierunku widowni, a publiczność usłyszała z głośników: The KLF opuszczają biznes muzyczny. Jest to oczywiste nawiązanie do słynnego Elvis Has Left the Building. Później zrzucili martwą owcę z napisem I Died for Eve. Bon appetit na hotelowym afterparty. Więcej się nie pokazali. Mają Państwo pytania?
1: This is Radio Freedom.

Ostatniego aktu ich kariery nie domyślał się chyba nikt. Do tego sami muzycy do dziś plączą się w zeznaniach, dlaczego do tego doszło. Rzecz była szeroko komentowana i kompletnie niezrozumiana. Otóż zarobiony na swoich płytach milion funtów spalili w 1994 roku na wyspie Jura jako performance K Foundation, kwestionując w ten sposób sens komercyjnego sukcesu. Co do jednego można się zgodzić, to było coś bardzo w ich stylu, coś bardzo efektownego i coś, co można nazwać ustawieniem krzywego zwierciadła show biznesowi. The KLF pozostaje zespołem kultowym, jednym z najciekawszych kontestatorów popkultury, a przede wszystkim znakomitym zespołem innowacyjnym, prowokującym i skłaniającym do przemyśleń. Do tego konsekwentnym i wiarygodnym. A państwo co o nich myślą? Z tym pytaniem zostawiamy słuchaczy widma i mówimy dobrej nocy. Andrzej Zieliński, Wojciech Ciarka i Marek Chorodniczy.

0: dwójka jesteś na miejscu.
1: Filip Żaruski.
2: Fantazja Polska.

Witamy w świątecznej fantazji polskiej. 180 lat temu, 2 maja 1846 roku, urodził się Zygmunt Noskowski, kompozytor, dyrygent, pedagog, organizator życia muzycznego. Wiele czasu poświęcał organizacji koncertów i społecznej edukacji muzycznej. W historii muzyki polskiej zajmuje znaczące miejsce między twórczością Stanisława Moniuszki a działalnością kompozytorów Młodej Polski. Oto odgłosy pamiątkowe, fantazja z tematów polskich pieśni narodowych na orkiestrę Zygmunta Noskowskiego. Utwór z 1905 roku. Części: Polacca maestoso, moderato cantabile, andante cantabile, moderato marciale, molto moderato, allegro moderato, poco allegro. Gra polska orkiestra.

Na rozpoczęcie świątecznej fantazji polskiej zabrzmiał utwór Zygmunta Noskowskiego Odgłosy pamiątkowe, fantazja z tematów polskich pieśni narodowych. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Łukasz Borowicz. Posłuchajmy teraz utworu Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Rondo alla Polacca, opus 6, powstało w 1827 roku w wersji na fortepian i orkiestrę. Dla muzykowania domowego sporządzona została wersja na dwa fortepiany. Posłuchajmy. Gra Książek Piano Duo, które tworzy małżeństwo Agnieszka Zachaczewska-Książek i Krzysztof Książek. Słuchamy nagrania z 4. Festiwalu Kompozycji Romantycznych, który odbył się we wrześniu 2022 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

To było Rondo alla Polacca, opus 6 Feliksa Dobrzyńskiego w wersji na dwa fortepiany. Grali Agnieszka Zachaczewska-Książek i Krzysztof Książek, tworzący Książek Piano Duo. Słuchaliśmy nagrania z 4. Festiwalu Kompozycji Romantycznych, który odbył się we wrześniu 2022 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wspominamy dzisiaj Zygmunta Noskowskiego, urodzonego 2 maja 1846 roku w Warszawie. Artysta, który przez wiele lat zabiegał o obecność muzyki polskiej na estradach koncertowych, tworzył też dzieła, dla których kanwą była muzyka wielkich poprzedników. Oto Perły Moniuszkowskie, 15 pieśni Stanisława Moniuszki, opracowanych przez Noskowskiego na orkiestrę. Kolejne utwory: Maciek, Czy powróci, Kwiaty, Wesół i szczęśliwy, Stary kapral, Znasz li ten kraj, Motyl, Kum i kuma, Nad Nidą, Halko miła, Wróżba z Nachora, Krakowiak, Kozak, Sprawiedliwość, Stary hulaka. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyryguje Monika Wolińska.

Perły Moniuszkowskie, 15 pieśni Stanisława Moniuszki, zabrzmiało w opracowaniu Zygmunta Noskowskiego na orkiestrę. Grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Moniki Wolińskiej. Usłyszymy teraz nokturn w czerwieni i błękicie na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bargielskiego. Grają Jakub Jakowicz, skrzypce i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

To był Nokturn w czerwieni i błękicie na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bargielskiego. Grali Jakub Jakowicz, skrzypce i orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Od kilku lat w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbywa się festiwal poświęcony muzyce romantycznej, często mniej znanej. Posłuchajmy utworu Józefa Władysława Krogulskiego, kompozytora i pianisty zmarłego w 1842 roku w wieku zaledwie 27 lat. Oto oktet de mol opus 6 na fortepian, flet, klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczele i kontrabas. Części: Adagio Allegro, Adagio, Menuetto, Più Presto, finale Allegro Vivace. Grają Jakub Kuszlik – fortepian, Zofia Neugebauer – flet, Adrian Janda – klarnet, Maria Machowska – pierwsze skrzypce, Kamil Staniczek – drugie skrzypce, Mateusz Doniec – altówka, Magdalena Bojanowicz – wiolonczela i Tomasz Januchta – kontrabas. Słuchamy nagrania z Festiwalu Kompozycji Romantycznych, który odbył się w Warszawie w 2021 roku.